0: Radio Złote Przeboje 91 i 8 FM.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: Jak zwykle w weekend w Radiu Złote Przeboje na 91,8 FM sprawdzamy, co ważnego, co ciekawego dzieje się w mieście. Igor Chociubiński, witam bardzo serdecznie i zapraszam na magazyn Tydzień w Wałbrzychu. A w nim dziś m.in. o otwarciu filii Dolnośląskiego Ośrodka Adopcyjnego.
2: Rozpoczynamy funkcjonowanie ośrodka preadopcyjnego w Wałbrzychu. Przede wszystkim ośrodek dla subregionu i tej ziemi wałbrzyskiej.
3: Jest to decyzja, która jest niezwykle ważna dla setek, a nawet dla tysięcy dzieci, które czekają na szczęśliwą, bezpieczną rodzinę.
4: Procedura kilkumiesięczna, ona wymaga częstych wizyt, konsultacji, spotkań, warsztatów i bliskość tego ośrodka jest wręcz niezbędna.
1: Podpowiemy Wam także, jak zdobyć dofinansowania w ramach tegorocznej odsłony Dolnośląskich Małych Grantów i kto o te środki może się ubiegać.
5: Tarczy 3 osoby dorosłe, które chcą zrealizować przedsięwzięcie, mają pomysł, fajny pomysł i mogą w tym konkursie wystartować.
1: Co więcej, sporo tematów ważnych z perspektywy życia mieszkańców regionu wałbrzyskiego i Dolnego Śląska przygotował także Bogdan Widawka w przeglądzie wydarzeń tygodnia. Będzie m.in. o komunikacji, więc ważne informacje dla kierowców.
6: Rozbudowa dolnośląskiego odcinka A4 może ruszyć już w przyszłym roku. Zapowiadana od lat inwestycja jednak ma nadal spore problemy.
1: Więcej szczegółów już za kilka chwil. Zapraszam.
0: Tydzień w Wałbrzychu.
1: W Wałbrzychu powstaje filia ośrodka adopcyjnego Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej. Ma ona przyspieszyć procedury adopcyjne, a także być formą takiego bezpośredniego wsparcia dla przyszłych rodziców. O kulisach tej inwestycji mówił m.in. Wojciech Bochnak, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
2: Temat bardzo ważny dla subregionu wałbrzyskiego. Tym tematem wspólnie z panią dyrektor Kisztolińską zajmowaliśmy się od kilku miesięcy. Z badań, które mamy od kilku lat, wiemy, że subregion wałbrzyski potrzebuje ośrodka preadopcyjnego. Radni wojewódzcy przeznaczyli w budżecie 350 tysięcy na realizację i na utworzenie filii ośrodka preadopcyjnego. Z badań, które mamy i z konkretnych danych wynika, że subregion wałbrzyski potrzebuje takiego ośrodka m.in. ze względu na to, że około 100 dzieci do tej pory musiała przyjeżdżać do Wrocławia, oczywiście ze swoimi prawnymi opiekunami w przyszłości. Natomiast to, co jest dla nas bardzo ważne, my realizując projekt zrównoważonego rozwoju Dolnego Śląska, oprócz Wrocławia, ośrodka preadopcyjnego Jeleniej Góry, rozpoczynamy również funkcjonowanie ośrodka preadopcyjnego w Wałbrzychu. Z nami są przedstawicielki tego subregionu też, gdzie zamieszkują i rozumieją bardzo ważne projekty. Jest też pani radna Monika Wodarczyk, która w ramach klubu Koalicji Obywatelskiej zajmuje się tym projektem. I chciałem bardzo serdecznie podziękować za wsparcie wszystkich radnych, ale też za wsparcie parlamentarzystów, pani wojewody, pani dyrektor, pani prezydent, bo wiemy, że mamy wsparcie miasta Wałbrzycha w tym projekcie i zrównoważony rozwój będzie funkcjonował na Dolnym Śląsku i ośrodek preadopcyjny, rozpoczynamy jego funkcjonowanie w mieście w Wałbrzychu. Jest to przede wszystkim ośrodek dla subregionu i tej ziemi wałbrzyskiej.
1: O regionalnych potrzebach w temacie adopcji mówiła także wojewoda dolnośląska Anna Żabska.
4: Wiemy doskonale, że ponad 8 tysięcy dzieci na całym Dolnym Śląsku przebywa w pieczy zastępczej, a najważniejsze, celem nas wszystkich jest to, by te dzieci znalazły trwałą rodzinę, nawiązały trwałe rodzicielskie więzy, więc taki ośrodek jak najbardziej wypełnia tę potrzebę stworzenia rodziny dla tych dzieci, bo nie ma nic bardziej ważnego i piękniejszego niż zbudowanie, znalezienie kochającej rodziny, która będzie wspierała rozwój tych dzieci. Patrząc po pierwsze na jakie zalety ma ten ośrodek, to tutaj nie trzeba nikogo przekonywać. Każdy, kto wie, kto przechodził taką procedurę, bo to jest przecież procedura kilkumiesięczna, ona wymaga częstych wizyt, konsultacji, spotkań, warsztatów. I bliskość tego ośrodka właśnie w Wałbrzychu, w drugim co do wielkości mieście na Dolnym Śląsku jest wręcz niezbędna. W związku z tym te rodziny, które decydowały się na adopcję, ale także te, które szukają dzisiaj swojego celu, mogą skorzystać właśnie z oferty ośrodka adopcyjnego, by tam zobaczyć czy spełniają te wymagania, te kryteria dotyczące bycia rodzicem, ale przede wszystkim mają wsparcie ekspertów, profesjonalistów, którzy w takim ośrodku pracują. Ja bardzo się cieszę i to będę wyrazicielem tej radości tych najmłodszych, którzy dzięki temu, że ten ośrodek będzie bliżej właśnie tego obszaru, czy tej grupy ludności, która tego potrzebuje, te dzieci, które znajdą dzięki temu swoją kochającą rodzinę, będą najszerszej wsi. O to chodzi. To wsparcie i współdziałanie wszystkich szczebli władzy, od zaczynając właśnie lokalnej, po wojewódzką, po rządową, to tylko dzięki temu możemy wspólnie zbudować trwały system wsparcia dla rodzin, ale przede wszystkim dla tych, którzy najbardziej tego potrzebują, dla najmłodszych mieszkanek Dolnego Śląska.
1: O znaczeniu tej inwestycji dla miasta i regionu mówiła także wałbrzyska posłanka Sylwia Bielawska.
3: Drugie co do wielkości miasto na terenie Dolnego Śląska będzie posiadało swój własny ośrodek adopcyjny, co jest niezwykle istotne z bardzo wielu względów, ale również z takiego względu prestiżowego i historycznego. Wałbrzych wraca na mapę bardzo ważnych instytucji, które się pojawiają w naszym mieście. Ale przede wszystkim jest to decyzja, która jest niezwykle ważna dla setek, a nawet dla tysięcy dzieci, które czekają na szczęśliwą, bezpieczną rodzinę. Wałbrzych od lat spełnia te marzenia. Procedura, która była do tej pory prowadzona w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wsparcie, które było tam udzielane, okazuje się, że jest wsparciem niewystarczającym, ponieważ tak jak zostało to już wcześniej powiedziane, osoby te musiały bardzo często jeździć do Wrocławia, aby załatwiać formalności. A pamiętajmy, że adopcja to nie tylko formalności, to przede wszystkim proces budowania relacji i więzi. Cała ta procedura będzie mogła teraz w sposób bezpieczny przebiegać właśnie na terenie miasta Wałbrzycha. To dzięki temu mamy nadzieję, że przy połączeniu naszego ogromnego doświadczenia w pozyskiwaniu właśnie rodzin, które chciałyby być albo rodzinami zastępczymi, albo chciałyby być rodzinami adopcyjnymi, cały ten proces będzie mógł się odbywać w warunkach na miejscu, przede wszystkim tam, gdzie jest blisko, ale przede wszystkim przy wykorzystaniu bardzo dużej wiedzy i umiejętności osób, które są przeszkolone już do tego zadania. To jest niezwykle ważne, że miejsce, w którym po pierwsze będzie znajdował się ten ośrodek, to też jest miejsce niezwykłe. Dlatego, że jest to miejsce, gdzie w pobliżu są również specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznej, z których wiedzy i doświadczenia również będzie można korzystać, ale również niedaleko, nieopodal jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. I dzięki temu to współdziałanie tych trzech jednostek, mamy nadzieję, że przełoży się przede wszystkim na ogromny sukces. Sukces polegający na tym, że setki dzieci, które wciąż czekają na bezpieczny dom, na szczęśliwy dom, odnajdą właśnie swoich rodziców.
1: Czy otwarcie filii Dolnośląskiego Ośrodka Adopcyjnego w naszym mieście będzie wyzwaniem dla Wałbrzycha? O tym z kolei mówiła wiceprezydent miasta Anna Elżbieciak-Stec.
7: Oczywiście zapewniam, że jesteśmy w Wałbrzychu przygotowani organizacyjnie. Dziękuję pani dyrektor za dotychczasową współpracę, która przebiega bez żadnych, nawet najmniejszych zakłóceń. Deklaruję dalsze wsparcie. Bardzo się cieszymy, że taka filia powstanie w Wałbrzychu, gdyż jeśli likwidacja bariery, jaką jest odległość, może spowodować, że dzieci szybciej trafią do kochających domów, to właśnie w Wałbrzychu taki ośrodek powinien powstać i powstanie już z dniem 1 września. Jeszcze raz bardzo serdecznie państwu dziękuję.
1: Dlaczego to właśnie Wałbrzych był najlepszą lokalizacją dla nowej filii ośrodka adopcyjnego, mówiła z kolei Ewa Kisztelińska, dyrektorka Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej.
8: Od lat obserwowaliśmy i obserwujemy wzrost liczby dzieci tutaj z subregionu wałbrzyskiego, zgłaszanych właśnie do procedury adopcyjnej. I chcę państwu powiedzieć, że te liczby są znacząco większe w porównaniu do na przykład subregionu legnickiego czy jeleniogórskiego. W związku z tym faktem wydaje się bardzo zasadne, aby właśnie w Wałbrzychu uruchomić tę filię. 1 września środki samorządu województwa dolnośląskiego na uruchomienie i to pierwsze funkcjonowanie w roku 2026, później od 2027 mamy nadzieję, że funkcjonowanie już ośrodka będzie finansowane z Ministerstwa Rodziny, Pracy, Polityki Społecznej, tak jak i filii jeleniogórskiej, czy właśnie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej, tutaj naszego ośrodka adopcyjnego. To, co dla nas też jest istotne, to współpraca, lepsza współpraca też pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w proces adopcji, bo to wszystko ma służyć temu, aby jeszcze sprawniej te procedury prowadzić, czyli zarówno sądy, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, czy organizatorów pieczy zastępczej. Są to dla nas niezmiernie ważne kwestie, bo ta odległość to nie tylko odległość, którą musi pokonać ewentualnie dziecko i opiekun. To też właśnie kwestia rodziców, przyszłych rodziców adopcyjnych, którzy tak naprawdę podejmują te decyzje poprzez często bezpośredni, profesjonalny kontakt. I tutaj też istotne jest, że będziemy nadal współpracować z ośrodkiem adopcyjnym naszym wrocławskim. Filia będzie zatrudniała naszych specjalistów, pedagogów, psychologów, ale także posiadamy własny autorski program, który nazywa się Kochania Godne, który jest zatwierdzony przez ministerstwo, dzięki któremu też dobór tych rodziców i weryfikacja gwarantuje to, że te dzieci trafią do bezpiecznych domów.
1: Mówiła Ewa Kisztolińska, dyrektorka Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej, a nowa filia ośrodka adopcyjnego w Wałbrzychu rozpocznie swoją działalność już we wrześniu. Teraz w programie Czas na wiadomości z regionu. Co działo się w okolicy, to sprawdzą dla Was jak zwykle Bogdan Widawka.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Wałbrzychu.
6: Witam, zaczynamy od pieniędzy i to całkiem sporych. Do 8,5 tysiąca złotych można dostać na realizację swojego pomysłu w ramach dolnośląskich małych grantów. Projekty mogą zgłaszać grupy trzyosobowe, a pieniądze można przeznaczyć na różne rzeczy, mówi wicemarszałek województwa dolnośląskiego Michał Rado.
9: Warsztaty, wyjazdy integracyjne, ale też rewitalizacje parków, różnego rodzaju projekty, które aktywizują, które działają dla dobra lokalnej społeczności czy dla miejsca, w którym mieszkamy.
6: Nabór wniosków do dolnośląskich małych grantów rozpoczął się w poniedziałek 8 czerwca i potrwa do 19 czerwca, a do realizacji wybranych zostanie 105 pomysłów. 70-letnia Wałbrzyszanka odebrała telefon od mężczyzny, który przedstawił się jako pracownik banku. Chyba domyślacie się, co było dalej. Rozmówca poinformował seniorkę, że ktoś próbuje włamać się na jej konto bankowe, a jedynym sposobem na uratowanie oszczędności jest natychmiastowe przelanie pieniędzy na bezpieczne konto. Zaniepokojona kobieta uwierzyła oszustowi, wykonała dwa przelewy, straciła w ten sposób blisko 12 tysięcy złotych. Dopiero po czasie zorientowała się, że padła ofiarą przestępców. Wałbrzyska policja apeluje do rodzin i opiekunów seniorów. Jedna krótka rozmowa może uchronić bliską osobę przed utratą oszczędności całego życia. Rozbudowa dolnośląskiego odcinka A4 może ruszyć już w przyszłym roku. Zapowiadana od lat inwestycja jednak ma nadal spore problemy. Na razie zielone światło do ogłaszania przetargu dostały odcinki Legnica-Krzywa, a pierwszej kolejności Krzywa-Krzyżowa. Do tego miejsca, gdzie autostrada krzyżuje się z A18 w kierunku Berlina. Stan starej jezdni A4 w tym miejscu zostawia wiele do życzenia. Na rozpoczęcie przebudowy nawet nie można spokojnie czekać, bo jeszcze w wakacje będzie szybka wymiana spękanych płyt betonowych. Nie ma tam też pasa awaryjnego, a ograniczenie prędkości jest do 110 km na godzinę. To się zmieni.
10: A4 pomiędzy Krzyżową a Krzywą rozbudujemy tak, aby spełniała wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego. Planujemy, że realizacja inwestycji, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z założeniami, to będzie przypadać na lata 2027-2031.
6: Zapewnia Magdalena Szumiata z Dolnośląskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Niepewny jest los A4 bliżej Wrocławia. Tam na nowo trwają analizy dla budowy nowego śladu, nowej trzypasmowej A4, który ominie stolicę regionu. W związku z dużą ilością zgłoszeń dotyczących kontroli autokarów, policjanci drogówki z Wałbrzycha informują, że w okresie przedwakacyjnym od 6.45 do 8.40 podstawowe elementy stanu technicznego autokarów, wymagane uprawnienia kierowców i ich trzeźwość można sprawdzić w specjalnie uruchomionym w tym celu punkcie kontrolnym przy ulicy Ratuszowej w Wałbrzychu. Ważne jest to, że nie trzeba wcześniej takiej kontroli zgłaszać. Szczegóły są na stronie wałbrzyszek.com. Tym tematem kończymy przegląd wydarzeń tygodnia w Wałbrzychu. Bogdan Widawka, bardzo dziękuję. Wracamy do Igora Kociubińskiego i jego gości.
0: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: A dokładniej wracamy do jednego z tematów, który Bogdan właśnie chwilkę temu w przeglądzie poruszył. Masz pomysł na lokalne działanie w swojej miejscowości, dzielnicy, osiedlu albo najbliższej społeczności? to teraz jest doskonały moment, bo można zdobyć środki na realizację takich właśnie pomysłów. To wszystko w ramach Dolnośląskich Małych Grantów. Nabór do tego projektu trwa do 19 czerwca. A na czym to dokładnie polega? To m.in. w rozmowie z marszałkiem województwa dolnośląskiego Pawłem Gancarzem sprawdzała nasza reporterka Joanna Strutyńska.
0: Tydzień w Wałbrzychu.
5: Dolnośląskie Małe Granty to inicjatywa, która jest realizowana przez samorząd województwa dolnośląskiego przez ostatnie kilkanaście lat. Kwota około 4 milionów złotych została rozdystrybuowana właśnie w ten sposób. Dla grup nieformalnych, dla stowarzyszeń, ale również grup nieformalnych wystarczy 3 osoby dorosłe, które chcą zrealizować przedsięwzięcie, mają pomysł, fajny pomysł i mogą w tym konkursie wystartować. Kwoty projektów do 8,5 tysiąca złotych na zadanie. Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z projektem. Zwiększona pula środków finansowych na ten rok. W ubiegłym roku była to kwota kilkuset tysięcy złotych. Na ten rok zabezpieczona w budżecie jest kwota 1 000 000 złotych, prawie dwukrotnie wyższa niż w roku ubiegłym. Jest to odpowiedź na duże zainteresowanie, którym ten projekt się cieszył, na dużą ilość wniosków. Stąd zdecydowaliśmy jako samorząd województwa, jako zarząd, jako też później sejmik w budżecie na zwiększoną alokację na ten cel. Cel oczywiście szczytny, wsparcie inicjatyw oddolnych. Ich zawsze nigdy nie brakowało na Dolnym Śląsku, zawsze ich było dużo. Stąd takie podejście do tego przedsięwzięcia. W tym roku nowość w postępowaniu przetargowym. Wyłoniliśmy jak zawsze operatora. Najkorzystniejszą ofertę złożył Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, który dzisiaj będzie zajmował się przyjęciem wniosków, ich weryfikacją i przedstawieniem, i później rozpatrzeniem, ale też realizacją.
11: Michał Radowice, marszałek województwa dolnośląskiego. Ogłosiliśmy 13. edycję Dolnośląskich Małych Grantów, program, który trwa nieprzerwanie od 2017 roku. Samorząd województwa przeznaczył na tą inicjatywę już blisko 4 miliony złotych. W tym roku nowość, ponieważ podwajamy budżet, dotychczas było to 500 tysięcy, w tym roku jest to 1 000 000 złotych. Kwoty, o które się możemy starać, to jest 8,5 tysiąca złotych na dany projekt. W małych grantach najfajniejsze jest to, że realizować projekty mogą grupy nieformalne, że to nie musi być stowarzyszenie, nie musi być żadna organizacja. 3 dorosłe osoby, które mają ciekawy projekt na zmianę swojego środowiska lokalnego, na zaangażowanie, na mobilizację swoich mieszkańców, mogą złożyć taki projekt. Nabór trwa od 8 czerwca do 19 czerwca i realizacja projektów to jest od 15 sierpnia do 15 listopada. Gorąco zachęcam do udziału, ponieważ naprawdę jest mało takich projektów, że nie musimy być nigdzie zrzeszeni, sformalizowani, a możemy coś zrobić dla lokalnej społeczności.
12: Co możemy zgłosić?
11: Tak naprawdę są to różnego rodzaju warsztaty, różnego rodzaju, nie wiem, odbudowa jakichś miejsc do użytku społecznego, wyjazdy integracyjne, różnego rodzaju projekty, które aktywizują, które działają dla dobra lokalnej społeczności, czy dla miejsca, w którym mieszkamy tak naprawdę. Różnego rodzaju też festyny typu Mikołajki, Dni Dziecka, różnego rodzaju wydarzenia sportowe, ale też chociażby małe rewitalizacje parków, czy jakieś budowy wiatr przy świetlicach. Tak naprawdę tutaj pomysłów jest bardzo dużo. Chodzi o to, żeby to były projekty społeczne, które angażują też społeczność lokalną, i więc jak najbardziej tutaj jest dowolność. Nie ma takich kryteriów, ale warto tutaj składać te wnioski. Takich projektów, tak jak już powiedziałem, jest mało, a można zrealizować ciekawe projekty. I co ciekawe, zrealizowaliśmy 600 wniosków. W tym roku planujemy 105 w 5 okręgach. Podzieliliśmy nasze województwo na 5 okręgów. Okręg Wałbrzyski, Wrocławski, Legnicki, Miasto Wrocław i Jeleniogórski. Mieszkańcy tych regionów mogą jak najbardziej składać te wnioski, na które czekamy, ponieważ warto, naprawdę warto i zachęcamy.
12: A ten podział oznacza też podział pieniędzy?
11: Nie, tutaj myślę, że tak, są podzielone na każdy jest relatywnie i 5 okręgów, więc będą porówno podzielone te wnioski z danych okręgów, więc myślę, że to spokojnie każdy okręg będzie sprawiedliwie podzielony i mieszkańcy ich dostaną taką samą ilość projektów jak pozostałe.
13: Robert Jagła, prezes Funduszu Regionu Wałbrzyskiego.
12: Mówiliśmy o dużym zainteresowaniu małymi grantami. Jak będą wybierane te zwycięskie projekty? Co zadecyduje o tym, że wygrają te, a nie?
13: Oczywiście czekamy w tej chwili na zgłoszenia. Do 19 czerwca będą przyjmowane zgłoszenia. Nie ma co się śpieszyć, trzeba na spokojnie je przygotować. Nie liczy się, kto pierwszy, ten lepszy, tylko w tym przypadku czekamy na wszystkie zgłoszenia. wyznaczone granty, a następnie komisja konkursowa się zbierze, ma swoich przedstawicieli, między innymi również Urząd Marszałkowski ma swojego przedstawiciela tej komisji i komisja będzie oceniała wszystkie granty, wybierze te najlepsze, te 105 grantów, które będą najlepsze. Oczywiście po pierwsze muszą spełniać wymogi formalne, czyli po pierwsze grupa inicjatywna, która będzie składała, muszą to być osoby prywatne, musi być lider tej grupy, no i oczywiście punktacja za poszczególne składniki tego, co chcą zorganizować dane instytucje. My to robimy po raz pierwszy, może nie tyle, że się uczymy, bo Fundusz Regionowy Wałbrzyskiego różne pożyczki, tak, czy tam dotacje, czy granty udzielał, więc to dla nas nie jest nowość, ale niemniej jednak, jeżeli chodzi o małe granty, to tak.
12: No tak, ale co będzie decydowało o wygranej? Spełniamy warunki formalne, ale oryginalność pomysłu, czy...
13: Oczywiście będą wybierane najbardziej wartościowe projekty, wszystkie te, które będą spełniały zapotrzebowanie danego miejsca, w którym będą organizowane, czyli wartość społeczna, wartość edukacyjna dla młodzieży, ale nie tylko dla młodzieży, bo to też mogą być dla projekty, które są realizowane dla seniorów. Punktacja będzie oczywiście ogłoszona, czyli wszystkie informacje, które są potrzebne, które trzeba zrealizować, kryteria, będą na naszej stronie internetowej www.dolnośląskie-małe-granty.pl bez polskich znaków.
12: Czy warto, można się inspirować tym, co już było, co wygrało wcześniej?
13: Ja myślę, że tak, że trzeba podejść do tego, co się dzieje, jakie jest zapotrzebowanie na poszczególnych miejscach, skąd te granty będą pochodziły, jeśli nie granty, tylko imprezy, które będą organizowane, czy wydarzenia. Ale warto też podejrzeć, co robili poprzednicy, w jaki sposób, co ich inspirowało. Myślę, że tak, to ponad 600 grantów, które było realizowane, to też jest inspiracja dla innych i przykład.
12: Mało czasu na składanie wniosków, skomplikowane są te formularze?
13: Nie, myślę, że to generalnie nie. Ci, którzy już składali, to już dla nich nie będzie pierwszy znak. Wiemy o tym, że odsetek jest duży, że bardzo dużo wpływa tych wniosków. Niestety kwota była prawie 500 tysięcy. Niemniej jednak to jest niemała kwota, ale na Dolnym Śląsku to jednak było za mało, stąd i radni, i pan marszałek podjęli decyzję o tym, żeby zwiększyć tą kwotę do miliona i cieszę się bardzo. Mam nadzieję, że w tym razem będzie więcej takich instytucji, grantobiorców, które złożą wniosek.
0: Zmieniamy temat.
1: A teraz kolejny temat. Miniony tydzień to również ważne wydarzenie dla mieszkańców Bielawy. Mam tu na myśli otwarcie nowej linii kolejowej z Wrocławia do dwóch nowych stacji, Bielawa Jezioro i Bielawa Góry Sobie. Pierwsze pociągi ruszają w ten weekend, a o rozwoju sieci w tym kierunku mówił podczas konferencji m.in. Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
0: Tym żyje Wałbrzych.
14: Bardzo ważne połączenie pod względem turystycznym, ale też takim, które dopuszcza tlen właśnie do takich gmin, takich miast jak Bielawa. To, co myślę istotne, charakterystyczne, to nazwy przystanków, które są. Pan burmistrz bardzo mocno zabiegał i walczył o to, pomimo tego, że wszyscy kolejarze się uwzięli i nie chcieli tych nazw sprofilować pod kątem turystycznym, tak jak Bielawa Jezioro czy Bielawa Góry Sowie, które jednoznacznie wskazuje na atrakcję turystyczną, ale też daje jasny komunikat pasażerowi, gdzie ma wysiąść, w którym punkcie podróży. I myślę, że to jest taki element drobny, ale charakterystyczny dla tych dwóch przystanków. Na zakończenie przypomnę, że ostatnie 15 lat to 78 kilometrów zrewitalizowanych linii kolejowych. Naszą ambicją, tak jak tu stoimy, samorządu województwa tej kadencji, pana marszałka Rado, pana dyrektora Masłowskiego, ale też moją, jest, żeby w najbliższych 3 latach zrewitalizować, przywrócić do życia kolejnych 220 kilometrów. Jak państwo widzą, liczba, ilość jest imponująca.
15: Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego. Po 49 latach pociąg wraca na te dwa przystanki, wraca na tą trasę. Całość tego odcinka to jest 4 kilometry. Całość zadania liczy 16 kilometrów, ponieważ trwa remont, trwa rewitalizacja linii od Bielawy Góry Sowie do Srebrnej Góry. Całość inwestycji 60 milionów złotych. Ten odcinek, o którym dzisiaj mówimy, którym dzisiaj się poruszaliśmy, kosztował nas blisko 18 milionów złotych. Odcinek do Srebrnej Góry kosztuje 41 milionów złotych i zostanie oddany do końca tego roku, więc mamy się z czego cieszyć. Jest to jedna z najbardziej malowniczych tras, ponieważ czy to wysiadamy nad jeziorem, czy wysiadamy na trasie na Góry Sowie, więc naprawdę warto tutaj przyjechać. Sam miałem przyjemność niedawno tutaj gościć i zapraszam z rodzinami, samemu warto. Ale też muszę zaznaczyć, że jest to pierwsza linia, która została została przejęta przez samorząd województwa dolnośląskiego i została zrewitalizowana, więc tutaj też możemy się tym pochwalić.
16: Mateusz Masłowski, dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei. Dzisiaj przełomowy moment, ten 4-kilometrowy pierwszy etap rewitalizacji linii 318 dobiegł końca. Jest to etap bardzo trudny wykonawczo, bo jest to linia trudna geometrycznie. Jest geometria miejscami taka, że promień łuku jest mniejszy niż 300 metrów. Jest to bardzo trudny promień jak na warunki kolejowe. Bardzo, bardzo mocny zakręt, mówiąc kolokwialnie. Do tego mamy również bardzo duże różnice terenowe, czyli ten spadek miejscami jest na 21 promili. To jest oczywiście nic w porównaniu do Karpacza, gdzie to było prawie 40 promili. To już w ogóle pociąg, no nie chcę powiedzieć, że ledwo podjeżdżał, ale miał bardzo duże problemy, żeby podjechać. Na przykład przystanek, na którym się znajdujemy, czyli Bielawa Jezioro, jest to przystanek, na który musieliśmy uzyskać odstępstwo od Ministerstwa Infrastruktury, dlatego że on jest na pochyleniu 18-promilowym, więc też trudna inwestycja, ciekawa inwestycja, właśnie dlatego ona została zetapowana na dwa etapy. Dzisiaj ten pierwszy etap dobiega końca, drugi etap, 12-kilometrowy odcinek do Srebrnej Góry, będzie zakończony w tym roku, myślę, że w grudniu.
17: Andrzej Hordy, burmistrz Bielawy.
18: Znajdujemy się na terenie kempingu Sudety w Bielawie, mieście, które przez ponad 200 lat żyło z włókiennictwa. Niestety w pierwszej dekadzie XXI wieku ta branża całkowicie upadła i w konsekwencji władze lokalne musiały poszukiwać pomysłu na zapełnienie tej luki miejsc pracy, podatków, dochodów do budżetu. Jednym z pomysłów była właśnie turystyka. Zbiornik wody przemysłowej, na której obecnie się znajdujemy, kiedyś nazywał się zbiornikiem Sudety, dziś ma bardziej marketingową nazwę turystyczną, Jezioro Bielawskie, i na tym akwenem budujemy nowy produkt turystyczny, tak jak powiedziałem, pod nazwą Camping Sudety. Odwiedza go w ciągu roku ponad 100 tysięcy osób. Osób, które rezydują śpiąc na terenie pola kempingowego, ale także turystów jednodniowych, którzy przyjeżdżają z Wrocławia, ze Świdnicy, z Wałbrzycha i dalszych miejscowości od Bielawy. Chcąc spędzić tutaj czas nad wodą, idąc w góry, jeżdżąc na rowerach, spacerując. Dzięki inwestycjom, które robimy wspólnie tutaj z województwem dolnośląskim, tutaj dziękuję przy okazji panu marszałkowi i zarządowi województwa, że wspiera nasze inwestycje. W ten teren w ciągu ostatnich 2 lat zainwestowaliśmy blisko 50 milionów złotych. Droga, na której państwo stoicie, to nic innego jak ścieżka rowerowa w ramach trasy Eurovelo 9, dofinansowana ze środków regionalnych, unijnych. Za chwilkę będziemy otwierać pomost, który prowadzi na wyspę. Pomost wsparty również z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej. Tuż za nami jest boisko do koszykówki 3x3. Rewitalizujemy teren właśnie kempingu, tworząc bazę infrastrukturalną za 18 milionów, z czego 15 to jest dotacja również z regionalnych funduszy rozwoju turystyki na Dolnym Śląsku. Budujemy korty w ramach programu też dolnośląskiego, budowy kortów do tenisa i padla, więc tworzymy nowy produkt turystyczny, bardzo zróżnicowany, bardzo atrakcyjny i mam nadzieję, że pociąg, który dzisiaj już podjechał pierwszy raz na tą stację, a od niedzieli ruszy regularnym rejsem do Bielawy Jezioro i do Bielawy Góry Sowie, spowoduje, że napłyną tutaj turyści i że miasto będzie się ożywiać, korzystając właśnie z tej branży. Także jeszcze raz wszystkim bardzo serdecznie dziękuję panu marszałkowi za zrozumienie, za chęć pomocy, za wsparcie i wszystkim osobom, które odpowiedzialne były za te inwestycje w ramach DSDiK, w ramach Kolei Dolnośląskich, Urzędu Marszałkowskiego, pracowników urzędu, którzy tutaj wspólnie realizowali to dzieło. Bardzo się cieszę, bo przypomnę, że w 2019 roku Bielawa została włączona z powrotem po wykluczeniu kolejowym. Stacja Bielawa Zachodnia została ożywiona. Dziś piszemy dalszą historię, kolejne 2 przystanki w Bielawie, więc dziś już będziemy mieli 4 i to będzie miasto, które ma jedną z większą liczbę przystanków na Dolnym Śląsku. Zachęcam do przyjeżdżania do Bielawy, czy to na jeden dzień, czy na tydzień, czy nawet i na miesiąc. Mamy gdzie spędzać czas.
0: Radio Złote Przewoje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: Zatem dobre wiadomości i zmiany dla mieszkańców Bielawy. Niestety nieco mniejszy optymizm mogą zachować dolnośląscy kierowcy, którzy liczyli na przykład na szybsze powstanie przedłużonej trasy S5 w naszym regionie. Temu właśnie poświęcone było spotkanie przedstawicieli Deklaracji Sudeckiej, o którym rozmawiałem z Marcinem Ryłko, rzecznikiem Jeleniogórskiego Urzędu Miasta, bo to właśnie w stolicy Karkonoszy gościła m.in. delegacja z Wałbrzycha.
0: Ważne dla mieszkańców Wałbrzycha.
19: Deklaracja sudecka jest formą porozumienia samorządowców z południa Dolnego Śląska, ponieważ tutaj, tak jak samorządowcy, którzy są w tej inicjatywie, podkreślają, no mamy obecnie do czynienia z Dolnym Śląskiem dwóch prędkości. Mamy tą lepiej rozwiniętą, o wyższym PKB część północną, czyli tu przede wszystkim powiaty wrocławski i Zagłębie Miedziowe, czyli Legnica, Lubin, Polkowice. No i mamy tą część południową, która rozwija się niestety troszeczkę wolniej. Tu głównie powiaty właśnie wałbrzyski i jeleniogórski. No i ta deklaracja sudecka polega na tym, to się nazywa Stowarzyszenie Sudety 2035. Polega to na tym, że no, ta część południowa apeluje o to i wnioskuje cały czas o to, żeby była traktowana w sposób troszeczkę inaczej. Inne formy merytoryczne brane pod uwagę przy podziale na przykład środków unijnych, czy też inne traktowanie tych powiatów, które nie mają takich szans rozwojowych jak te powiaty północne. No i faktycznie takie spotkanie odbyło się w Jeleniej Górze w minionym tygodniu, a dotyczyło ono tematu, który właśnie wiąże się z tym, że to południe Dolnego Śląska jest troszeczkę mniej rozwinięte, między innymi też komunikacyjnie, i tej komunikacji właśnie to spotkanie dotyczyło.
1: To była okazja do zaznaczenia potrzeb, takiego sygnału, że jest tutaj taki obszar, w którym mamy sporo rzeczy do przepracowania, natomiast no, mam nieodparte wrażenie, że takich optymistycznych wniosków brak, że jednak to, o co apelowaliśmy, czyli lepsze skomunikowanie tego regionu, to owszem, jest rzecz do zrobienia, ale jak się okazuje, nie w tej najbliższej perspektywie.
19: No tak, tak naprawdę to spotkanie dotyczyło jednego ważnego projektu, o który wnioskują samorządowcy, ale nie tylko właśnie z południa Dolnego Śląska, tylko tak naprawdę z całego Dolnego Śląska, bo mówimy tutaj o przedłużeniu drogi ekspresowej S5, która na dzień dzisiejszy w planie rozwoju dróg szybkiego ruchu w Polsce ma kończyć się w Sadach Dolnych, czyli idzie od strony Wrocławia do Sadów Dolnych. No i tutaj jest apel samorządowców, przede wszystkim inicjatorem tego pomysłu jest prezydent Jeleniej Góry, o to, żeby po pierwsze ta S5 została wydłużona do Jeleniej Góry, ale żeby też nie kończyła się w Jeleniej Górze, tylko wykorzystany mógł być potencjał tej drogi, czyli przebiegała dalej w kierunku Lubania i dalej w dwóch rozgałęzieniach, to jest w stronę Czech przez Zawidów w kierunku Liberca i w stronę Jędrzychowic jako alternatywa do obciążonej już dzisiaj maksymalnie autostrady A4. No i tutaj, tak jak powiedziałem, gościliśmy wiceministra odpowiedzialnego za właśnie drogi w Polsce, gościliśmy prezydenta Wrocławia, gościliśmy wicewojewodę, gościliśmy szefa Dolnośląskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, był też przedstawiciel Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei, także wszyscy kompetentni, odpowiedzialni właśnie za planowanie, za budowę, za przebieg dróg na terenie Dolnego Śląska. No i tutaj wszyscy samorządowcy stoją murem za tym, że to połączenie jest jak najbardziej potrzebne. Dla nas w ogóle jest niezrozumiałe stanowisko obecne władz centralnych, że ta droga mogłaby się faktycznie kończyć, tak jak my o tym mówimy, kończyć w polu, bo no, skomunikowanie Kotliny Jeleniogórskiej, regionu Karkonoszy, które tak jak wszyscy, którzy podróżują, już tak naprawdę wcześniej jeszcze mówiliśmy o bardzo dużym natężeniu ruchu w okresach weekendowych, a szczególnie długo weekendowych, świątecznych czy wakacyjnych. Teraz tak naprawdę na co dzień już jest problem, żeby poruszać się pomiędzy Jelenią Górą, a czy to węzłem do drogi S3 w Sadach, czy na przykład Wrocławiem, ale też w drugą stronę, w kierunku Czech i w kierunku Zgorzelca i dalej w kierunku Niemiec. No, jesteśmy regionem, który bardzo mocno odczuwa to wykluczenie komunikacyjne i ta droga jest tak naprawdę być albo nie być dla nas, jako dla regionu turystycznego, jednego z najważniejszych regionów turystycznych w Polsce. Przeprowadziliśmy badania na odcinku pomiędzy Jelenią Górą a Bolkowem i one w takich szczytowych faktycznie momentach osiągają 25 tysięcy pojazdów na dobę. To jest naprawdę ogromne obciążenie dla drogi klasy no, dwupasmowej, tak? Tu nie mówimy o drodze ekspresowej, ani no, żadnej drodze, która umożliwiałaby bezpieczne, tak? Już nie mówię o szybkim, ale bezpieczne poruszanie się na tym odcinku. Dodatkowo jesteśmy w terenie górskim, więc ta droga jest mocno pokręcona. No, pewnie nie ma osoby, która nie podróżowałaby w kierunku Bolkowa, czy w kierunku Wrocławia z Jeleniej Góry, czy choćby z Kotliny Jeleniogórskiej, albo i w drugą stronę, tak? Turystów przyjeżdża do nas około 5 milionów rocznie w region Karkonoszy, więc masę ludzi na naprawdę zderza się z tym utrudnieniem i ten czas dojazdu cały czas się wydłuża, a cały czas mamy do czynienia z korkami, ale też jest niebezpiecznie, tak? No, nie ma tygodnia, żeby nie dochodziło do jakichś niebezpiecznych zdarzeń i dla nas to jest, no być, tak jak powiedziałem, być albo nie być, tak? To przedłużenie drogi S5 przede wszystkim do Jeleniej Góry, ale później wykorzystanie tego i o tym też podkreślają samorządowcy z powiatów Zgorzeleckiego, z powiatu Lubańskiego, że dla nich to też jest niesamowicie istotne, ponieważ oni też widzą wykluczenie komunikacyjne swojego regionu. Czy to właśnie połączenie tutaj przez Jelenią Górę w kierunku dróg szybkiego ruchu, czy to drogi ekspresowej S3, czy autostrady A4, ale też bardzo ważne jest i tu jest bardzo istotna informacja, że takim rozwiązaniem też jest zainteresowana strona czeska, czyli właśnie w kierunku z Lubania, w kierunku Libersa i dalej w kierunku Pragi. Tak naprawdę od granicy polsko-czeskiej w okolicach Zawidowa jest około 30 km po stronie czeskiej do dróg szybkiego ruchu i tutaj Czesi są bardzo zainteresowani wybudowaniem od granicy właśnie polskiej tam łącznika. To jest o wiele łatwiejszy teren niż ten, w którym mamy obecnie przejście graniczne w Jakuszycach, które jest i tak mocno obciążone, ale trudno dostępne. Wiemy, co się tam dzieje choćby w zimie, tak? Wiemy, jak jest trudno dojechać od strony Szklarskiej Poręby i wiemy, jak też trudny dojazd jest choćby do Pragi, tak? To połączenie otwierałoby nas na Czechy i dalej na południe Europy, ale też Czechów na północ, tak, Europy i na Polskę. I Czesi, zarówno jeżeli chodzi o władze centralne, jak i władze kraju libereckiego, tutaj wyraziły ogromne zainteresowanie właśnie takim rozwiązaniem, więc po pierwsze przedłużenie tej drogi S5 do Jeleniej Góry i dalej w tych kierunkach, o których powiedziałem, to jest warunek sine qua non dla Kotliny Jeleniogórskiej, dla regionu jeleniogórskiego, dla byłego województwa jeleniogórskiego, powiatów karkonoskiego, kamiennogórskiego, lubańskiego i zgorzeleckiego, ale to jest też bardzo dobre rozwiązanie komunikacyjne zarówno dla całego Dolnego Śląska, dla całego kraju i myślę, że tej części Europy też, bo ten ruch właśnie tranzytowy północ-południe, południe-północ szedłby właśnie tymi drogami.
1: Obszar komunikacji to jest jeden wątek, tych wątków pewnie będzie dużo więcej, biorąc pod uwagę ilość regionów zaangażowanych w tę inicjatywę, zestawiając chociażby dwa największe, najbliższe, Jelenia Góra i Wałbrzych. No, każdy z tych miejsc ma pewnie swoją listę potrzeb. Macie takie poczucie, że to jest mówienie jednym głosem, czy jednak jest obawa, że tutaj każdy będzie się skupiał na tym, co jest najbliżej, co jest najważniejsze dla mojego miasta, mojego regionu?
19: To właśnie uczestnicy spotkania teraz tego, które odbyło się w Jeleniej Górze, czyli prezydent Jeleniej Góry, prezydent Wałbrzycha i prezydent Wrocławia podkreślali, że pierwszy raz mamy od pewnego czasu do czynienia z taką sytuacją, że Dolny Śląsk, te największe ośrodki mówią jednym głosem. Nie ma tak, że tak, to podkreślał też prezydent Wałbrzycha Roman Szołemej, że kiedyś Wrocław był Wrocław i patrzył tylko na siebie i tak naprawdę Dolny Śląsk był poza Wrocławiem. Dzisiaj to myślenie jest zupełnie inne i Wrocław tak samo widzi siebie jako część Dolnego Śląska, a nie tylko i wyłącznie stolicę i największe miasto. Jest to największe miasto i trzeba im to oddać, ale mają świadomość tego, że ta komunikacja czy równy rozwój całego województwa jest z korzyścią tak naprawdę dla wszystkich, tak? I ten duży też na tym będzie korzystać, tak?
1: Mówił rzecznik Jeleniogórskiego Urzędu Miasta Marcin Ryłko po kolejnym spotkaniu przedstawicieli Deklaracji Sudeckiej, którą tworzą m.in. władze Wałbrzycha.
0: Aktywnie w Wałbrzychu.
1: Toyota Eco Półmaraton Wałbrzych odbędzie się w naszym regionie po raz 26. Mimo, że pozostało jeszcze sporo czasu, to znamy już pierwsze szczegóły związane z tymi zawodami. Organizatorzy Eco Półmaratonu Wałbrzych ogłosili m.in. termin przyszłorocznej edycji wydarzenia. I tak, biegi towarzyszące, jak informuje serwis wałbrzyszek.com, odbędą się 5 września, a bieg główny 6 września 2026 roku. To jedno z największych i najważniejszych wydarzeń sportowych na Dolnym Śląsku, które co roku przyciąga tysiące biegaczy z całej Polski oraz z zagranicy. Miniona 25. edycja półmaratonu wałbrzyskiego okazała się rekordowa pod każdym względem. Do udziału zgłosiło się 3550 uczestników, a blisko 3200 biegaczy ukończyło dystansę półmaratonu oraz biegu na 10 km. Wydarzenie zostało bardzo wysoko ocenione zarówno przez zawodników, jak i partnerów technicznych. Półmaraton ponownie odbywać będzie się także w koronie półmaratonów polskich. To prestiżowe wyróżnienie otrzymują biegi o najwyższym poziomie organizacyjnym, atrakcyjnej trasie i dużej dużym zainteresowaniu zawodników. Do ich grona zaliczyć możemy półmaraton warszawski, półmaraton ślężański, a na liście kolejnych wydarzeń są Poznań, Białystok, Wrocław, Grodzisk, Szczecin, wspomniany Wałbrzych, półmaraton Lechitów, półmaraton gdański i półmaraton królewski Krakowia, którym zakończymy cały cykl 11 października. Zapisy na zawody już ruszyły.
0: Ciekawy Wałbrzych.
1: A w tej części naszego magazynu dziś wyjątkowo i nietypowo, bo temat społeczny. Zazwyczaj rozmawiamy o ciekawostkach związanych z miastem, z regionem.

0: która blisko nas mieszka. Może się okazać, że ta osoba potrzebuje pomocy, potrzebuje wsparcia, potrzebuje tak naprawdę dobrego słowa, a przede wszystkim też kwestii takiej zapytania, czy tej osobie nic się nie stało, czy ona dalej żyje, bo my jako strażacy wyjeżdżamy i to mogę powiedzieć, że coraz częściej do sytuacji, gdzie należy otworzyć lokal mieszkalny, a w środku ta osoba już od kilku, a niestety czasami kilkunastu dni jest tak naprawdę już osobą martwą, bez życia, więc kampania społeczna miasta, policji, straży pożarnej, MOPS-u skierowana do mieszkańców szeroko pojętego też i regionu, żeby zwracać uwagę na swoich sąsiadów, na osoby w naszym otoczeniu.
1: To chyba trudny czas. Ja rozmawiałem z mieszkańcami Wałbrzycha przy okazji inauguracji tej kampanii o tym, jak wyglądają ich stosunki sąsiedzkie, czy w ogóle znają swoich sąsiadów, czy kojarzą. No i okazuje się, że tak naprawdę jak jesteśmy w stanie połączyć twarz z drzwiami, to już jest duży sukces. No i większość, w zasadzie chyba niezależnie od wieku i okresu w życiu, mówi o tym, że się nie znamy, że po prostu się mijamy i jest trudniej. I rozumiem, że te statystyki waszych interwencji też to potwierdzają chyba.
0: Tak, niestety tak. I to w odniesieniu głównie do, można powiedzieć, takich nowszych osiedli, ale nowszych, które były budowane w latach 80. i 90., czyli osiedli z wielkiej płyty, gdzie kiedyś wprowadzali się ludzie młodzi, teraz to są już seniorzy i takie osiedla z wielkiej płyty u nas tutaj na terenie miasta, to są głównie osiedla, w których zamieszkują osoby starsze. I rzeczywiście w jednej bramie, w jednym budynku oni nie do końca się mogą ze sobą znać, nie znają się przez ileś lat, więc to jest duży problem i coraz częściej wyjeżdżamy właśnie do tego typu interwencji.
1: Czasem pojawia się taka myśl, że jest cienka granica między zaburzaniem miru domowego, wchodzeniu komuś z butami w życie, w cudzysłowie, a taką troską. Jakie sytuacje, jakie okoliczności powinny wzbudzić nasze wątpliwości? No bo czasem wydaje nam się, że kogoś długo nie widzieliśmy, ale pomyślimy, że zadzwonimy po pomoc, no to zaraz wizja straży pożarnej, wyłamywania drzwi, a okazuje się, że ktoś na przykład na zakupy wyszedł.
0: No tak, my jako strażacy jesteśmy tą ostatecznością rzeczywiście, czyli funkcjonariusz, który wchodzi przez zniszczone drzwi, bądź przez okno, przez balkon. Tutaj może chodzi o kwestię zapoznania się z tą osobą, która jest koło nas, zapoznania się z jej codziennymi problemami albo sposobem na życie. Nie wchodzenie komuś z butami do mieszkania, ale po prostu zwykłej, normalnej takiej sąsiedzkiej rozmowy, może nawiązania relacji na zasadzie, jeżeli czegoś potrzebujesz, to ja ci pomogę i na odwrót. Ale to wydaje mi się taka moja rada. Więcej to by powiedzieli zapewne pracownicy socjalni, którzy się z tym stykają bezpośrednio. My tutaj niestety jesteśmy tym podmiotem, który wchodzi w tej ostatecznej chwili. Nie żebyśmy nie chcieli wykonywać swojej pracy, ale żebyśmy musieli to wykonywać jak najrzadziej.
2: Radio Złote Przewoje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: Ta kampania informacyjna w mieście cały czas trwa. Na pewno będziemy o niej jeszcze przypominać, a teraz zmieniamy temat, czas na wątek sportowy i przypomnienie o międzynarodowych sukcesach Wałbrzyszan. To właśnie jest celem powstającej od kilku lat przed budynkiem Aquazdroju Alei Gwiazd, o której miałem przyjemność porozmawiać z prezeską tego kompleksu, Kamilą Świerczyńską.
2: To warto wiedzieć o Wałbrzychu.
3: 6 lat temu, przed wejściem do Aquazdroju od strony basenu, utworzono Wałbrzyską Aleję Gwiazd Sportu. To taka przestrzeń, która ma upamiętniać Wałbrzyszan, którzy wzięli udział w olimpiadach, czy to letniej, czy zimowej. No to jednak są to niesamowite osiągnięcia sportowe. 6 lat temu utytułowaliśmy 6 takich osób. W tym roku, w roku 80-lecia wałbrzyskiego sportu, postanowiliśmy dołożyć kolejne nazwiska. Wybór naprawdę był trudny, ponieważ mamy wielu sportowców z osiągnięciami, o których chcemy pamiętać, warto pamiętać, bo robimy to nie tylko dla nich czy dla nas tutaj pracujących, ale przede wszystkim dla młodszych pokoleń, żeby idąc zobaczyli, że mamy tutaj Wałbrzyszanina, który 40 lat temu brał udział w olimpiadzie i zdobył tam zaszczytne tytuły, więc to jest faktycznie niezwykła wartość. W tym roku nagradzaliśmy tym tytułem Bronisława Bebela, związanego z siatkówką. Była również Agnieszka Wieszczek-Kordus oraz Roman Magdziarczyk. Pozostałe dwie osoby, dwaj olimpijczycy, byli z nami obecni. Po odsłonięciu gwiazd była to bardzo wyjątkowa chwila, wzruszająca i miła przede wszystkim dla sportowców. Poszliśmy na było się spotkanie z młodzieżą przede wszystkim, bo zależy nam właśnie na tym, żeby młodzież poznawała tą historię, żeby się uczyła, jak zostać takim olimpijczykiem, co jest potrzebne, żeby być sportowcem, ale też jak kiedyś tak naprawdę się trenowało. Więc tu i Agnieszka Wieszczek-Kordus i Roman Magdziarczyk, no to faktycznie kopalnie wiedzy, ciekawych opowieści, historii, więc była to wartościowa rzecz. Oczywiście ta aleja jest jeszcze niewyczerpana, ponieważ mamy jeszcze olimpijczyków. Po olimpijczykach będziemy sięgać po kolejnych znanych sportowców. Przy tej okazji przygotowaliśmy wystawę. Jest to ekspozycja pamiątek

0: Myślę, że ze wszystkich dyscyplin sportowych, które są związane z naszym miejscem, z naszym miastem, którzy sportowców, klubów, zgrupowań, stowarzyszeń, które chciały się podzielić swoimi, no tak naprawdę bezcennymi pamiątkami, więc mamy i stroje z olimpiad, i stroje z mistrzostw Polski, medale, nawet but, puchary. To nawet jest bardzo ciekawe z takiego punktu widzenia nawet artystycznego, jak się zmieniały te puchary na przestrzeni lat w różnych dyscyplinach. Gablot jest sporo, jest tego naprawdę bardzo dużo, więc bardzo dziękujemy wszystkim, że się podzielili z nami tymi swoimi drogocennymi skarbami. No i w tym roku taka ekspozycja u nas na pewno będzie, zobaczymy, czy będziemy ją zmieniać, natomiast na pewno przez dłuższy czas będzie. Widzimy ciekawość osób, które przechodzą, zaglądają, no i po prostu Wałbrzych stawia na sport i czy to poprzez Aleję Gwiazd, czy choćby poprzez nadanie tytułów zasłużony dla wałbrzyskiego sportu po raz pierwszy. Takie tytuły przyznano w Wałbrzychu, więc myślę, że jest, mamy się kim chwalić, a młodzi mają od kogo czerpać przykład.
1: No i to taka inspiracja i motywacja chyba też jednocześnie, bo ci starsi, którzy pamiętają te wydarzenia i sportowe zmagania, mogą wspominać spoglądając na Aleję Gwiazd, no a ci dużo młodsi mogą szukać tych płytek, które są jeszcze puste, z wyobrażeniem, że być może za jakiś czas tutaj moje nazwisko się pojawi.
0: Absolutnie tak. Ja myślę, że tutaj dosyć fajną ciekawostką jest fakt, iż zasłużeni dla wałbrzyskiego sportu mogłoby się wydawać, że będą to tylko osoby, które faktycznie od lat mają mnóstwo osiągnięć, tytułów, kiedyś trenowały, dzisiaj są trenerami. Natomiast tu mamy bardzo różnorodną grupę. Mamy oczywiście choćby trenera siatkówki czy futbolu amerykańskiego flagowego, ale mamy na przykład Filipa Drzewieckiego, czyli bardzo młodego człowieka, który nadal uczy się w 4. liceum ogólnokształcącym w Wałbrzychu, a już jest mistrzem świata, więc no, ta różnorodność, jakiej osoby przyznające ten tytuł zastosowały, myślę, że jest naprawdę inspirująca, bo pokazuje, że każdy ma szansę. Każdy ma szansę faktycznie być docenionym na każdym poziomie, a w takim roku, jak 80-lecie wałbrzyskiego sportu, no to, co było słychać również z ust tych młodych sportowców, że to ma dużą wartość.
1: Jeśli zatem sport jest tą wartością priorytetową w naszym życiu, to na pewno regularnie odwiedzamy AquaZdrój, korzystamy z oferty. No i państwo, zakładam, że biorąc pod uwagę porę roku, pracy troszkę więcej teraz macie. Rozpoczął się sezon wiosenny, lato na horyzoncie. Czy to jest odczuwalne, jeśli chodzi o intensywność tych działań?
0: Zdecydowanie tak. Pod sam koniec marca otworzyliśmy basen po przerwie technologicznej i wałbrzyszanie oraz osoby z zewnątrz faktycznie bardzo ochoczo odwiedzają nas. Ciągle mamy zapisy do szkółki pływackiej Aqua Splash i faktycznie osoby dołączają. To jest bardzo miłe, bo świadczy o tym, że ten proces nauki jest skuteczny. Jeżeli ktoś nadal ma ochotę podszkolić się przed sezonem letnim, to zapraszamy. Oczywiście oblężenie nadal przeżywa strefa fitness. Mamy listy rezerwowych na mnóstwo zajęć każdego dnia. Jest bardzo różnorodnie, choć trochę się śmiejemy, że jesteśmy taką stolicą pilatesu niemal, że mamy w różnej formie i tych zajęć są najpopularniejsze zajęcia wśród naszych uczestniczek. Więc generalnie nie narzekamy na brak klientów, staramy się spełnić ich oczekiwania i gwarantować komfortowy pobyt, bo są to goście indywidualni, ale zaczął się też sezon znowu zgrupowań. Gościmy choćby kadrę PZPN, młodych chłopców, którzy faktycznie w znacznej grupie u nas trenują, mają tutaj swoją taką akademię, przyjeżdżają regularnie, co nas bardzo, bardzo cieszy, a przed nami naprawdę bogaty kalendarz i wydarzeń zewnętrznych. Szykujemy się do dużego sportowego dnia dziecka dla wszystkich dostępnego na zewnątrz. Rozpoczynają się lada moment biegi bezpłatne, przygotowujące do masowych biegów nocy letniej oraz półmaratonu, jak i wydarzenia kolarskie, Baranowski Tour już niebawem tak naprawdę w Wałbrzychu. Impreza wraca po latach. No, bardzo dobrze przyjmowana, coraz więcej zapisów. No i tych imprez masowych faktycznie będzie coraz więcej. Potrójna korona wałbrzyska, do której zachęcamy, z rekordową liczbą uczestników w tym roku. Więc widać, że mieszkańcy naszej aglomeracji lubią się ruszać.
1: No i to cieszy, aby ta tendencja została podtrzymana. Pewną motywacją mogą być też plany, zmiany, rozwój. Jeśli mówimy o tym miejscu, jakim jest AquaZdrój, to czy taka lista zmian, czy też marzeń, jeśli chodzi o obiekt, jest, istnieje? Jeśli tak, to może zdradźmy.
0: Tak, prowadzimy działania projektowe na wielu etapach. Chcemy dodawać nowe dyscypliny sportowe, które będzie można uprawiać w naszym obiekcie amatorsko, bo jest to miejsce dla każdego, bez względu na to, jaki poziom zaawansowania prezentuje, to chcemy, żeby po prostu mógł tu rozwijać swoją pasję i spędzać też miło czas, stąd restauracja czy wyremontowany snack bar. Na pewno takim największym, najważniejszym celem jest budowa letniego parku wodnego. Jesteśmy po otwarciu przetargu na przygotowanie dokumentacji, przygotowaniu PFU na budowę parku letniego. Mamy dużo ofert, trwa ich analiza, wzywanie do uzupełnień, wyjaśnień. Bardzo cieszy to zainteresowanie tak naprawdę, bo my mamy swoją koncepcję, wiemy, jak ona powinna wyglądać, ale no teraz oddajemy to w ręce profesjonalistów, więc liczymy na to, że w maju uda się podpisać umowę z wybraną firmą, która będzie miała 3 miesiące na przygotowanie takiego projektu.
1: A efektów końcowych w postaci tego obiektu będziemy mogli spodziewać się kiedy?
0: No na pewno to będzie troszeczkę dłuższa chwila, nie chciałabym tutaj deklarować żadnej konkretnej daty, ponieważ to wszystko będzie wynikiem kolejnych postępowań w tej procedurze, więc my mamy przyjęty jakiś harmonogram, natomiast poczekamy na efekty i zobaczymy, jak to w trakcie się ułoży.
1: No raczej w latach będziemy liczyli.
0: No na pewno nie w miesiącach, niestety. Mimo chęci, ale jeszcze troszeczkę musimy się uzbroić w cierpliwość.
1: Ale myślę, że oprócz daty warto, czy też znaczy terminu spodziewanego, warto wspomnieć o miejscu, bo nie wszyscy wiedzą gdzie.
0: Letni park wodny będzie usytuowany na miejscu obecnego parkingu, bezpośrednio przed wejściem na basen, gdyż chcemy połączyć te dwie przestrzenie w pewien sposób. Jest to też najbardziej słoneczna, najdłużej nasłoneczniona część zewnętrzna, więc w okresie letnim no to jest wiadomo rekomendowane, żeby było jak najdłużej i najcieplej. W związku z czym w innym miejscu będzie zlokalizowany również parking, dlatego są to dwie duże inwestycje, które toczymy równolegle. Duże wyzwanie, ale myślę, że to jest to, czego mieszkańcy oczekują i to, czego nam brakuje zapewne w tym miejscu. Także Akwazdrój będzie jeszcze większym kompleksem.
1: O czym zapewniała prezeska spółki Kamila Świerczyńska. Za chwilę wiadomości kulturalne w Radiu Złote Przeboje i zaproszenie na muzyczne świętowanie w naszej filharmonii, ale najpierw wieści z wałbrzyskich dróg.
2: Kryminalny Wałbrzych.
1: W minioną środę policjanci pionu prewencji z pierwszego komisariatu prowadzili na terenie powiatu wałbrzyskiego akcję pod nazwą Trzeźwy Poranek. W trakcie środowych działań ku miłemu zaskoczeniu nie było osób, które wsiadłyby za kółko pod wpływem alkoholu. Policjanci przebadali na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu 187 kierujących, a punkt działań zorganizowany został w Sztawnie Zdroju na ulicy Słowackiego. I jak wspomniałem, tym razem obyło się bez nietrzeźwych, co, jak podkreślają wałbrzyscy policjanci, bardzo cieszy. Marcin Świeży z wałbrzyskiej policji przypomina jednak, że powinniśmy zachować szczególną ostrożność i zwracać uwagę na innych uczestników ruchu.
3: Po raz kolejny apelujemy, jeżeli widzą Państwo, że osoba chce jechać pojazdem, a wcześniej spożywała alkohol, uniemożliwmy jej to. Należy także powiadomić dyżurnego centrum powiadamiania ratunkowego pod numerem alarmowym 112, który przekaże informacje policji, a dyżurny najbliższej jednostki wyśle na miejsce zdarzenia patrol. Bardzo ważny jest brak społecznego przyzwolenia na tego typu zachowania. Pamiętajmy, za popełnienie przestępstwa jazdy w stanie nietrzeźwości każdego kierującego czeka wysoka grzywna, a sąd może ukarać sprawcę dodatkowo długotrwałym zakazem kierowania pojazdami, a także karą pozbawienia wolności do lat 3.
2: Co jest grane w Wałbrzychu?
1: A na koniec muzyczny akcent i zaproszenie na ostatnie w tym sezonie koncerty w Filharmonii Dolnośląskiej. Poleca Katarzyna Barczyk.
4: Kolejny piątek, 19 czerwca, należy u nas do perkusistów, młodzieży z Gdańska, chóru mieszanego, solistów pod kierownictwem profesora Piotra Sud. Arcydzieła, premiery i potęga perkusji. To jest koncert, podczas którego nie zabraknie wrażeń, bo usłyszymy i prawykonania utworów Piotra Komorowskiego. Tutaj będzie koncert na wibrafon i orkiestrę i Przemysława Packa Demiurgos. Prawie wszyscy kompozytorzy utworów, które usłyszymy tego wieczora, będą razem z nami. To się rzadko zdarza w filharmoniach. Pozostałe utwory to są bowiem kompozycja i aranżacja Piotra Sud, solisty tego wieczoru, a poza nim na scenie pojawi się skrzypaczka Karolina Sud, perkusista Bartłomiej Sud, zbieżność nazwisk nie jest przypadkowa. Przedstawią utwór Piotra Konstroj na skrzypce wibrafon zespół perkusyjny. Tu znów wracamy do młodzieży gdańskiej grupy perkusyjnej i chór mieszany Filharmonii Sudeckiej, a także efekty elektroniczne, wizualne. Także już wkraczamy w taką nową, audiowizualną rzeczywistość powoli. Coraz coraz więcej tego u nas. Wieczór zakończy suita z opery Turandot z uwielbianymi przez widownię, poruszającymi serce melodiami, ale w aranżacji głównie wykorzystującej instrumenty perkusyjne. Perkusiści zostaną z nami do niedzieli i już bez towarzyszenia orkiestry jeszcze głębiej nas zaproszą do swojego świata, przedstawiając rytmy z niemal wszystkich kontynentów, i to odbędzie się w niedzielę 21 czerwca o godzinie 11, jeszcze zanim wyjedziemy na wakacje. Ominęliśmy sobotę 20 czerwca, a tego dnia o godzinie 18 będą mogli Państwo zobaczyć naszą koncertmistrzynię, panią Dorotę Gracę-Kosek, jako solistkę. Obok niej pojawią się skrzypek Mateusz Mroczek, wiolonczelista Michał Bień i pianista Piotr Łukaszczyk. Wypełnią oni wieczór nastrojowymi utworami. Pojawi się sonata skrzypcowa Adur Franka, c-moll Griega i sonata na wiolonczele i fortepian Samuela Barbera. Koncert nazywa się bowiem Na początku była sonata. Przyniesie nam okazję do porównań tej formy u różnych kompozytorów i też zatopienia się w klasyce, która jest bogata kompozycyjnie, wyrazowo. Myślę, że będzie można troszeczkę stracić poczucie czasu. I zostało nam zakończenie sezonu, które w tym roku wypada na koncert, ten koncert na 26 czerwca. To jest też oczywiście piątek, godzina 19. Nadal są bilety na to wydarzenie, dlatego o nim mówię. Bardzo ważny to jest dla nas koncert, którego randze odpowiada wybór dzieła. A tego wieczora oddajemy totalnie pole Gustawowi Mahlerowi, który też rzadko się u nas pojawia, aby brzmi jego czwarta symfonia G-dur. Naszą orkiestrę poprowadzi jej kierownik artystyczny, jednocześnie podsumowując pierwszy sezon współpracy, i zaśpiewa fenomenalna Ewa Tracz.
1: Więcej szczegółów znajdziecie na stronie internetowej Filharmonii Sudeckiej. To tylko część wydarzeń, bo jeszcze jeden koncert przed nami, ale o nim może już innym razem, bo nasz czas dobiegł końca w magazynie Tydzień w Wałbrzychu. Ja bardzo dziękuję za uwagę. Igor Kociubiński, kłaniam się nisko i zapraszam na kolejne odcinki.
2: Radio Złote Przewoje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu. To jest Radio Złote Przeboje.

0: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Reklama. Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
7: I ponownie słyszymy się w Radiu Złote Przeboje na 91,8 FM o naszej stałej porze. Słyszymy się oczywiście w magazynie Tydzień w Wałbrzychu. Ja nazywam się Igor Kociubiński i bardzo serdecznie zapraszam Was na ten najbliższy odcinek, na tę najbliższą godzinę tego programu, w którym rozmawiać będziemy m.in. o działalności Fundacji Dźwiękoszczelni. Jak mówi jej założyciel Grzegorz Wójciuk, powstała ona z potrzeby serca, bo nie potrafią przechodzić obojętnie obok ludzi, którym świat powiedział: nie teraz, nie dla ciebie, nie dasz rady.
8: Rok temu zabraliśmy grupę dzieciaków z 8 bodajże lub 9 domów dziecka, domów opiekuńczo-wychowawczych na festiwal Metanoia, który odbył się we Wrocławiu. Tam oni mieli okazję zobaczyć troszeczkę od zaplecza to wszystko, jak to się odbywa. I widać było w oczach tych ludzi ogromne zainteresowanie. Zacząłem też opowiadać im o sobie, kim byłem, przez co przeszedłem.
7: A przez te trudności pomogła przejść muzyka. Szczegóły już za chwilę i trzymając się tego artystycznego, muzycznego wątku, będziemy Was także zapraszać na 23. odsłonę Festiwalu Księżnej Daisy, który startuje na początku wakacji 2 lipca.
9: Pojawiają się tutaj artyści, którzy zazwyczaj na co dzień nie występują w ogóle w regionie wałbrzyskim, ani nawet w województwie dolnośląskim. Pojawiają się rzadko, bo są najczęściej związani z Warszawą albo ze scenami światowymi. I to jest jedyna taka okazja, żeby ich tutaj zobaczyć.
7: Przed nami także przegląd wydarzeń tygodnia. Nie zabraknie więc informacji z życia Wałbrzycha, czy też życia całego Dolnego Śląska. O finansach Bogdan Widawka opowie m.in.
10: Festiwal, wyjazd integracyjny czy odnowienie parku. Na to wszystko można zdobyć pieniądze z dolnośląskich małych grantów, do których nabór ruszył w poniedziałek.
7: Jakie kwoty w tym roku będą do dyspozycji, kto może ubiegać się o te dofinansowania, to zdradzimy Wam już za kilka chwil, a ja już teraz zapraszam na spotkanie z Grzegorzem Wójciukiem z Fundacji Dźwiękoszczelni. Od tego zaczynamy.
6: Tydzień w Wałbrzychu.
7: Ostatnio zapraszaliśmy Państwa na imprezę, na festiwal, na wydarzenia charytatywne w Dziećmorowicach, ale to jedno z wielu wydarzeń, które pewnie na horyzoncie, wydarzeń, które dzieje się za sprawą Fundacji Dźwiękoszczelni, którą dzisiaj będziemy w Radiu Złote Przeboje przedstawiać. Zaczynając od tego, jak Fundacja powstała, jakie są początki?
8: Początki fundacji. Fundacja jest świeża dosyć. Ona powstała w lipcu zeszłego roku. Już pierwsze jakieś tam działania, aby ją uruchomić, odpalić, zaczęły się na początku roku. Tak naprawdę w momencie, kiedy odpaliliśmy zespół Proca, bo Jestem też wokalistą i założycielem grupy rockowej Proca. I kiedy ona już zaczęła nabierać realnego kształtu, kiedy zaczęliśmy koncertować, kiedy tych naszych wystąpień publicznych było coraz więcej i też dużo wystąpień charytatywnych, narodziła się w sercu taka właśnie potrzeba, żeby przyspieszyć z tą fundacją, tym bardziej, że na horyzoncie pokazała się Ania. Ania to jest dziewczynka z porażeniem czterokończynowym, która w wieku 8 lat nagle stała paraliżu i porusza się do tej pory. Teraz ma 21 lat na wózku inwalidzkim. Chcieliśmy jej pomóc, jej rodzinie i samej Ani, w tym, aby dostawała się z parteru na pierwsze piętro. To jest codziennie, była to walka, było to bardzo uciążliwe, szczególnie dla rodziny Ani. Pomogliśmy w ten sposób, że pomogliśmy w organizacji. Tak naprawdę to największą robotę na tym festiwalu dla Ani, bo były to dwa festiwale. Wspólne granie wspiera Anię. Taki tytuł nosił ten festiwal. Pierwszy odbył się w Szawnie-Zdroju, drugi odbył się w Wałbrzychu na Poniatowie, na dzielnicy Poniatów, gdzie Ania mieszka. Tam na Poniatowie był to festiwal dwudniowy. No, największą robotę zrobiła rodzina Ani, bardzo mega zorganizowani ludzie, ale wiele osób po drodze się dołączyło. Bardzo dużo osób, których się nie spodziewaliśmy, sami dzwonili, sami się włączali do tej akcji. Pojawiały się osoby, których w ogóle miało nie być, a robili świetną robotę. Wszyscy oczywiście na zasadzie wolontariatu. Było bardzo dobrze. Tam zobaczyliśmy, że to działa, że można, że ludzie się jednoczą, jeśli mają jakiś cel i jeśli jest ktoś, kto jest w stanie tego dopilnować, kto jest w stanie to poprawić, prowadzić i to wtedy nie ma przeszkód żadnych.
7: Zaczęliśmy od pytania, jak powstała, ale przechodzimy do najważniejszego, po co? Bo można byłoby powiedzieć, że to historia, jakich wiele, zespół koncertujący, grupa ludzi, która chce pomóc, no ale jakby powołanie fundacji to chęć działania na trochę szerszą skalę. Więc jaka jest idea, jaki jest pomysł?
8: Tak, w ogóle w statucie fundacji mamy wiele punktów, wszystkie są punktami pomocowymi. My stawiamy na pomoc tym, którzy jej realnie potrzebują. Jak ktoś ma sprawne ręce, sprawny umysł, to potrafi sobie poradzić ze wszystkim. No chyba, że jest w uzależnieniu i tym się też zajmujemy. Współpracujemy z ośrodkiem Arka, który bezpośrednio jest podpięty jako jeden byt z fundacją Jesus Christ Security. Oni mają ośrodek terapeutyczny. Razem z nimi też angażujemy się w wydawanie posiłków dla osób w kryzysie. Dwa razy w tygodniu, we wtorki i w soboty na dzielnicy Sobięcin. Robimy to już od 8 lat. Ja osobiście byłem w tym ośrodku. Byłem w tym ośrodku na terapii, ponieważ sam kiedyś miałem problemy związane z nałogami. Później zostałem w tym ośrodku przez wiele lat jako pracownik i tam właśnie założyliśmy tą wydawkę jedzenia, która funkcjonuje do tej pory. Też zajmujemy się osobami bezdomnymi. To się wiąże jedno z drugim. Przeważnie spożywanie alkoholu czy jakichkolwiek innych używek cięższych prowadzi do bezdomności, prowadzi do życia na ulicy i mnie też to spotkało. Dlatego jestem człowiekiem, który rozumie te osoby i który jest w stanie im realnie pomóc. Mamy ten ośrodek, mamy kontakty, wiemy jak to robić. Przede wszystkim ja wiem, co ci ludzie czują, bo byłem w podobnej sytuacji. Żadna książka, żaden film tego nie opisze. Ja po prostu przeżyłem to. To jest ogromnie bolesna rzecz i nie do opisania. Jest to ogromny ból, ogromna trauma i ci ludzie lądują w nieciekawych miejscach nie dlatego, że sobie to wybrali, tylko dlatego, że tak się po prostu stało. Coś ich do tego czy zmusiło, czy coś ich przeraziło, coś przestraszyło, coś w życiu przerosło ich możliwości i dlatego to robimy, bo wbrew temu, co opinia publiczna głosi, ci ludzie wcale nie są przegrani. Ci ludzie są chwilowo w kryzysie, ale za chwilę może się okazać, że to są bardzo wartościowi ludzie, którzy mają w sobie niesamowity potencjał.
7: Cieszę to, że trudną historię twoją osobistą udało się przekuć w coś pozytywnego, ale z drugiej strony no, myślę sobie też tak na chłodno podchodząc do rzeczywistości, że właśnie z drugiej strony jest to wyzwanie, bo często jest tak, że chęć pomocy to jedno, ale chęć skorzystania z tej pomocy to też drugie.
8: To jest ogromny problem właśnie, bo tak powiem ci, statystyki są przerażające wręcz, bo na 1000 osób wyjdzie jedna. Wiesz, ja kiedykolwiek, gdziekolwiek jestem, jak widzę na ulicy osobę, która potrzebuje pomocy, która gdzieś tam prosi o jakieś pieniądze, czy widzę, że po prostu z daleka widać taką osobę, że jest w potrzebie, że trzeba jej pomóc. Wyciągam do takiej osoby rękę i
11: prawie zawsze to jest, no, spotykam się z odmową. Zawsze jest coś innego do załatwienia, zawsze jest coś pilniejszego. Ja ci powiem, o co chodzi. Ten człowiek naprawdę chce pomocy, ale wstydzi się przed samym sobą, to raz, i przed innym wyrazić to, powiedzieć to na głos. Boi się. I też to uzależnienie blokuje go przed tym, żeby on skorzystał z takiej pomocy, bo za chwilę zamknie się dostęp do alkoholu, czy do narkotyków. I tak to działa. Trudno to opisać. Te rzeczy, które dzieją się w mózgu człowieka uzależnionego, są dla mnie, chociaż sam się z tym borykałem, nie do pojęcia, jakie to jest silne, jakie to jest mocne. Bardzo trudno to i ciężko to opisać, ale to jest choroba i musimy tak na to patrzeć. Tak jak na chorobę, jak widzimy człowieka, który idzie o kuli, automatycznie mu współczujemy, a jak widzimy człowieka na ulicy, automatycznie czujemy do niego odrazę i mam w środku się rodzi taka myśl, że ktoś sobie po prostu tak postanowił. Nie, nieprawda. Nie postanowił sobie. To jest choroba, która niszczy jego głowę i przede wszystkim niszczy nie tylko jego życie, ale życie też jego bliskich i trzeba z tym walczyć.
7: To jest jedna grupa osób, które mogą skorzystać z waszej pomocy. Walka z kryzysem bezdomności, walka z uzależnieniami, ale rękę wyciągacie także do najmłodszych, z tego co wiem. I to jest kolejna grupa, o której chyba warto wspomnieć.
11: To jest ta grupa, na której mi najbardziej zależy. Bo ta grupa, którą opisałem przed chwilą, to są ludzie, którzy już są w jakimś dołku, którzy już coś zaliczyli i tu już trzeba zaradzić, tu już trzeba pomagać, tu już trzeba wyciągać ich z tego miejsca nieciekawego. Ale jeśli chodzi o tych młodych ludzi, wartościowych, bardzo, bardzo często, bo grupa ludzi, która popada w nałogi, to są osoby wrażliwe. Mało kto zdaje sobie sprawę, że to są ludzie, którzy są bardzo uzdolnieni artystycznie w różnych kierunkach sztuki, gdzieś tam sobie chodzą, szukają, lawirują i często ta odklejka od rzeczywistości, to tak naprawdę nie jest odklejka od rzeczywistości, tylko to jest poszukiwanie jakiejś inspiracji, jakiejś chęci dosięgnięcia czegoś głębszego. Stąd się biorą też właśnie te fazy typu, a spróbuję narkotyku, czy spróbuję alkoholu, coś się we mnie poszerzy, coś bardziej zrozumiem. To jest kłamstwo. To nic się nie poszerzy, no poszerzyć mogą się tylko problemy, ale to jest tak ogólnie przez świat artystyczny postrzegane, że na początku w dobrym guście jest coś tam spróbować. To nieprawda. Każdemu to powtarzam, że to jest jedno wielkie kłamstwo, że nie tędy droga. Jeżeli ktoś chce iść w kierunku artystycznym, to tylko i wyłącznie na trzeźwo i tylko i wyłącznie pod opieką ludzi, którzy się na tym znają. I właśnie takie miejsce my chcemy stworzyć. My osobiście spotykamy się z dzieciakami z różnego środowiska, z domów opiekuńczo-wychowawczych, z różnych ośrodków i te dzieci już są, ta młodzież. Niektórzy po wyrokach, niektórzy po próbach samobójczych, bardzo wiele osób już po przejściach, po jakichś terapiach, po jakichś traumach. Często samotni, często bliskie osoby już nie żyją, nie mają się do kogo zwrócić, ta trauma się ciągnie za nimi, nie mają co ze sobą zrobić, szukają autorytetów nie tam, gdzie trzeba i my chcemy dla nich takiego miejsca, gdzie będą się czuli naprawdę jak u siebie.
7: I takie miejsce w Wałbrzychu powstaje. Ma być to przestrzeń, która będzie dla nich nie tylko bezpiecznym schronieniem, ale także przestrzenią do artystycznych działań. O tym wszystkim dziś w programie Radia Złote Przeboje rozmawiamy z Grzegorzem Wójciukiem z Fundacji Dźwiękoszczelni. Do tego spotkania wracamy za moment, a teraz krótka przerwa na wiadomości z regionu, bo z nami jest już Bogdan Widawka.
6: Przegląd wydarzeń tygodnia w Wałbrzychu.
10: Witam. Drogowcy dostali zielone światło dla przebudowy dolnośląskiego odcinka A4, ale na razie tylko tego z Legnicy przez Krzywą do Krzyżowej. Bardziej zatłoczony odcinek do Wrocławia jeszcze czeka na analizy wariantu przebudowy. A o tym, co już jest pewne i kiedy ruszą wyczekiwane prace, opowie nasza reporterka Grażyna Wiatr.
12: Remont A4 z Legnicy do Krzyżowej ruszy najwcześniej na początku przyszłego roku. Jest już cały plan, który zakłada rozbudowę do 3 pasów i awaryjnego w każdym kierunku, mówi mi Magdalena Szumiata z Dolnośląskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
13: Następnie przebudujemy węzły drogowe, wybudujemy nowe obiekty inżynierskie.
12: A też jeszcze zanim zacznie się przebudowa, ze względu na zły stan płyt betonowych, potrzebny będzie jeszcze remont na tym odcinku.
10: A ten szybki remont będzie w wakacje. Ponad 60 kierowców przekroczyło dozwoloną prędkość podczas niedawnej akcji przeprowadzonej przez policjantów wałbrzyskiej drogówki. Policjanci skontrolowali 109 pojazdów na terenie Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego. Działania odbyły się 3 czerwca, były ukierunkowane przede wszystkim na kierowców łamiących przepisy dotyczące ograniczeń prędkości. W akcji brało udział 20 policjantów ruchu drogowego, którzy prowadzili kontrole w miejscach szczególnie narażonych na niebezpieczne zdarzenia, w rejonach przejść dla pieszych, skrzyżowań i na drogach o dużym natężeniu ruchu. O przebiegu akcji można przeczytać na stronie dziennikwałbrzych.pl. Festiwal, wyjazd integracyjny czy odnowienie parku. Na to wszystko można zdobyć pieniądze z dolnośląskich małych grantów, do których nabór ruszył w poniedziałek. Do realizacji wybranych zostanie 105 projektów. Mówi marszałek województwa dolnośląskiego Paweł Gancarz.
14: Na ten rok zabezpieczona w budżecie jest kwota 1 000 000 zł, prawie dwukrotnie wyższa niż w roku ubiegłym. Jest to odpowiedź na duże zainteresowanie, którym ten projekt się cieszył.
10: Zwycięskie projekty będą wybierane w 5 okręgach: wałbrzyskim, wrocławskim, legnickim, jeleniogórskim i w mieście Wrocław. Wszystkie pomysły będą musiały być zrealizowane jeszcze w tym roku, a dokładnie od połowy sierpnia do połowy listopada. Od 9 czerwca w Wałbrzychu przy Ratuszowej ruszył specjalny punkt, w którym policjanci bez żadnych formalności i bez wcześniejszych zapowiedzi sprawdzają stan techniczny autokaru i trzeźwość kierowcy. To odpowiedź mundurowych na lawinowo rosnącą liczbę zgłoszeń przed zbliżającymi się wakacjami. Czerwiec to tradycyjnie czas intensywnych wyjazdów szkolnych i przedwakacyjnych wycieczek. Dla policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu to oznacza setki telefonów od rodziców i nauczycieli z prośbą o skontrolowanie pojazdów przed trasą. Do tej pory realizacja takich zgłoszeń bywała logistycznym wyzwaniem, bo prośby o interwencję dotyczyły zazwyczaj tych samych godzin porannych, podczas gdy miejsca zbiórek dzieliły nieraz dziesiątki kilometrów na terenie całego powiatu. Teraz wystarczy podjechać na parking przy ulicy Ratuszowej i nie trzeba wcześniej zgłaszać chęci takiej kontroli. Pisał o tym Wałbrzych24.com. I to już wszystko w przeglądzie wydarzeń tygodnia w Wałbrzychu. Bogdan Widawka, bardzo dziękuję za uwagę. Wracamy do autora magazynu Tydzień w Wałbrzychu, Igora Kociubińskiego.
15: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
7: Bardzo dziękujemy i wracamy teraz jeszcze do Fundacji Dźwięk Oszczelni. Pomagał nam wałbrzyskiej młodzieży z domów dziecka oraz placówek wychowawczych. Problemy z prawem, brak bliskich, złe wzorce, równie złe autorytety, czasem narkotyki i inne uzależnienia. To lista rzeczy, zjawisk, od których uwagę Fundacja chce odwracać muzyką. Moim i Państwa gościem jest dziś Grzegorz Wójciuk.
15: Tydzień w Wałbrzychu.
7: Nie brzmi to jak najlepszy start w życiu, niezależnie od tego, o jakim wieku mówimy, ale to dzieci i młodzież, więc te widełki wiekowe są dość spore. Ciężko tak wchodzić w dorosłe życie. Wy ten start chcecie im dać troszkę lepszy, odciągając uwagę od tego, co może być zagrożeniem, czyli od uzależnień i trybu życia, który delikatnie mówiąc będzie niezdrowy i zagrażający ich przyszłemu bezpieczeństwu. No właśnie, w jaki sposób?
11: No, najlepszą alternatywą według mnie jest muzyka. Muzyka, ktoś pięknie powiedział, łagodzi obyczaje, muzyka leczy, muzyka kształtuje. Tak jak powiedziałem wcześniej, dobrze poprowadzona nauka pod tym kątem może przynieść niesamowite efekty. Rok temu zabraliśmy grupę dzieciaków z 8 bodajże lub 9 domów dziecka, domów opiekuńczo-wychowawczych na festiwal Metanoia, który odbył się we Wrocławiu. Tam oni mieli okazję zobaczyć troszeczkę od zaplecza to wszystko, jak to się odbywa. I widać było w oczach tych ludzi, że ogromne zainteresowanie. I zacząłem też opowiadać im o sobie, kim byłem, przez co przeszedłem. I teraz inaczej mi się już z nimi rozmawia. Oni już widzą we mnie inną osobę. Wiedzą, że ja nie gwiazdorzę, ja nikomu nic nie próbuję udowodnić, nie próbuję nikomu nic pokazać, że ja coś osiągnąłem, nie. Przede wszystkim ja pokazuję publicznie swoją twarz, mówię o tym moim przeszłym życiu. Oczywiście jest we mnie troszeczkę wstydu, bo nie jest to, nie jest łatwo o tym mówić, o tym, co się przeżyło, o tym, jak się prowadziło, jakie się złe życie prowadziło na ulicy, ile było cierpienia, ile przykrych rzeczy, ale uważam, że trzeba o tym mówić, bo inaczej te dzieci nie zobaczą, że jest zagrożenie. A to zagrożenie trzeba im realnie pokazać, ale też jednocześnie trzeba odciąć ich od przeszłego życia. Trzeba raz na zawsze powiedzieć, to już było. To już było, zostawiamy to. Idziemy do przodu. I tutaj mega fajna jest muzyka. W naszym klubie muzycznym chcemy tak, po pierwsze, wydobyć z nich to, co mają w sobie. Czyli tą właśnie artystyczną duszę. Jeżeli ktoś jest tekściarzem, pomóc mu napisać ten tekst. Pomóc mu go zredagować. Jeżeli ktoś miał zawsze marzenie grania na jakimś instrumencie, u nas będzie mógł. Mamy znajomości, Możemy wejść do studia, możemy nagrać kawałek, możemy stworzyć zespół z tych młodych dzieciaków, które mogą realnie jeździć z nami po koncertach, mogą koncertować. Mamy też znajomości wśród różnych realizatorów, możemy nagrać z nimi teledysk. Jako zespół Proca znamy też bardzo wiele innych zespołów i z każdym, z kim rozmawiamy, każdy mega chętnie się do tego przyłączy. Znamy też wielu muzyków, którzy zawodowo uczą, czy śpiewu, czy gry na instrumentach. Wszyscy chcą się do tego dołączyć. Już dostajemy różne fanty. Zespół Półtony na naszym festiwalu, który dopiero co się skończył, 2 dni temu, ofiarował nam piecyk basowy. No i takie rzeczy właśnie się dzieją. Każdy chce coś dać od siebie, bo widzą, że to jest realne ratowanie ludzkiego życia i zabawa jednocześnie. A te dzieci tego potrzebują. Te dzieci często nie miały w ogóle powodu do radości w swoim życiu. Tutaj mają się czuć bezpiecznie, mają czuć się spełnione i mają odetchnąć, zostawić to stare życie i zacząć piękne, nowe życie, pełne sukcesów.
7: Pierwsze szlaki przetarte, pierwszy sprzęt się pojawia, ale domyślam się, że potrzeby są ogromne. Żyjemy w o tyle fortunnych, dobrych czasach, że mówi się o coraz większej dostępności sprzętu. No, jeszcze 20-30 lat temu, czy 40, zdobycie gitary elektrycznej wiązało się z dość dużym wyzwaniem. Dzisiaj to jest troszkę bardziej na wyciągnięcie ręki, no ale biorąc pod uwagę, jak mnie mam całkiem sporą grupę, no to te potrzeby są większe. Jak one dzisiaj wyglądają? Czego potrzebujecie? Jak to chcecie stworzyć?
11: Potrzebujemy wszystkiego. Potrzebujemy wiedzy, potrzebujemy osób uprawnionych, wykwalifikowanych, a przede wszystkim chętnych, które chcą to robić. My jesteśmy fundacją non-profit. Nie stać nas na to, żeby komuś płacić. Wiadomo, w jakimś stopniu musimy. Wszystko pokrywamy z własnej kieszeni i ten festiwal też nam pokazał, że nie są to małe koszta. Wręcz przeciwnie, są to ogromne koszta. Organizacja takiego festiwalu to jest duże przedsięwzięcie. Masa czasu, masa pracy dla wielu osób. Po godzinach, bo każdy z nas prowadzi swoje życie. Każdy musi pracować, musi zarabiać. Musi zajmować się swoimi rzeczami. Ale czego nam potrzeba? No przede wszystkim, i tutaj zabrzmi to banalnie, ale pieniędzy. Tego potrzeba nam na pewno. Trzeba przede wszystkim stworzyć miejsce. Miejsce jest. Mamy 2 miejsca do wyboru. Cały czas zastanawiamy się, które z nich wybrać. Nie wiemy jeszcze, dlatego nie powiemy nic głośno, nie powiemy nic oficjalnie. Życie mnie nauczyło, żeby do końca lepiej się nie odzywać, niż powiedzieć coś głupiego, później tego żałować albo odkręcać niepotrzebnie. Tym bardziej medialnie, kiedy teraz wszyscy żyją tymi mediami. Każdy ma reżyserem, operatorem kamery, bo każdy ma w telefonie takie funkcje i wszyscy się na tym znają. Lepiej przemilczeć i mówić wtedy, kiedy już ma się pewne konkrety do powiedzenia. Konkrety są takie, że na pewno mamy ludzi, którzy już będą chcieli z nami współpracować, czyli tak jak mówiłem, ci realizatorzy, ci wszyscy muzycy, to jest. Mamy wolontariuszy, chętnych, pedagogów, którzy też chcą, to jest. Miejsce, no praktycznie jest. Też przydałaby nam się bardzo wiedza z zakresu prowadzenia fundacji samej, bo fundacja powstała z potrzeby serca. My naprawdę nie mieliśmy i nie mamy tak naprawdę do tej pory pojęcia, jak to robić. Bardzo chcemy to robić, bardzo chcemy pomagać, ale nie za bardzo umiemy. My potrzebowalibyśmy kogoś, kto nas po prostu poprowadzi za rękę. Jakiegoś autorytetu, pod który moglibyśmy się podpiąć. I mówię to publicznie, ponieważ nie będę udawał, że jestem jakimś, nie wiem, mega kozakiem, bo nie jestem. Bo jestem w tym laikiem, a chcę być profesjonalistą przede wszystkim. Chcę, żeby te dzieci miały jak najlepiej, żeby to było bardzo profesjonalnie zrobione i żeby nie popełniać żadnych błędów. Na razie te błędy popełniamy my, czyli dorośli ludzie, którzy się w to angażują i tak ma zostać. W momencie, kiedy wystrzeli ośrodek, już tych błędów ma nie być. To już musi być w pełni funkcjonujący ośrodek, placówka, gdzie te dzieci będą naprawdę miały dobrze.
7: Okazją, żeby was bliżej poznać, są wydarzenia, które organizujecie. Jedno z nich już za nami, ale kiedy rozmawialiśmy wcześniej, wspominałeś, że ten kalendarz jest już zaplanowany z dużo większym wyprzedzeniem, więc będzie okazja, żeby z Fundacją Dźwiękoszczelni się jeszcze spotkać, być może dowiedzieć się, w jaki sposób można pomóc, w jaki sposób tę własną cegiełkę można dołożyć, by pomóc najmłodszym. No właśnie, kiedy i jak?
11: Na pewno klepnięta jest metanoia. To jest 15 sierpnia w klubie, który zresztą już znasz, Igor. Jest to klub Głębia w Wałbrzychu na ulicy Stacyjnej 11, ponieważ też współpracujemy z Michałem The Rock. To wam powie coś więcej. Tutaj informacja do słuchaczy. Michał organizuje różne muzyczne imprezy. Chłopak też się bardzo zaangażował, bardzo mu się podoba ta akcja, też oczywiście wolontaryjnie. Jesteśmy z nim we współpracy i tam odbędzie się festiwal. Ten, o którym mówiłem wcześniej, na który zawieźliśmy dzieci rok temu w październiku. Festiwal Metanoia.
8: Będzie to takie bardziej przedstawienie muzyczno-artystyczne. Ściągamy różnych ludzi tutaj z okolicy, z Dolnego Śląska, różnych artystów, rzeźbiarzy, malarzy, ludzi, którzy będą uczyli gry na instrumentach, ludzi, którzy pokażą, jak ciąć sample, jak obsługiwać MPC-tki, tworzyć bity hip-hopowe, ale także nie tylko. Będzie troszeczkę mechaniki, będzie nauka naprawy motocyklów. Klubu Energes się w to zaangażował. Także no, szykujemy jak najwięcej atrakcji na ten sierpień. No i oczywiście zapraszamy też was, wasze radio. Chętnie jeszcze po drodze byśmy tam porozmawiali sobie na ten temat. Czym bliżej będzie już wydarzenia, to na pewno więcej będziemy mieli tych informacji, jak to się odbędzie, ale termin już jest klepnięty. Jest to 15 sierpień. Przypominam, Klub Głębia, ulica Stacyjna 11, Wałbrzych, dzielnica Szczawienko. Wcześniej jeszcze w czerwcu odbędzie się piknik muzyczny. No i tutaj też znowu pojawiły się dwa miejsca. Jeszcze tydzień temu mieliśmy informację o jednym. Teraz już mamy informację o drugim miejscu. Dlatego badamy to, sprawdzamy, gdzie będzie lepiej. I tutaj od razu też chcielibyśmy, żeby jak najbardziej to było przystępne dla Wałbrzyszan. Też chcielibyśmy oczywiście, aby byli przedstawiciele tych ośrodków opiekuńczo-wychowawczych. Jest to oczywiście znowu związane z masą pracy. Te prace już się rozpoczęły, już zaczynamy działać, nie śpimy, jeszcze nie opadł kurz po festiwalu dźwięku, a już zaczynamy podnosić powoli kurtynę kolejnego festiwalu i jestem pewien, że ta kurtyna w tym czerwcu zawiśnie, nie do końca jeszcze wiem gdzie.
7: Na pewno do tych wydarzeń jeszcze będziemy wracać. Ja chciałem jeszcze o jedną rzecz zapytać, bo mówiliśmy o podopiecznych, o grupie młodzieży, ale warto, żeby to zadziałało na wyobraźnię. Czy to jest konkretna grupa, jakaś zamknięta w jakiejś określonej liczbie na dzisiaj, która chce z wami działać, czy to jest nieokreślone? Jak to działa?
8: Jeżeli chodzi o te ośrodki opiekuńczo-wychowawcze, tu w najbliższej naszej okolicy jest to na dzień dzisiejszy, oczywiście może ta cyfra się zmienić. Są to dane, które ja posiadam, są bodajże sprzed dwóch tygodni, 147 dzieciaków, którzy, nie tylko dzieciaków, też są prawie dorośli ludzie, z którymi chcielibyśmy współpracować, ale nie tylko. Klub Centrum Muzyczne Siła Dźwięku będzie otwarte dla każdego. Dla każdego, tak naprawdę, bez względu na wiek nawet. Czy to przyjdzie chłopak, który ma 6 lat, czy przyjdzie ktoś, kto ma 60. No, oczywiście, najbardziej chcielibyśmy uratować tych młodych ludzi, tych, którzy chodzą po ulicy, nie mają co ze sobą zrobić. W tych celujemy najbardziej. I właśnie w takich, którzy nie mają środków finansowych, nie mają możliwości. Tam będą mogli przyjść, dostać instrument do ręki, za darmo sobie zrealizować swoje marzenie, popróbować, sprawdzić. Najlepiej zostać z nami i też takich ludzi chcemy tam jako wychowanków, którzy po prostu mają serce, którzy są z powołania społecznikami. No cóż więcej mogę powiedzieć? No, dźwiękoszczelni na tym się opierają, stąd nazwa dźwiękoszczelni, że my ten dźwięk, który każdy człowiek ma w sobie jako małe dziecko, dźwięk, który jest wszystkiego pewien, który wierzy, że może polecieć w kosmos, że może dosięgnąć dna oceanu, który może zbudować wszystko, który może zostać strażakiem, policjantem, lekarzem. Dzieci w to wierzą i ten dźwięk w nas jest. Później, kiedy dorastamy, ten dźwięk przycicha, a później znika, całkowicie gaśnie. My ten dźwięk chcemy znowu usłyszeć i zamknąć go w sobie i go nie wypuścić. A jednocześnie nie chcemy żadnych niepotrzebnych hałasów z zewnątrz wpuścić do środka. Dlatego jesteśmy dźwiękoszczelni.
7: Mówił założyciel tej fundacji Grzegorz Wójciuk.
15: Tydzień w Wałbrzychu.
7: Za chwilę zaproszenie na 23. Festiwal Księżnej Daisy, niezmiennie organizowany przez Filharmonię Sudecką. Przed nami więc kolejny muzyczny akcent w programie Radia Złote Przeboje. Ta końcówka sezonu artystycznego, końcówka roku szkolnego bardzo artystyczna. No i te wakacje w 2026 muzycznie będzie można powitać po raz kolejny z muzykami Filharmonii Sudeckiej i całym mnóstwem gości, którzy pojawią się w Wałbrzychu. Ale o tym za moment. Bo najpierw o inwestycjach w mieście. Postępy na budowach relacjonował w minionym tygodniu w swoich mediach społecznościowych prezydent Wałbrzycha Roman Szałemej, między innymi na ulicy Oczki.
15: Co słychać w twojej dzielnicy?
16: Korzystając z wiosennej, a właściwie już letniej pogody, dobrych warunków, kontynuujemy intensywne prace, przede wszystkim na wielu projektach drogowych. To jest jeden z takich projektów, który być może niedostrzegany specjalnie poza mieszkańcami tej części, jest niezwykle ważny. To jest ulica Oczkin. Ulica Oczki na Starym Zdroju, przez nią przebiegać będzie trasa ścieżki rowerowej, tak zwanej Europejki. Połączyliśmy dwa zadania i wykonanie ścieżki, na którą dostaliśmy dofinansowanie z Unii Europejskiej, i remont tej ulicy, która była kompletnie zdewastowana, podobnie zresztą jak szereg innych lokalnych jeszcze ulic, do których się stopniowo zabieramy. Tutaj na ulicy Oczki mamy już wykonane przyłącza wodociągowe. Spółka gazownictwa pracuje również już, jeśli chodzi o tą infrastrukturę gazowniczą. Za chwilę rozpocznie się remont kanalizacji deszczowej, sanitarnej, no i na końcu położenie nawierzchni. Ulica Doktora Oczki na Starym Zdroju jako element łączący budowę ścieżki rowerowej wzdłuż obwodnicy i kolejny remont lokalnej ulicy, które to remonty w tej chwili kładziemy wyraźny akcent.
7: Zmiany widoczne zaczynają być także na ulicach Lubelskiej i Browarnej.
16: Jesteśmy na budowie ulicy Lubelskiej, która właściwie już zaczyna wyglądać, jakby miała za chwilę się zakończyć. To jest ulica Lubelska, obok budowany jest parking przy przychodni przy ulicy Browarnej. Przypominam, ten parking będzie w części dostępny bezpłatnie dla pacjentów przychodni przy ulicy Browarnej. Sama ulica Browarna też będzie w pełni wyremontowana. To bardzo ważne miejsce, ono zaczyna nam dopełniać cały układ komunikacyjny, trochę alternatywny do samej obwodnicy, bo wiemy, że ruch tam jest ogromny. Tu będzie nieco łatwiej, nieco spokojniej. Zakończenie prac zakładamy, że może być do końca czerwca, jeśli pogoda się taka utrzyma.
15: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
7: Zatem trzymamy kciuki za sprzyjającą aurę. Kciuki z pewnością trzyma także prezydent Wałbrzycha Roman Szałemej. A przed nami w audycji Radia Złote Przeboje kolejny temat. No i ważna informacja dla miłośników muzyki, bowiem jeszcze tylko kilkanaście dni pozostało do 23. odsłony festiwalu księżnej Daisy. Na to muzyczne święto do Wałbrzycha i nie tylko zaprasza Katarzyna Barczyk.
15: Tydzień w Wałbrzychu.
7: Te wszystkie czerwcowe wydarzenia, w których będziemy mogli wziąć udział, one są oczywiście najważniejsze z perspektywy artystów, którzy wystąpią na scenie. Natomiast dla wielu to może być taki przedsmak tego, co wydarzy się chwilę później, bo przyzwyczailiśmy się do tego, że już od wielu lat ten okres letni, około wakacyjny, to jest czas, w którym odbywa się cyklicznie festiwal Daisy. Ten 23 już w tym roku. Zanim o programie opowiemy, to myślę, że warto skierować słowa do tych, którzy być może jeszcze nie korzystali z tej oferty, być może tylko o istnieniu festiwalu słyszeli, zresztą ciężko nie słyszeć, kiedy odbywa się od tylu lat, ale dotychczas nie przekonało ich jeszcze nic, co by sprawiło, żeby się na tej imprezie pojawili, być może wychodząc z założenia, że to nie jest wydarzenie dla mnie. Czym więc Festiwal Daisy jest?
9: Festiwal Księżnej Daisy to jest taki twór, który w sobie zawiera trochę sprzeczności, bo on nie jest mainstreamowy, dlatego też nie zbiera się u nas tak ogromna widownia, jak bywa to na naszych wydarzeniach w sezonie, ale z kolei nie jest zupełnie kameralny, bo też od 3 lat, kiedy organizujemy ten festiwal jako Filharmonia, gra podczas niego nasza orkiestra, o czym też za chwilę powiem. Natomiast jest o tyle ważny i przyciągający, że pojawiają się tutaj artyści, którzy zazwyczaj na co dzień nie występują w ogóle w regionie wałbrzyskim, ani nawet w województwie dolnośląskim. Pojawiają się rzadko, bo są najczęściej związani z Warszawą albo ze scenami światowymi. I to jest jedyna taka okazja, żeby ich tutaj zobaczyć. Oni też często po raz pierwszy przyjeżdżają do Wałbrzycha czy do Sokołowska, w którym też organizujemy wydarzenia. A co wspanialsze, ten festiwal jest dofinansowywany corocznie przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W tym roku też Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego nam pomaga, Stowarzyszenie Artystów Stoart, jak i Urząd Miasta Wałbrzych. Także jest to bardzo impreza, która już troszeczkę wchodzi, właściwie 24 rok wchodzi w tkankę miasta, a trzeci rok już i też w tą Dolnośląską. Poszerza troszkę zasięgi, bo i wrocławianie do nas przyjeżdżają. I chociaż tak pojawia się trochę, bo zawsze w kwietniu, w maju zaznaczamy swoją obecność, potem czerwiec, lipiec, jest kilka wydarzeń i on znika na resztę roku. To myślę, że to jest bardzo ciekawa propozycja, którą warto sobie przepatrzeć i albo pojawić się na całym festiwalu, a co do tego dofinansowania, bilety na wydarzenia są po prostu porównywalne do cen biletów do kina, mimo że to pojawiają się naprawdę gwiazdy muzyki klasycznej, w tym roku też jazzowej, alternatywnej, więc mimo że jest w troszeczkę daleko położonym Wałbrzychu, to myślę, że warto sobie te wydarzenia przepatrzeć i na któreś się zdecydować. Chociaż na jedno, żeby zobaczyć też, jaka atmosfera temu festiwalowi towarzyszy. To jest taka atmosfera kameralnych spotkań, możliwości rozmowy też z tymi artystami, czy przed, czy po wydarzeniach. I dowiedzenia się też nie tylko tego, co chcą pokazać na scenie, ale tego, co ich w ogóle na tą scenę zaprowadziło i skąd takie właśnie, a nie inne wybory artystyczne. To też myślę, że jest bardzo ciekawe.
7: Ja pozwoliłem sobie rozpocząć od zaproszenia dla tych, którzy jeszcze nie byli, ale też nie możemy oczywiście zapominać o gronie stałych bywalców, bo ono jest i jak się domyślam, zapewne jest to grupa osób, która co roku na tych koncertach i wydarzeniach się pojawia. Więc przejdźmy do tej części publiczności, widowni i odbiorców. Czytając opis festiwalu, tam za każdym razem można zauważyć informację, że to jest impreza, która ewoluuje, która się zmienia. Więc moje pytanie, co tych stałych bywalców w tym roku zaskoczy? Czy to będzie jakaś odsłona, która zapadnie w ich pamięć pod jakimkolwiek względem?
9: Myślę, że tak, bo po raz pierwszy w tej naszej filharmonicznej rzeczywistości wychodzimy z muzyką z instytucji w plener i dzięki urzędowi też możemy zorganizować koncert na placu teatralnym w amfiteatrze przed Teatrem Dramatycznym w fajnej przestrzeni, w której w piątek po pracy przychodząc będzie można posłuchać muzyki ludowej, europejskiej, bo pojawią się i serbskie, i macedońskie, bułgarskie, klezmerskie też klimaty, ale i tanga, Piazzolli, Galliano, coś, co publiczność bardzo lubi, coś, co od razu wpada w ucho i właściwie te melodie znamy, kojarzymy, nawet jeśli nie potrafimy ich nazwać. I przed tym wydarzeniem też rozmawiamy cały czas ze szkołą tańca pewną, która ma zamiar nas troszeczkę roztańczyć, czyli wprowadzić w klimat tej muzyki, ale też ona jest nieodłączna, związana z ruchem, więc pokazać, że można. I nawet na wydarzeniach organizowanych przez Filharmonię można się też czasem ruszyć, pobawić, a później zasiąść, wysłuchać, a może kontynuować tę zabawę i wspólną biesiadę. I też, a po tym koncercie z kolei zupełnie inny klimat nagle wejdziemy. Będzie chwila przerwy, żeby się troszeczkę przestawić. No i pojawią się prawykonania, niepublikowane kompozycje, które już mogłyby właściwie odejść w niepamięć, ale dzięki temu, że jest Piotr Damasiewicz i inni muzycy, którzy zgodzili się wystąpić w sekstecie jazzowym, zostaną przedstawione kompozycje Gerarda Lebika. Pomyśleliśmy, że w tym roku właśnie w związku z tym, że już go nie ma, możemy coś zrobić, żeby ta pamięć o nim trwała, zwłaszcza, że nie było chyba jeszcze takiego koncertu, który od tamtej pory, kiedy odszedł, przedstawiałby jego twórczość, a na pewno też nie tą, którą my weźmiemy na warsztat, czyli te utwory z wczesnego okresu twórczości, kiedy tworzył jeszcze utwory takie łączące różne gatunki, ale w stronę takiego jazzu melodyjnego, romantycznego. I to jest coś, co myślę będzie odkryciem, zwłaszcza dla tych, którzy go pamiętają z ostatnich lat, różnych eksperymentów. To jest inny świat Gerarda Lebika, w który też chcemy Państwa zaprosić.
7: To te nowości, to te nietypowe elementy programu, które mogą zwrócić naszą uwagę, ale sam program dużo dłuższy, bo to kilka festiwalowych dni, więc jeśli już ten apetyt rozbudziliśmy, jeśli mamy grono słuchaczy Radia Złote Przeboje, które teraz dochodzi do wniosku, że okej, początek lipca to jest ta data, którą sobie w kalendarzu zarezerwuję, no to przejdźmy do szczegółów programu. Co jeszcze przed nami?
9: Myślę, że najważniejszy jest początek i koniec w wrażeniu festiwalowym również, więc zaczynamy koncertem z orkiestrą właśnie. Mimo tego, że festiwal kiedyś był kameralny, to orkiestry chcemy wysłuchać. w niewielkim składzie, bo niewielki jest potrzebny do wykonania 4,5 roku Antonio Vivaldiego, ale wiadomo, że one przyciągają do tej pory słuchaczy, ale były grane i są grane, to są może jedne z najczęściej granych w ogóle koncertów czy dzieło muzyki klasycznej, więc je troszeczkę podrasujemy, jeśli mogę tak powiedzieć, za pomocą solisty, którym jest Marcin Markowicz, dyrektor festiwalu również, i on pomiędzy tymi koncertami, a może nawet i w trakcie poszczególnych części, przedstawi improwizację. Czy to będą jakieś popisy, czy wirtuozerskie kadencje, to się wszystko okaże, ale będzie też nawiązywał kontakt z publicznością, nie tylko muzyką, ale i słowem. Więc myślę, że to będzie bardzo ciekawe wydarzenie, które potoczy się tak, jak w danym momencie, mimo tego, co oczywiście, co planujemy, dzięki Państwa udziałowi też, potoczy się w jakiś ciekawy sposób i pokaże nam jakiś wymiar wydarzenia innego niż taki typowy koncert symfoniczny.
15: Tydzień w Wałbrzychu.
7: A to tylko część atrakcji, które czekają na Was w ramach tegorocznej, 23. już odsłony Festiwalu Księżnej Daisy. O programie tego wydarzenia dziś w naszym magazynie opowiada, przypominam, Katarzyna Barczyk, i do spotkania z nią wracamy w Radiu Złote Przeboje po krótkiej przerwie. Będziemy rozmawiać o kolejnych punktach programu i atrakcjach, które już w lipcu w Wałbrzychu i okolicach. Bądźcie z nami.
15: Aktywnie w Wałbrzychu.
7: Jeśli szukacie pomysłu na spędzenie wolnych chwil aktywnie w naszym mieście i regionie, no to tutaj warto posiłkować się między innymi wiedzą i materiałami, które dostępne są w wałbrzyskim oddziale PTTK. Tam znajdziecie między innymi folder propozycje pieszych wycieczek. No i jedną z tych propozycji jest Ptasia Kopa i Lisi Kamień. Wędrówkę zaczynamy od dworca kolejowego. Jego ciekawa architektura nawiązuje do istniejącego tutaj kiedyś uzdrowiska Stary Zdrój. Przechodzimy na drugą stronę ulicy, następnie za znakami europejskiego szlaku długodystansowego. Idziemy ulicami 11 listopada i Pocztową. Dalej docieramy do ulicy Przechodniej, którą wspinamy się między ogródkami działkowymi na zbocza Ptasiej Kopy. Na szczycie znajduje się miejsce odpoczynku, a punkt widokowy 200 metrów dalej. Od kolejnego wierzchołka Lisiego Kamienia dzieli nas kilka minut. Dalej niebieskim szlakiem kierujemy się do ulicy Świerkowej. Mijamy skrzyżowanie z ulicą Strzegomską, wchodząc na Zagórzańską, którą docieramy do osiedla górniczego dzielnicy Rusinowa. Skręcając w prawo, dojdziemy do ulicy Bystrzyckiej, przy której mijamy Park Rusinowa. Stąd autobusem numer 5 dotrzemy już do centrum miasta.
15: Ciekawy Wałbrzych.
7: Lisia sztolnia w Wałbrzychu to jeden z najcenniejszych zabytków techniki górniczej w Polsce, uznany za unikatowy przykład inżynierii z przełomu XVIII i XIX wieku. Jej historia jest nierozerwalnie związana z rozwojem górnictwa węglowego na Dolnym Śląsku, które odegrało kluczową rolę w industrializacji regionu. Tę historię postanowili przypomnieć dziennikarze serwisu wałbrzych24.com. Uruchomiona w 1794 roku sztolnia była pionierskim osiągnięciem technologicznym, łącząc funkcję odwadniania kopalń, transportu urobku i wentylacji. Przyciągała uwagę monarchów i turystów, a dziś, mimo niedostępności, pozostaje symbolem innowacyjności wałbrzyskiego górnictwa. To węglowe w regionie wałbrzyskim ma długą tradycję sięgającą XVI wieku. Pierwsze udokumentowane wzmianki o wydobyciu węgla pochodzą z 1561 roku, a w 1604 roku Dipold Czetryc, właściciel miasta, wydał pierwsze prawo górnicze. Początkowo eksploatacja miała charakter lokalny i

0: Wyrobiski transportem węgla. Sztolnia miała pełnić wielofunkcyjną rolę. Odwadniać podziemne wyrobiska, umożliwiać spławianie urobku łodziami, przewietrzać kopalnie i udostępniać złoża. Projekt czerpał inspiracje z angielskich i niemieckich rozwiązań, ale dostosowano go do lokalnych warunków geologicznych. Drążenie sztolni o długości około 1400 metrów zakończono 18 września, 3 lata później. Wybudowano ją na poziomie 410 metrów nad poziomem morza w Lisim Wzgórzu, stosując drewniane obudowy w niestabilnych odcinkach i pozostawiając bez obudowy fragmenty w zwięzłych skałach. Wzdłuż trasy rozmieszczono szybiki wentylacyjne co 100-200 metrów, a w 1795 roku dodano piec wentylacyjny z 10-metrowym kominem. Lisia sztolnia była pionierskim osiągnięciem. Jako pierwsza na kontynencie europejskim sztolnia przystosowana do transportu węgla łodziami. Węgiel z kopalni Fuchs, Emilie i Louise Charlotte spławiano do stawu u wylotu sztolni, skąd transportowano go wozami konnymi do portu na Odrze w Malczycach. Łodzie obsługiwane przez ciskaczy przewoziły od 2 do 5 jednostek urobku, a w korytarzach zamontowano drewniane uchwyty do manewrowania. W miejscach bez wody stosowano konie lub platformy na kołach. Po 1854 roku z powodu wyczerpania złóż na poziomie sztolni wprowadzono transport kołowy, a w 1867 roku sztolnię zamknięto, przechodząc na wydobycie szybowe. Sztolnia szybko stała się atrakcją turystyczną. W 1800 roku odwiedził ją król Prus Fryderyk Wilhelm III z żoną Luizą, a w 1801 roku John Quincy Adams, późniejszy prezydent USA, który opisał ją w listach. W latach 30. XIX wieku w nieużywanej części wyrobiska powstała komnata Szukmana, sala o wymiarach 13 na 5 na 4 metry, służąca uroczystym spotkaniom, co podkreślało prestiż obiektu. A jakie były kulisy upadku tego miejsca, jak dalej potoczyły się losy lisiej sztolni, tego dowiecie się, zaglądając do artykułu w serwisie wałbrzech24.com.
1: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
0: Na co wybrać się do kina, jakie filmy warto będzie obejrzeć w czerwcu? O tym wszystkim już za moment w Radiu Złote Przeboje. Przed nami także zapowiedź najnowszego spektaklu w Teatrze imienia Jerzego Szaniawskiego. Iliadą pożegnamy ten sezon artystyczny na dużej scenie, ale za te teatralne kulisy zajrzymy dopiero za kilka minut, bo teraz jeszcze wracamy do spotkania z Katarzyną Barczyk z Filharmonii Sudeckiej. Przypominam, dziś w Radiu Złote Przeboje zapraszamy Państwa na 23. Festiwal Księżnej Daisy, który startuje w lipcu.
1: Tydzień w Wałbrzychu.
2: Finał z kolei 5 lipca, bo ten festiwal jak zwykle planujemy sobie na taki przedłużony weekend od czwartku do niedzieli, 2-5 lipca i kończymy koncertem Szymona Neringa o nazwie Resonans w takim ciekawym układzie, to możecie sobie Państwo zobaczyć na stronie czy w programach. Podczas niego będziemy mogli wysłuchać sonat Beethovena i dzieł Fryderyka Chopina. Szymon Nering to jest nazwisko, które swego czasu też wywołało duży ferment, ale i do tej pory jest nazywany jako jeden z największych adeptów sztuki fortepianowej. Gra i u nas, i na całym świecie i bardzo się cieszymy, jesteśmy zachwyceni i zaszczyceni, że możemy go gościć w Wałbrzychu, także proszę tej okazji nie przegapić i być razem z nami w niedzielę o 18.
0: To te najważniejsze punkty programu, ale tak sobie myślę, że ktoś może dojść do wniosku, że zgłębiając tajniki programu, idei festiwalu, pomyśli sobie: okej, no ale to muzyka poważna, może niekoniecznie klasyczna tylko i wyłącznie, ale szeroko pojęta muzyka poważna, której ja nie znam. Czy więc festiwal z Pani perspektywy może być dobrą okazją do tego, żeby przekroczyć ten próg własnego komfortu, który sprawia, że wychodzimy z założenia, że to jest muzycznie nie nasza bajka na przykład?
2: Tak, myślę, że to jest bardzo dobry moment też, żeby zacząć, albo żeby pogłębić to doświadczenie, ponieważ będą się odbywały również spotkania z artystami, które nie tylko u nas w Filharmonii, ale i w zaprzyjaźnionej kawiarni Pozytywka. Będziemy informować na naszych mediach, o której godzinie który artysta się pojawi i będzie można z nim trochę porozmawiać. Też po koncertach, tak jak mówię, również ta sztuka, której może nie zawsze ją rozumiemy i przez to nie przyjmujemy jej zawsze, bo nie znamy trochę jej języka, ona będzie właśnie przybliżana podczas takich spotkań i będzie serwowana też, myślę, w takim dobrze przyswajalnym tempie. Koncerty nie są długie, są skupione głównie zazwyczaj na jakimś jednym dziele i

0: Dzięki temu, że też pojawiają się inni słuchacze, którzy są chętni zazwyczaj właśnie do takich spotkań, które towarzyszą festiwalowi, rozmów, to może być takie wielowymiarowe doświadczenie. Jeszcze jedno wydarzenie, które pokazuje charakter naszego festiwalu, który zawsze łączył i gatunki muzyczne, ale i sztuki. Też zawsze teatr się pojawia podczas tego wydarzenia. I tutaj mamy w tym roku przyjemność wrócić do rozmów z panią Gabrielą Muskałą, która się pojawi, już miała być u nas 2 lata temu, to się nie udało przez terminy. Teraz pokaże swój monodram Podróż do Buenos Aires, który też w wielu miejscach się już ukazał. Zebrał bardzo dużo pozytywnych recenzji, choć sam w sobie jest trochę trudny do przyjęcia. To znaczy, towarzyszą mu trudne emocje na scenie, bo jest to spektakl o walce z postępującą utratą pamięci, z tożsamością, która ucieka, i widzimy właściwie jakieś wspomnienia, które się mieszają z wytworami, wrażeniami przepływającymi przez aktorkę. Gabriela nie tylko tę postać Walerki pokazuje, ale i napisała ten tekst razem ze swoją siostrą Moniką, więc jest on totalnie jej od początku do końca i myślę, że dlatego też robi tak wielkie wrażenie. My będziemy mogli go podziwiać w Sokołowsku w sobotę 4 lipca o 18.
1: I państwo wychodzicie nie tylko w plener, ale także poza salę koncertową i poza granice sztuki. I to chyba kolejny magnes, bo jeśli wyjdziemy z założenia albo mamy poczucie, że muzyka nie jest tym, co nas najbardziej przyciąga, no to ta forma teatralna może być tym, co sprawi, że jednak festiwal będzie mieszkańcom Wałbrzycha, regionu i Dolnego Śląska trochę bliższy.
0: Tak, teatrowi też zawsze towarzyszy w jakiś sposób muzyka i czasem właśnie brakuje nam w tej muzyce tekstu, żeby zrozumieć, co za nią się kryje, a tutaj mamy to połączenie też nie zawsze. Robimy tutaj jakieś filharmonii, wynajmy teatralne. Często do nas przyjeżdżają różne teatry, które ściągają widownie też bardzo chętnie, więc widać, że te formy, w których łączą się sztuki, są bardzo chętnie przyjmowane i poszukiwane, ale chcemy je pokazywać tylko te najlepsze. Chcemy być gwarantem tej najlepszej jakości i to też podczas tego festiwalu, myślę, możemy państwu zapewnić.
1: Czas płynie bardzo szybko, szczególnie jeśli jesteśmy niecierpliwi i do wakacji odliczamy. Jak jest z zainteresowaniem? Czy jest tak, że musimy się spieszyć i mobilizować już teraz, by bilety i wejściówki zdobywać, czy jednak do wakacji będzie można spokojnie poczekać?
0: Już bilety oczywiście widzimy, że jest pewne zainteresowanie i znikają. Jeszcze mają państwo szansę na chwilę namysłu, bo oczywiście jedne wydarzenia cieszą się większym zainteresowaniem, inne troszkę mniejszym, albo niektórym z państwa może nie chce się przyjechać do Sokołowska, ale zwłaszcza dla tych, którzy jeszcze tam nie byli, to jest bardzo przyjemne miejsce niedaleko czeskiej granicy, gdzie można się nie tylko trochę z nami ukulturalnić, ale i też wyjść na łono natury, skorzystać z lokalnej oferty i gastronomicznej, bardzo przyjemnej, także to można potraktować jako taką wycieczkę całodniową i przy okazji właśnie załatwić sobie kilka spraw albo spotkać się z rodziną, przyjaciółmi. Zapraszamy do Sokołowska. Ten klimat tam będzie na pewno troszkę inny niż w mieście.
1: Ja myślę, że przytoczyliśmy już wystarczająco dużą liczbę argumentów, które sprawią, że te wakacje rozpoczniemy muzycznie właśnie z 23. Festiwalem Księżnej Daisy, więc myślę, że chyba takim najlepszym sposobem na to, by tych nieprzekonanych jeszcze dotychczas przekonać, jest zostawienie ich z datą, żeby jeszcze mogli przemyśleć, zastanowić się, kiedy więc zapraszamy, przypomnijmy.
0: 2 lipca rozpoczynamy o godzinie 19, 3 lipca 2 wydarzenia, 4 lipca również 2 wydarzenia w Sokołowsku i 5 lipca w Filharmonii Sudeckiej uroczyście kończymy festiwal o godzinie 18.
1: I to dobry sposób, by ten sezon pożegnać, bo przed nami wakacyjna przerwa i będziemy musieli się troszkę uzbroić w cierpliwość w oczekiwaniu na kolejne wydarzenia muzyczne.
0: Dokładnie tak. Co później, co w kolejnym sezonie, to będą musieli jeszcze państwo poczekać i proszę, żeby zostać z nami i śledzić nasze media społecznościowe, naszą stronę internetową. Już w najbliższym czasie, kiedy tylko skończy się też konkurs na dyrektora, będziemy mogli ogłaszać kolejne wydarzenia i zapraszać państwa znowu do nas.
1: 23. Festiwal Księżnej Daisy wielkimi krokami się zbliża, a o programie tegorocznej edycji dziś w naszym magazynie, przypomnę, opowiadała Katarzyna Barczyk z Filharmonii Sudeckiej. Za chwilę także filmowe premiery w wałbrzyskim kinie Apollo, ale najpierw o działaniach wałbrzyskich policjantów.
2: Kryminalny Wałbrzych.
1: Niebezpiecznie bywa na wałbrzyskich drogach przez nieostrożność kierowców, czego świadectwem może być sytuacja, która miała miejsce w miniony piątek przed godziną 10 w Sztawnie Zdroju. Tam na skrzyżowaniu ulicy Łączyńskiego z Długą i Szczawieńską zderzyły się dwa pojazdy. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Funkcjonariusze podczas czynności wykonywanych na miejscu zdarzenia ustalili, że 33-letnia Wałbrzyszanka, jadąc w kierunku Podzamcza, wjechała samochodem osobowym na skrzyżowanie pomimo nadawania na sygnalizatorze czerwonego sygnału, tym samym doprowadzając do kolizji drogowej z jadącym prawidłowo od strony ulicy Długiej w Wałbrzychu samochodem osobowym, który kierowany był przez mieszkańca Szczawna Zdroju. Dowody rejestracyjne obu pojazdów zostały zatrzymane ze względu na uszkodzenia, a sprawczyni tego zdarzenia została ukarana mandatem karnym w wysokości 1500 zł i 15 punktami karnymi. No i tutaj policjanci po raz kolejny zwracają się z apelem o ostrożną jazdę i stosowanie się do przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym. Przypominają, że za samo niezastosowanie się do sygnalizatora w przypadku ujawnienia takiego wykroczenia funkcjonariusze mogą ukarać kierującego mandatem karnym w kwocie 500 zł oraz nakładają 15 punktów karnych. Może zostać również sporządzona dokumentacja do sądu, a ten zasądzić może grzywnę nawet do 30 tysięcy złotych.
2: Co jest grane w Wałbrzychu?
1: Dzień objawienia. Najnowszy film Stevena Spielberga to jedna z propozycji, jedna z premier tego weekendu, który obejrzeć możecie w wałbrzyskim kinie Apollo. Film opowiada o chwili, w której pytanie, czy jesteśmy sami we wszechświecie, przestaje być teorią, a staje się realnym zagrożeniem. Gdy podczas transmisji na żywo prezenterka pogody niespodziewanie zaczyna mówić w obcym języku, świat ogarnia niepokój, a spekulacje o kontakcie z istotami pozaziemskimi błyskawicznie wymykają się spod kontroli. W centrum historii znajduje się Daniel, analityk do spraw cyberbezpieczeństwa, który jako jedyny potrafi zrozumieć tajemniczy przekaz. Gdy postanawia ujawnić prawdę, wchodzi w konflikt z rządem, gotowym zrobić wszystko, by zachować ją w tajemnicy. Nowy film Stevena Spielberga zapowiada się jako widowiskowy science fiction o strachu, władzy i momencie, w którym cała ludzkość musi zmierzyć się z tym, co niewyobrażalne. Ale na tym repertuar się nie kończy, bo na ten weekend mamy także Drugie życie. Ciepła, pełna światła opowieść o kobiecie, która po latach stabilnego życia zostaje zmuszona do zaczęcia wszystkiego od nowa. Maria Angeles od 40 lat mieszka w Tangerze, w miejscu, które stało się częścią jej codzienności i tożsamości. Gdy musi je opuścić, początkowo traktuje to jako stratę, ale z czasem odkrywa, że nowy etap może przynieść nie tylko zmianę, lecz także przyjaźń, bliskość i niespodziewane uczucie. Nowy film Mariam Tuzani to subtelna i pełna wdzięczności opowieść o kobiecej niezależności, przywiązaniu do miejsca i odwadze, by otworzyć się na życie jeszcze raz. W roli głównej zachwyca Carmen Maura, tworząc portret bohaterki pełnej humoru, czułości i wewnętrznej siły. Ten weekend to także pokaz przedpremierowy filmu Ojczyzna, który na dużym ekranie zagości na stałe za kilka dni. Najnowszy film Pawła Pawlikowskiego, poruszająca opowieść o relacji Tomasa Manna i jego córki Eriki, rozgrywająca się w powojennych Niemczech w cieniu rodzącej się zimnej wojny. Wspólna podróż z Frankfurtu do Weimaru staje się dla bohaterów czymś więcej niż tylko trasą przez kraj po katastrofie. To także droga przez rodzinne napięcia, pamięć, miłość i pytania o tożsamość. Film został znakomicie przyjęty w Cannes, gdzie doceniono zarówno aktorstwo, jak i minimalistyczne, wyjątkowo sugestywne zdjęcia. Paweł Pawlikowski otrzymał nagrodę za reżyserię, a sama Ojczyzna została uznana za jeden z najważniejszych tytułów tegorocznego konkursu. W rolach głównych występują Hans Zichler i Sandra Hiller, a w roli specjalnej pojawia się także Joanna Kulik. To jeśli chodzi o filmowe propozycje, ale mam także dobrą wiadomość dla miłośników teatru, bowiem wprawdzie ten sezon artystyczny na scenie Teatru Szaniawskiego kończy się już powoli, to jednak kończy się bardzo mocnym akcentem, bo przed nami premiera, którą zamkniemy czerwcowy repertuar. Chodzi o spektakl Iliada, którego premiera odbędzie się 27 czerwca. No i jeszcze przez kilka pierwszych lipcowych dni ten tytuł na scenie ich repertuarze będzie gościł. Jak mówią przedstawiciele teatru, przeniesienie posłu Homera powierzyli oni Pawłowi Świątkowi. Reżyser ten, regularnie pracujący w Szaniawskich, ma ogromne zdolności opowiadania dużych narracji poprzez precyzyjny wybór tematów i scen, logiczną organizację tekstu i dynamicznie sceniczny montaż. Chcemy, żeby nasza Iliada była fabularną opowieścią, przygodowym spektaklem, który prezentuje fundamentalne dla kultury euroamerykańskiej wzory i tropy. Nie interesuje nas bryk z lektury. Przeciwnie, jesteśmy pewni, że jest dziś miejsce w teatrze na szerokie opowieści, których plan treściowy wykracza poza jeden wątek. Tym samym dedykujemy spektakl uczniom, nauczycielom i pedagogom, którzy stanowią dużą część naszej widowni. Teatralna Iliada w Wałbrzyskiej odsłonie premierowo na dużej scenie 27 czerwca. Kolejny pokaz w tym miesiącu 28 i ten tytuł także w lipcowym repertuarze na pożegnanie się pojawi. Iliadę zobaczycie także 3, 4 i 5 lipca przed wakacyjną przerwą. A wcześniej goszczą także takie tytuły jak Immanuel Kant od 16 czerwca czy 07 w reżyserii Agaty Puszczy 20 i 21 czerwca.
2: Tydzień w Wałbrzychu.
1: Wiadomości i propozycje kulturalne to ostatni element naszej wałbrzyskiej audycji. Ja nazywam się Igor Kociubiński, to był program Tydzień w Wałbrzychu. Bardzo dziękuję, że byliście z nami przez tę godzinę i oczywiście niezmiennie zapraszam na kolejne odsłony.
2: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
7: Reklama.
8: Tu Radio Złote Przeboje, jest godzina 8. Zapraszamy na wiadomości w niedzielę.
9: Areszt dla patomorfolożki po znalezieniu ludzkich płodów. 25. jubileuszowa Parada Równości przeszła ulicami stolicy. Po ponad 30 latach do Łomży znów jeżdżą pociągi pasażerskie. Miriam Lipińska, patomorfolożka Magdalena H. następne 3 miesiące spędzi w więzieniu. Sąd zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec 57-latki. To efekt makabrycznego odkrycia 32 ludzkich płodów na należącej wcześniej do kobiety posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem. Marcin Starzec.
10: Sąd w całości uwzględnił wniosek prokuratury, mówi prokurator Wojciech Przybyła.
11: Argumentacją był fakt możliwości mataczenia w przedmiotowym postępowaniu i wpływania na zeznania ewentualnie przesłuchiwanych na dalszym etapie świadków oraz obawa wymierzenia surowej kary i ta właśnie surowa kara mogłaby motywować podejrzanych do tej pierwszej przesłanki, czyli wpływania na ewentualne dalsze zeznania nieustalonych jeszcze świadków.
10: Służby do tej pory wydobyły z ziemi szczątki 32 ludzkich płodów. Kobieta podczas przesłuchania przyznała, że sama zakopała płody i tysiące próbek medycznych w ogrodzie. Usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok i nielegalnego składowania odpadów, ale na razie nie zdecydowała, czy przyzna się do stawianych zarzutów. Grozi jej do 12 lat więzienia.
9: Uwaga na ulewy i burze. Ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia przed nimi obowiązują niemal wszędzie, poza południem Polski. 25. jubileuszowa Parada Równości przeszła ulicami Warszawy. Uczestnicy domagali się równości płci w każdej sferze życia, ochrony przed dyskryminacją i wykluczeniem oraz promowania szacunku w debacie publicznej.
12: To jest takie wydarzenie, na które czeka cała stolica.
13: Dokładnie.
12: Ludzie machają, uśmiechają się.
14: Na przykład ja chodzę do takiej szkoły, gdzie bardzo ludzie są otwarci wobec tego, że są queer i nie wstydzą się, więc moim zdaniem to już idzie na lepsze.
9: Mówili uczestnicy jubileuszowej parady. W życie weszła wakacyjna korekta kolejowego rozkładu jazdy. Zadowolenia nie kryją mieszkańcy Łomży, bo do miasta już wczoraj po 33 latach znów przyjechał pociąg pasażerski.
15: No i ciekawość, jakieś sentymenty. Większość łomżyniaków musi się przyzwyczaić, zaakceptować nowy stan rzeczy.
16: Pociągi do Warszawy będą w przyszłym roku, gdy wyremontujemy odcinek od Ostrołęki do Tłuszcza.
9: Zapewnia wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Na razie pociągi będą wozić pasażerów z Łomży do Ostrołęki, Olsztyna i Białegostoku.
17: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
8: Dzień z przydatnymi opadami nas czeka właściwie w całym kraju, więc parasolki wszędzie się przydadzą. Teraz to jeszcze kilka stopni chłodniej, ale po południu od 15 stopni na Pomorzu, po 17 w Małopolsce. A ponieważ od czwartku trwa mundial, to ja dzisiaj będę grał największe przeboje związane z sportem i z mistrzostwami świata. Fajnie, że jesteście z nami. Radio Złote Przeboje. I wszyscy myśleli, że zacznę od Ciągle pada. W związku ze stanem pogody dziś za oknem. A tu nie, a tu kombi słodkiego, miłego życia.
13: Zaprasza Kacper Sosnowski.

11 po 8, tu Radio Złote Przeboje. Na mundialu Turcja właśnie przegrała z Australią, ależ się porobiła, a u nas w głośnikach Joe Cocker z 97 roku z piosenką o tym, co wydarzy się w nocy. Spokojnie, nim noc, to przed nami jakieś kilkaset przebojów u nas. Za chwilę na przykład Kim Carnes, która za miesiąc będzie świętować 81 urodziny. Co się robi w tym wieku? No, ona prowadzi spokojne, ale aktywne życie w Nashville, gdzie wciąż tworzy muzykę, czasem gdzieś wystąpi. Oczywiście, że Bette Davis Ice.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: Bellini, Samba de Janeiro. Nie była to piosenka związana z żadną sportową imprezą, ale gościła na sportowych obiektach często. A teraz...
1: Złota Piątka.
0: A w niej dziś przeboje piłkarskie, przeboje mundialu. No to będzie Keenan, Waving Flag, utwór napisany na drugi album artysty, ale jeden z producentów napojów postanowił, że po przeróbkach ta piosenka będzie mundialowym hitem podczas Mistrzostw Świata w 2010 roku w Republice Południowej Afryki. No i Światowej Federacji Piłkarskiej też się podobała, też z niej korzystała. No i to był rzeczywiście wielki przebój światowy. Do jego wykonania użyto 50 bębnów. Słychać? Chyba tak. Waving Flag.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Tato, co to za pan?
4: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
3: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
4: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
3: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
4: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
3: To z Tauronem.
4: Jasne, że tak. Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
8: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Reklama. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.

0: Savage Only You w Radiu Złote Przeboje, 13 minut i będzie godzina 9. Ja przypominam, że Radio Złote Przeboje zaprasza Was na koncert EMD, który w Warszawie 24 sierpnia. Trzeba tylko najsprytniej rozszyfrować tak po swojemu, z przymrużeniem oka trochę, skrót nazwy zespołu, czyli OMD.
1: Dzień dobry, Marcin Złodziej się kłania. OMD, obłędną muzykę daję.
2: OMD, orkiestra mojego dzieciństwa.
0: No i pięknie, ale najważniejsza informacja jest taka, że te propozycje to wpisujemy w formularzu na stronie złoteprzeboje.pl. I tylko tam. Od poniedziałku będziemy nagradzać te najbardziej oryginalne propozycje. A to już Various Monks.

Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i...

0: Avanti24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: W niedzielę o godzinie 9 słuchacie Radia Złote Przeboje. Posłuchajmy wspólnie najnowszych wiadomości.
3: Burzowo w niemal całym kraju są alerty. Lewica zawalczy o wspólne rozliczanie podatków dla par jednopłciowych. Od dziś obowiązuje nowy rozkład jazdy na kolei. Miriam Lipińska. 11 regionów z ostrzeżeniami przed burzami. Alerty nie dotyczą tylko południowych województw. We wszystkich pozostałych grzmieć może do późnego wieczora. Burzom będą towarzyszyć ulewy. Lokalnie spadnie nawet 25 mm deszczu i silny wiatr w porywach do 75 km na godzinę. Jest 3-miesięczny areszt dla 57-letniej patomorfolożki Magdaleny H. Chodzi o sprawę znalezionych na należącej do niej wcześniej posesji w Lutoryżu szczątków ponad 30 ludzkich płodów. Kobieta usłyszała zarzut bezczeszczenia zwłok i porzucania niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Grozi jej do 12 lat więzienia, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
4: Podejrzana wskazała, że ona sama przewiozła i zakopała ujawnione u niej na posesji płody ludzkie, jak również inne odpady medyczne. Natomiast bardziej szczegółowych informacji co do treści złożonych wyjaśnień na chwilę obecną nie mogę ujawnić z uwagi na dobro prowadzonego postępowania i konieczność weryfikacji złożonych wyjaśnień.
3: Na działce znaleziono dotąd 32 ludzkie płody, ale przekopywanie 5-arowego terenu jeszcze trwa. Szczątki znaleźli podczas prac ziemnych nowi właściciele nieruchomości. Lewica chce nakłonić Ministerstwo Finansów, by pary jednopłciowe, które zawarły związek małżeński za granicą, mogły w Polsce wspólnie rozliczać się z podatków. Katarzyna Kotula zapowiedziała spotkanie z przedstawicielami resortu finansów.
5: Przede wszystkim o kwestiach finansowych, o kwestiach dotyczących tych zabezpieczeń podatkowych. Mam nadzieję, że wypracujemy dobre rozwiązania, które pozwolą tym parom, które dostaną polski dokument, na przykład wspólnie się rozliczać.
3: Wpisywanie aktów małżeństw jednopłciowych do polskiego rejestru nakazał w listopadzie ubiegłego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a potwierdził w marcowym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny. Rozporządzenie w tej sprawie wejdzie w życie 23 sierpnia. A dziś wchodzi w życie wakacyjna korekta rozkładu jazdy na kolei. To m.in. wielkie powroty. Po 33 latach pociągi znów dojeżdżają do Łomży. Składy wróciły też po 20 latach na pomorską linię między Somonimem a Kartuzami. Wracają także połączenia nad Bałtyk, realizowane przez Polregio.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
2: To może ja zacznę od temperatury, a na koniec powiem, że wszędzie może popadać. Niedziela chłodniejsza od soboty, 15 stopni w Białymstoku, Łodzi, Poznaniu, 16 w Gdańsku, 18 w Rzeszowie. Aha, no i wszędzie może popadać. 9:03, co tam u naszych słuchaczy?
6: Kiedyś panu mówiłam, że na śniadanie zjadam owsiankę z morelami i dzisiaj podobnie.
2: Nie dość, że zdrowo, to jeszcze cyklicznie.
7: Radio Złote Przeboje.
2: Kasper Sosnowski, witam pięknie i smacznego, jak ktoś przy śniadaniu. To już Tonita Tikaram, a my szykujemy się do mundialowej Złotej Piątki.

Ace of Base w niedzielny poranek w Radiu Złote Przeboje. Piękna historia to była szwedzkiej grupy, która skończyła się w smutny sposób, bo panie, które były trochę na bok odsuwane, jeżeli chodzi o wynagrodzenia za komponowane treści, na dwóch panów w grupie w pewnym momencie się trochę obraziły. A jedna z pań, Lynn Berggren, z zespołu się wycofała i do dziś nie utrzymuje kontaktu z Ulfem Ekbergiem. To ten blondyn. Wielkie życie w blasku fleszy nie zawsze jest łatwe. Łukasz Zagrobelny o życiu teraz zaśpiewa na czekanie.

0: autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka i disco mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja.

0: Piękny utwór zespołu America za nami. Tu Radio Złote Przeboje, a teraz...
1: Złota Piątka.
0: W niej dziś z okazji rozpoczętego w czwartek mundialu gramy piosenki mundialowe. No to będzie Ricky Martin i La Copa de la Vida. I tu ciekawostka, bo to utwór Maria. FIFA chciała wykorzystać jako hymn Mistrzostw Świata w 98 roku, ale Martin przekazał, że napisze coś nowego, bardziej sportowego. No i udało się. Utwór Copa de la Vida z angielskim tytułem The Cup of Life premierę miał 28 lat temu w maju, a Martin wykonał go na ceremonii zamknięcia mundialu. I dzięki piosence stał się popularny w Stanach Zjednoczonych, bo wcześniej śpiewając po hiszpańsku trafiał raczej do latynoskich fanów. Co ciekawe, współtwórca tej piosenki, niejaki Desmond Child, tworzył przeboje dla rockowych kapel Bon Jovi i Aerosmith. A tu trochę trąbek dodali i poszło!

0: sama.
1: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: A cappuccino też za 7?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A
6: też. Teraz

0: media.expert.pl i oddaj głos już dziś.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert.

Modern Talking w Radiu Złote Przeboje. Trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Kanadzie, Meksyku i Stanach. W nocy Katar niespodziewanie zremisował ze Szwajcarią. Brazylia zremisowała z Maroko, przegrała Turcja, a dziś wieczorem zaczyna grać ta polska grupa, to znaczy grupa, w której miała być reprezentacja Polski, ale baraże ze Szwecją przegrała. Natomiast być może niedługo po boiskach w Stanach będzie biegał Robert Lewandowski, nie na mundialu co prawda, on jest o krok od przenosin do Chicago Fire. Słuchajcie, może tam zarobić nawet 20 milionów dolarów za rok. Gram fana piłki nożnej Robiego Williamsa, tu z Nicole Kidman.

0: Mireia, All About The Money w Radiu Złote Przeboje, czyli wszystko na temat pieniędzy. A w naszych wiadomościach akurat może nie o pieniądzach, ale o tym, że Karol Nawrocki, prezydent RP, poleciał do Stanów Zjednoczonych na... No właśnie, tam duża impreza się szykuje. Szczegóły w wiadomościach.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już jutro po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
3: Dariusz Szpakowski, prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje, niedzielne przedpołudnie, a o 10:00 dokładnie. Czas na wiadomości.
6: Prezydent z wizytą w USA na urodzinach Donalda Trumpa. W weekend paliwa nieco droższe niż w piątek. Zajrzymy też na festiwal Śląskie Smaki. Miriam Lipińska. Prezydent Karol Nawrocki jest już w USA, gdzie poleciał na uroczyste świętowanie 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych i 80. urodzin Donalda Trumpa. Dziś weźmie udział w organizowanej z tych okazji w Białym Domu gali mieszanych sztuk walki. Będzie też bezpośrednia rozmowa prezydentów USA i Polski. W planach również spotkanie Karola Nawrockiego na Kapitolu z liderem większości w Senacie, Johnem Tunem, i spotkanie z Polonią. A przy okazji wizyty prezydenta za oceanem szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski zaapelował do Karola Nawrockiego w sprawie Zbigniewa Ziobry.
7: Prosimy pana prezydenta, żeby się upomniał o Zbiega sprzed polskiego wymiaru sprawiedliwości. No ja bym marzył o tym, żeby go po prostu przywiózł do Polski, który wyłudził wizę dziennikarską. No przecież nie jest dziennikarzem, jest posłem. Jest wiceprezesem PiSu i azylantem na Węgrzech, a nie w Stanach Zjednoczonych.
6: Ziobro po zmianie władzy na Węgrzech uciekł do USA. Tymczasem polska prokuratura chce postawić mu zarzuty w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Teraz przypomnienie, za ile dziś zatankujemy. I tak benzyna 95 może kosztować maksymalnie 6 zł i 4 grosze, a olej napędowy 6 zł i 40 groszy za litr. Mechanizm cen maksymalnych, a także niższa akcyza i VAT na paliwa zostanie z nami do końca czerwca. Premier już zapowiedział, że latem rząd odejdzie od pakietu paliwowego CPN. Śląskie jedzenie ugotowane na różne sposoby. Dziś 20. Festiwal Śląskie Smaki, a w jego trakcie pokazy gotowania na żywo, prezentacje najlepszych restauracji, jarmark produktów regionalnych, a także bitwa smaków, mówi Agnieszka Sikorska ze Śląskiej Organizacji Turystycznej.
8: Drużyny pozwalają sobie na puszczenie wodzy fantazji, jeżeli chodzi o przyrządzanie potraw regionalnych. Rzeczywiście bazujemy na tradycyjnych składnikach, ale to są dekonstrukcje śląskiej wodzy. Tego jestem bardzo ciekawa. To jest również sporo żurów na różne sposoby.
6: Festiwal Śląskie Smaki w siedzibie zespołu pieśni i tańca Śląsk w Koszęcinie.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
5: Temperatury sprawiedliwe i wszędzie podobne, od 15-16 stopni na północy i Podlasiu, przez 17 gdzieś na Dolnym Śląsku, na Śląsku, do 18 w Małopolsce czy na Podkarpaciu. Wszędzie mniej lub bardziej, ale popada. Kacper Sosnowski, witam. 9:03, to może ja bym tu zaintonował.
9: Wstawaj, szkoda dnia. Wstawaj, szkoda dnia.
5: Chociaż z drugiej strony, jak chcecie trudny tydzień odespać, to też bardzo proszę.
2: Radio Złote Przeboje.
5: A dla wszystkich tych, którzy potrzebują energetycznej pobudki, Europe, The Final Countdown.

Alan Oates, Out of Touch w Radiu Złote Przeboje, a za chwilę u nas Spice Girls. No właśnie, miała być urodzinowa trasa na 30-lecie istnienia tej grupy teraz, w 2026 roku, ale cisza o tym, czyli nic takiego się nie wydarzy, no bo już połowa roku. Ale za to ukazała się pamiątkowa moneta w tym roku ze Spice Girls w Wielkiej Brytanii, a Melanie C, czyli jedna z członkiń zespołu, ruszyła w solową trasę koncertową, bo nagrała nowe piosenki. Czyli coś tam jednak się dzieje.

0: Urszula, Radio Złote Przeboje, a teraz
1: Złota Piątka.
0: Mniej sportowe, mundialowe granie, no to będzie Go West, utwór pierwotnie nagrany przez amerykański zespół Village People. Ale w 92 roku unowocześnił go Pet Shop Boys, który grał na charytatywnej imprezie na rzecz walki z AIDS i szukał jakiejś piosenki do zaprezentowania. Wybrał tą i wyszło fajnie. Nagrano ją potem w studiu. A co nagranie ma wspólnego ze sportem? No jak to co?
2: Polska! Biało-czerwoni! Polska!
0: To jest ulubiona piosenka polskich kibiców. Nie tylko tych od piłki nożnej. No to bardzo proszę.

0: Radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
6: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
7: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista, 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni, 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
10: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
12: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
13: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
12: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
13: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im.

Save the Kiss. Uwielbiam Jason Donovan, fantastycznie to zaśpiewał. Tu Radio Złote Przeboje, 11 minut i będzie 11, a ja jak zwykle tradycyjnie w niedzielę sprawdziłem dla Was pogodę na cały roboczy tydzień. I uwaga, zacznie się od chmur i padającego deszczu, tak aż do wtorku i chłodno, bo do 17 stopni, ale od środy już więcej słońca, od czwartku cieplej, tak do 25, a od piątku wszędzie porządnie nas nagrzeje. Także w następny weekend będziemy wchodzili z 30 stopniami na termometrach przy pełnym słońcu. Także cieszmy się dzisiejszym oddechem i tym deszczykiem przepięknym. Gloria Gaynor dla wszystkich tych, którzy lubią, jak coś kapie.

Barry White w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę wiadomości, a w nich o porozumieniu pokojowym Stanów Zjednoczonych z Iranem. 2 minuty i będzie godzina 11.

0: Radia Złote Przeboje słuchacie w niedzielę tuż przed godziną 11. Zapraszamy na wiadomości.
1: Mocno popada i zagrzmi burza dziś w niemal całym kraju. Iran o porozumieniu pokojowym ze Stanami Zjednoczonymi. Sprawdzimy też, jakie finansowe zabezpieczenie mają Polacy. Miriam Lipińska. Synoptycy znów ostrzegają przed burzami. Wydali alerty dla 11 województw. Nie dotyczą tylko południa kraju. Tomasz Pęska.
2: Miejscami może spaść do 25 litrów deszczu na metr kwadratowy. Wiatr może w porywach rozwijać 75 km na godzinę, co oznacza, że warto zabezpieczyć lżejsze przedmioty, a kierowcy powinni uważać na uderzenia boczne. Punktowo może wystąpić grad. Do tego na części Pomorza obowiązują ostrzeżenia przed gwałtownymi wezbraniami wód. Rzeki, zwłaszcza przepływające przez obszary zabudowane, mogą w wyniku nagłych opadów szybko osiągnąć stany ostrzegawcze, a miejscami rozlać się, powodując przesiąki i podtopienia. Ostrzeżenia hydrologiczne obowiązują do 21:00, burzowe dwie godziny dłużej.
1: Ostateczna decyzja Iranu w sprawie ramowego porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi jest nadal rozważana, poinformowała irańska agencja Fars. Tymczasem prezydent USA Donald Trump, a także pakistański mediator zapowiedzieli na dziś podpisanie porozumienia kończącego wojnę na Bliskim Wschodzie. Dziś Światowy Dzień Krwiodawcy. Apele o oddawanie krwi wracają regularnie, między innymi w wakacje. Krew jest niezbędna, między innymi przy zaawansowanych zabiegach chirurgicznych czy do ratowania ofiar wypadków. Nie da się jej niczym zastąpić, mówi Michał Szostak, kierownik działu dawców Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.
3: Niestety jeszcze nikt nie jest w stanie wymyślić zamiennika, który mógłby zastąpić ten cenny dar życia, jakim jest ludzka krew, którą każdy z nas ma w sobie.
1: Dawcą krwi może zostać każda osoba, która ma od 18 do 65 lat i cieszy się dobrym zdrowiem. I na koniec jeszcze o naszych finansowych poduszkach. Co czwarty Polak, gdyby stracił główne źródło dochodów, byłby w stanie utrzymać się z oszczędności maksymalnie przez 3 miesiące. Rezerwy wystarczające na 3 do 6 miesięcy ma 18%, a takie, które wystarczą na pół roku do maksymalnie roku 13%, ale jednocześnie 14% respondentów w badaniu Santander Consumer Banku stwierdziło, że nie ma żadnych oszczędności.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
5: Sponsorem programu jest właściciel okręgowej stacji kontroli pojazdów EkoWody Świdnica, ulica Towarowa 12, www.ekomyślnikwody.pl.
4: Pogoda na weekend.
0: Sprawdzam dla Was, gdzie deszcz teraz kapie albo będzie padał w najbliższym czasie. Koło Szczecina, Koszalina, Trójmiasto też będzie mokre i w stronę centrum to idzie. 16 stopni w tym momencie najwięcej jest we Wrocławiu, najchłodniej 13 w Łodzi i Białymstoku.
5: Sponsorem programu był właściciel okręgowej stacji kontroli pojazdów EkoWody Świdnica, ulica Towarowa 12, www.ekomyślnikwody.pl.
0: Trwa sezon na moje ulubione truskawki, dlatego powiem Wam za chwilę, z czym te truskawki warto łączyć podczas jedzenia.
6: Zaprasza Kacper Sosnowski. Radio Złote
0: Przeboje. Będzie także mundialowe granie w naszej Złotej Piątce i piosenki, które podbijały sportowe imprezy. Ale zaczynamy i śpiewamy wszyscy razem z Backstreet Boys.

Poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

Nawet ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

Obywatelki CF Radio, złote przeboje. W porę deserów powoli wchodzimy, prawda? A ja jako miłośnik owoców dostałem ostatnio taką radę, żeby teraz truskawki, których je się przecież więcej, łączyć z bananem. To dlatego, że one się znakomicie uzupełniają, również w lato, bo banan, wiadomo, potasowa bomba, ma magnez, witamina B6, a truskawka da nam wszystkie te składniki, których banan nie ma, z witaminą C na czele. I za połączenie obu tych owoców ponoć jelita też będą nam bardzo wdzięczne. No to taką radą się dzielę, proszę spróbować, a ja dzisiaj spróbuję, jak to smakuje. Bo to przecież też musi być dobre. Ale chyba będzie okej. Okay. Irene Cara, Fame, Oscarowa piosenka z 80 roku.

0: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Startuje Top Avanti 24. Od 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
7: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
8: Reklama. Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend, dobre na wszystko.

0: Sandra w Radiu Złote Przeboje. A teraz sportowa, mundialowa...
1: Złota Piątka.
0: Graliśmy już Kinana Waving Flag, utwór, który wspierał Mistrzostwa Świata w 2010 roku w RPA, a jaki był hymn tamtego mundialu? Tak, tak, to była Shakira i jej Waka Waka. Tak powiedziała Kolumbijka o tym wydarzeniu. Mistrzostwa Świata to cud globalnej ekscytacji łączący wszystkie kraje, rasy, religie i stany wokół jednej pasji. O tym też jest ta piosenka. To ja jeszcze tylko dodam, że refren zapożyczony jest z kameruńskiej piosenki marszowej, spopularyzowanej przez taki zespół Golden Voice, a może kawałek zaprezentuję. O, tak brzmiał oryginał Waka Waka. No to teraz to, co w 2010 roku się ukazało za sprawą Shakiry. Dochód z nagrania szedł na organizacje charytatywne w Afryce.

0: Autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już jutro po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Startuje.

0: Avanti24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
1: Widzę, że Hanie coś gryzie.
2: Komar. Zaraz część posmarujemy.
3: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
2: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
4: Już nie swędzi.
5: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
7: Money, money, money!
8: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
7: Wygrałam w Cherry Money!
8: Cherry Money?
7: Nowy ekspres los!
8: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
10: Aflofarm.
11: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.
12: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
13: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A szoker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Reklama. Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

0: Kaja Ibregowicz w Radiu Złote Przeboje, a teraz nasza mundialowa.
1: Złota Piątka.
0: A właściwie sportowa, bo to będzie Queen We Are The Champions, utwór towarzyszący dekoracji zwycięzców na każdej sportowej, poważnej imprezie. Freddie Mercury napisał piosenkę natchniony śpiewanym przez fanów hymnem Liverpoolu i nuconymi przez nich na koncertach innymi kompozycjami Queen, między innymi churalnym śpiewem Mama uu. No i kompozytor wyczuł potrzebę napisania dla kibiców całej piosenki. Pisałem i myślałem o piłce nożnej, chciałem utworu angażującego fanów,

0: Sinner Simple w Radiu Złote Przeboje. Za dwie minuty u nas 12 i wiadomości. No tak, były już kiedyś wakacje z blondynką, a teraz są wakacje z wojskiem. I o nich powiemy. A za takie wakacje można dostać 6 tysięcy złotych. Szczegóły za chwilę. A potem już tutaj Wojtek Babiarczyk.
1: Widzę, że Hanie coś gryzie.
2: Komar.
3: Zaraz część posmarujemy.
4: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
5: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
6: Już nie swędzi.
7: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: Cześć, a co się dzieje?
9: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
9: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
8: Kochana, sam go stosuję.
10: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
12: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
14: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
15: To przy okazji zjesz z nami.
14: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
16: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
15: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
14: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
15: Ach, to tylko przy okazji.
14: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
10: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
9: Reklama.
17: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
0: Weekend spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 12. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
18: Areszt dla patomorfolożki po znalezieniu szczątków ludzkich płodów. Rządowy program Wakacje z wojskiem nie narzeka na brak chętnych. A na koniec Białystok, który przypomina swoją żydowską historię. Miriam Lipińska, patomorfolożka i była właścicielka działki w Lutoryżu pod Rzeszowem, najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Po tym jak podczas prac ziemnych odkopano tam szczątki kilkudziesięciu ludzkich płodów, kobiecie postawiono zarzut m.in. zbezczeszczenia zwłok. Marcin Starzec.
19: 57-latka podczas przesłuchania przyznała, że sama przewiozła i zakopała szczątki. Na 5-arowej działce policja wykopała dotąd 32 ludzkie płody oraz dziesiątki tysięcy próbek laboratoryjnych. Odkrycia dokonał w środę operator koparki. Nowi właściciele zlecili prace budowlane na posesji kupionej od lekarki rok wcześniej, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
20: Podejrzana wskazała, że ona sama przewiozła i zakopała ujawnione u niej na posesji płody ludzkie, jak również inne odpady medyczne.
19: Magdalena H. usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok i nielegalnego składowania odpadów, ale na razie nie zdecydowała, czy przyzna się do stawianych zarzutów.
18: Kobiecie grozi 12 lat więzienia. Skąd pochodziły płody, prokuratura jeszcze nie ujawnia. Duże zainteresowanie programem Wakacje z wojskiem, ale miejsca na tegoroczne turnusy jeszcze są. Wojsko zachęca i przypomina, że za udział w nich przysługuje 6 tysięcy złotych za niecały miesiąc szkolenia. Można zgłosić się m.in. przez stronę Zostań żołnierzem, mówi podpułkownik Michał Napierała, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Katowicach.
21: Wpisuje tam swoje dane, rejestruje się, wybiera sobie do jakiego rodzaju służby chce iść, w jakim terminie chce iść, w jakiej jednostce i przede wszystkim zostawia swój kontakt. I rekruterzy z WCR-a, kontaktują się z nim, zapraszają, umawiają go na badania psychologiczne, badania lekarskie.
18: Głównym warunkiem udziału jest pozytywne przejście badań. Program jest skierowany głównie do młodych dorosłych do 35 roku życia. Uczestnicy mogą dostać propozycje służby zawodowej. Koncerty muzyki żydowskiej, warsztaty, spacery oraz wykłady o historii. W Białymstoku rusza 19. Festiwal Kultury Żydowskiej Zachor. Ma przypominać i podtrzymywać żydowską tradycję w Białymstoku, gdzie przed II wojną światową żyło około 50 tysięcy Żydów. Impreza potrwa do środy.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
1: Sponsorem programu jest właściciel okręgowej stacji kontroli pojazdów Ekowody Świdnica, ulica Towarowa 12. www.ekomyślnikwody.pl.
10: Pogoda.
6: Do końca dnia w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Burzowo może być w centrum i na południu, gdzie indziej mamy niewielkie szanse na przebłyski słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Kołobrzegu 11 stopni, a najcieplej w Krakowie 17.
1: Sponsorem programu był właściciel okręgowej stacji kontroli pojazdów Ekowody Świdnica, ulica Towarowa 12. www.ekomyślnikwody.pl.
6: 3 minuty po godzinie 12 to pomiędzy niedzielnym obiadem a spacerem gdzieś tam z deszczem w tle. Zapraszam Was gorąco na to niedzielne popołudnie do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek piosenka, która mam nadzieję, z wielką przyjemnością posłuchamy jej w całości. To będzie Michael Jackson i piosenka z takim świetnym teledyskiem. Jeśli nie widzieliście, to koniecznie zobaczcie.

0: Genialny tekst, jeszcze lepsza muzyka, Lady Punk i Fabryka Małp w Radiu Złote Przeboje. Niedawno z Januszem Panasewiczem w studiu Radia Złote Przeboje rozmawialiśmy o niezwykłym koncercie, który kiedyś wydarzył się w Siedlcach.
1: Pamiętam doskonale koncert w Siedlcach, w Domu Kultury. Kiedy przyjechaliśmy, podszedł do dyrektor Domu Kultury, mówi: no świetnie, świetnie, że was zaprosiłem. Wiecie, nie wiem co to będzie, ale bardzo chciałem, żebyście przyjechali. Po czym, kiedy skończyliśmy grać, zaprosił nas ponownie, żebyśmy weszli jeszcze raz na scenę, kiedy już nie było ludzi. Nie zostało z tego Domu Kultury nic. Wszystkie ławki były jak zapałki, połamane, zniszczone totalnie cała sala.
0: To tyle wspomnień od Janusza Panasewicza i o niezwykłym koncercie, który odbył się ho, ho, ho, kilka ładnych lat temu właśnie w Siedlcach. 13 minut po godzinie 12, to ja teraz podkręcam wam tempo w to niedzielne popołudnie. Może takie dźwięki sprawią, że ten niedzielny obiad i ten tradycyjny schabowy będzie się lepiej robił. Spiller i Groove Jet już teraz w Radiu Złote Przeboje. Takie numery tylko w weekend u nas.

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: Autopromocja.
2: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
3: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
4: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
5: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
6: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
2: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja.

Ależ to cudowne dźwięki w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Artysta, który swoją przygodę z muzyką zaczynał od grania w barach w Teksasie, śpiewając covery. Kiedy po raz pierwszy przyjechał do wytwórni płytowej ze swoim świeżym materiałem, był wtedy w wytartych jeansach, obskurnej kurtce, no i nikt nie wierzył, że taki człowiek może po prostu zrobić karierę. No ale wszystko zaczęło się w 79 roku. Jego największe przeboje pojawiały się właśnie na przełomie lat 7, 9, 8. To był Christopher Cross w Radiu Złote Przeboje. Za 28 minut 13 to teraz śpiewające dziewczyny z zespołu, który, słuchajcie, nigdy nie wyruszył w taką wielką trasę koncertową po świecie. Zawsze grali jeden set gdzieś tam na końcu świata albo u siebie, czyli w Wielkiej Brytanii albo w Stanach Zjednoczonych. Nigdy ten zespół nie mógł się jakoś tak zebrać i wyruszyć w jakąś piękną trasę, na przykład miesięczną albo nawet półroczną. No dobra, to już odkrywam przed wami karty. To będą dziewczyny z zespołu Bananarama.

0: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
5: Voltaren! Voltaren!
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo.

0: Aflofarm.
1: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
0: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
1: Reklama.

Mamma Mia i Abba w Radiu Złote Przeboje. 26 lat temu członkom zespołu zaoferowano, słuchajcie, zawrotną kwotę 1 miliarda dolarów tylko po to, żeby ponownie wyruszyli w trasę koncertową. Oni jednak tą propozycję odrzucili, ponieważ chcieli, aby fani zapamiętali ich takimi, jakimi byli w czasach świetności i w czasach młodości. Za 10 minut będzie 13. Tu Radio Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie. No to teraz zabieram was do słonecznego Turynu, w którym na początku lat 80. tworzy się duet, który błyskawicznie podbija włoską scenę muzyczną, a po kilku latach ich muzyka tak naprawdę rozlewa się na całą Europę. Byli przedstawicielami tak zwanego nurtu lat 80., czyli Italo Disco. To przed wami już teraz Ligeira i Vamos a la Playa.

0: Irlandzki boyband, który w latach 90. miał zagrozić na szczytach list przebojów zespołowi Backstreet Boys. Tak się jednak nie stało. Boyzone w niedzielne popołudnie, a do takich niezapomnianych, cudownych dźwięków z lat 80. i 90. obiecuję wam, powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w radiu. Złote przeboje, które punktualnie o 13:00. Zostańcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Popołudnie to nie czas na nudę.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
2: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14:00 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
3: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14:00. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Tato, co to za pan?
8: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
7: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
8: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
7: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
8: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
7: To z Tauronem.
8: Jasne, że tak. Poznaj ofertę Tanie Godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.
13: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
0: Weekend spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach. 13:00 przed nami. Tylko sprawdzone wiadomości.
14: Jutro zarzuty dla podejrzewanego o zabójstwo taksówkarza na Pomorzu. Ukraina zaczyna rozmowy o staniu się członkiem Unii Europejskiej. A na koniec pierwsza w Polsce pracownia antysmogowa. Miriam Lipińska, podejrzewany o zabójstwo taksówkarza na Pomorzu, ma jutro usłyszeć zarzuty. 27-letni Mateusz G. z Czerska został zatrzymany wczoraj w Gdańsku. Był pod wpływem alkoholu. Zwłoki 75-letniego taksówkarza zostały znalezione krótko po zbrodni w nocy z piątku na sobotę na parkingu przy drodze krajowej numer 22 w pobliżu miejscowości Młynki na Pomorzu. Kilkaset metrów dalej stał Mercedes taksówkarza. Wstępne ustalenia wskazują, że powodem zabójstwa był motyw rabunkowy. Chodziło o auto 75-letniego. Ukraina i Mołdawia rozpoczynają jutro rozmowy dotyczące wstąpienia do Unii Europejskiej. W Luksemburgu zostanie otwarty pierwszy tak zwany klaster negocjacyjny dotyczący fundamentalnych unijnych wartości. Chodzi o zasady praworządności. Ukraińskie rozmowy akcesyjne w ogóle nie powinny się rozpocząć. Trzeba było to zablokować, mówi Michał Wawer z Konfederacji.
15: Polska ten etap wstępny negocjacji przespała. Należało właśnie na tym etapie postawić szereg oczekiwań wobec Ukrainy.
14: Z kolei Krzysztof Hetman z PSL-u uspokaja, że negocjacje trochę potrwają, a polskie interesy muszą zostać w tych rozmowach uwzględnione.
16: Ukraina musi przejść całą ścieżkę negocjacyjną bez żadnych taryf ulgowych.
14: Blokujące dotąd negocjacje akcesyjne Węgry wycofały swoje weto w zamian za ustępstwa Kijowa w sprawie węgierskiej mniejszości. I na koniec wracamy do kraju. To pierwsza w Polsce pracownia, w której uczniowie naprawdę sprawdzają, co wisi w powietrzu. W szkole podstawowej nr 1 w Radlinie na Śląsku powstało antysmogowe laboratorium. Są tam czujniki mikrofonowe. laryngoskopy, symulatory płuc i próbki prawdziwych płuc do badań. Możemy sprawdzić, czym oddychamy i jak to na nas działa, mówi jeden z uczniów, Wojciech.
17: Możemy zaobserwować, jak wyglądają nasze płuca z na przykład z pelicją węglową płuc. Jak naprawdę wyglądają nasze płuca, gdy oddychamy zanieczyszczonym powietrzem.
14: Radlin to górnicze miasto, które od zawsze zmaga się z problemem smogu, ale też należy do krajowej czołówki miast, które najskuteczniej sobie z nim radzą.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
18: Sponsorem programu jest właściciel okręgowej stacji kontroli pojazdów Ekowody Świdnica, ulica Towarowa 12. www.ekomyślnikwody.pl.
2: Pogoda.
0: Niedzielna popołudnia z przelotnymi opadami deszczu, burzami i niewielkimi przejaśnieniami w całym kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Koszalinie 11 stopni, a najcieplej w okolicach Rzeszowa i Lublina. Tu termometry pokazują nawet do 18.
18: Sponsorem programu był właściciel okręgowej stacji kontroli pojazdów Ekowody Świdnica, ulica Towarowa 12. www.ekomyślnikwody.pl.
0: 3 minuty po godzinie 13. Niedzielne popołudnie dzisiaj zdecydowanie nie zachęca do tego, żeby wyjść z domu. To proponuję wam tylko jedno: zostać w towarzystwie gwiazd muzyki lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek Kocham wolność i Chłopcy z Placu Broni. To był rok 1990.

To gwiazda, która wielokrotnie w wywiadach powtarza, że wzorowała się zawsze na twórczości Tiny Turner i Jamesa Browna. No i gdzieś te rytmy na pewno można posłuchać w jej piosenkach. To Trisha McNeil w radiu Złote Przeboje. 10 minut po godzinie 13:00 to teraz pora na zespół, który był jednym z ulubionych zespołów księżnej Diany, która w latach 80. wielokrotnie wymieniała ich jako swoją ulubioną grupę muzyczną. To już teraz w radiu Złote Przeboje. Duran Duran.

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: To jest radio Złote Przeboje.

George Michael specjalnie dla niej napisał ten numer. Sama gwiazda, słuchajcie, początkowo nie była zaznajomiona z twórczością George'a Michaela. Kiedy jednak usłyszała wersję demo, no to była podobno tak zachwycona, że od razu złapała za słuchawkę telefonu i zadzwoniła do niego. To była Aretha Franklin w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. 28 minut po godzinie 13. To teraz pora na zespół, który bardzo często wpada do naszego kraju. Nie tylko na pierogi schabowego, ale także na koncerty. Już w sierpniu pojawi się w Warszawie, a mowa o tej formacji to OMD.

0: Autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
0: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
4: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
5: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
6: Startuje Top Avanti 24. Od 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.
5: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
12: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
13: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na Twoją historię.

niedzielny rosołek i tradycyjny schabowy z zasmażaną kapustą, a może o tej porze z młoną kapustą. No idealnie komponuje się z takimi dźwiękami. To Kaoma i Lambada w niedzielne, wczesne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To teraz pora na amerykańską formację, która swoją pierwszą płytę wydała w 1997 roku. Oni tą płytę wydali w 5000 egzemplarzy, no i w całości ją sprzedali. No ale myśleli, że ta ich popularność będzie coraz to większa. Trochę zaczęli eksperymentować w tej muzyce, ale ta wielka popularność, wielki sukces tak naprawdę tej formacji pojawił się na przełomie lat 99-2000. To już nie trzymam was w niepewności, a mowa o tej kapeli. Przed wami Maroon 5.

Jeśli tak jak ja nie możecie się oderwać od tych magicznych dźwięków lat 80. i 90., to mam dla was bardzo dobre wiadomości. Tuż po sprawdzonych informacjach w radiu Złote Przeboje o 14:00 czeka na was kolejna porcja tych magicznych dźwięków. Zatem zostańcie z nami.

0: weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 14. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
1: Burzowo w niemal całym kraju synoptycy wydali ostrzeżenia. Iran nadal nie zdecydował, czy i kiedy podpisze porozumienie z USA. To jeszcze nie oblężenie, ale zainteresowanie jest duże. Są ostatnie wolne miejsca na wakacje z wojskiem. Miriam Lipińska. Burze nie powiedziały ostatniego słowa. Dziś synoptycy ostrzegają przed nimi w 11 regionach, wszędzie poza południem Polski. W części Pomorza i Pomorza Zachodniego burzom będą towarzyszyć ulewy. Może spaść nawet 45 mm deszczu, w pozostałych regionach do 25 mm. W czasie burz będzie też silniej wiało, w porywach do 75 km na godzinę. Wciąż nie wiadomo, co Iran zdecyduje w sprawie porozumienia z USA. Wiadomo natomiast, co znajduje się w dokumencie. Jak powiedział agencji Reutera wysoki rangą irański urzędnik, ostateczna wersja irańsko-amerykańskiego memorandum przewiduje m.in. otwarcie cieśniny Ormus i zdjęcie amerykańskich sankcji, a także odblokowanie irańskich portów. Prezydent USA Donald Trump i pakistański mediator zapowiedzieli wczoraj, że podpisanie porozumienia kończącego wojnę na Bliskim Wschodzie jest planowane na dziś, ale Iran tego terminu nie potwierdził. Wracamy do kraju. 6 tysięcy złotych za niecały miesiąc szkolenia, które dla wielu może okazać się przygodą życia. Nadal można zgłosić się do wakacji z wojskiem, ale trzeba się pospieszyć, bo wolnych miejsc jest coraz mniej. Akcja cieszy się większą popularnością niż przed rokiem. Na przykład na Śląsku zostało tylko około 400 miejsc na lipiec i sierpień. Nabór na pierwszy turnus zakończył się błyskawicznie w kilka dni. Program przyciąga nie tylko mężczyzn, ale także wiele kobiet, mówi podpułkownik Michał Napierała, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Katowicach.
2: Potrafi być na turnusie jednym w jednostce wojskowej 100 miejsc i 100 pań.
1: Do programu można zgłaszać się na przykład przez stronę Zostań żołnierzem, potem jeszcze badania i samoszkolenie. Program jest skierowany głównie do osób pomiędzy 18 a 35 rokiem życia. I na koniec wojskowa kartka z kalendarza. Dziś przypada święto dowództwa komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Ich zadaniem jest zapewnienie cyberbezpieczeństwa, m.in. poprzez monitorowanie sieci, reakcje na cyberataki, a także rozwój technologii związanych m.in. ze sztuczną inteligencją. Dowództwo nosi imię Jerzego Witolda Różyckiego, polskiego matematyka i kryptologa, jednego z trzech naukowców, którzy złamali kod niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
4: Sponsorem programu jest właściciel okręgowej stacji kontroli pojazdów EkoWody Świdnica, ulica Towarowa 12, www.ekomyślnikwody.pl.
3: Pogoda.
0: Niedzielne popołudnie w całym kraju skąpane w dość ciemnych chmurach, z których mogą od czasu do czasu pojawić się przelotne opady deszczu, a także burze. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w okolicach Koszalina, Kołobrzegu i Mielna. Tam termometry pokazują do 11.
4: Sponsorem programu był właściciel okręgowej stacji kontroli pojazdów EkoWody Świdnica, ulica Towarowa 12, www.ekomyślnikwody.pl.
0: 3 minuty po godzinie 14. No nam pogoda nie straszna, bo w Radiu Złote Przeboje gramy dla Was same słoneczne kawałki lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Na dzisiaj najbardziej charyzmatyczna postać muzyki świętuje swoje urodziny. Już za kilka minut zdradzę Wam, o kogo chodzi, a na dobry początek piosenka. No i zarazem przykład na to, jak w angielskich czy amerykańskich numerach można usłyszeć polskie słowa. To już za moment pojawią się słowa, które brzmią 8 zapałek. A te słowa wyśpiewa Richard Marks.

Muzyka tego zespołu idealnie rozwiewa nam włosy na głowie, a to jest zespół, którego pomysł był taki: włożyć klasyczne instrumenty, takie jak choćby wiolonczela, skrzypce, do rockowej kapeli. No i oni od zawsze chcieli stworzyć zespół, który będzie kontynuacją twórczości zespołu The Beatles. No i myślę, że im się udało. Electric Light Orchestra w to niedzielne popołudnie w radiu Złote Przeboje. No a teraz zabieram was do Danii. To była druga połowa lat 90., kiedy ta gwiazda pojawiła się na duńskiej scenie. Ona do dziś koncertuje, ona do dziś nagrywa nowe piosenki, a nazywa się Maria Montella. Ten numer podbił duńską listę przebojów w 96 roku. Później ktoś ją usłyszał, no i pomyślał, że warto ten numer również rozprowadzić po innych krajach Europy. No i udało się. Miała swój wielki sukces w 96 i w 97 roku. To już teraz w radiu Złote Przeboje Maria Montella. I piękny tytuł: Didadi, didadi, didadi, didadi.

0: Autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już jutro po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.

Takie dźwięki sprawiają, że człowiek od razu czuje się jak na urlopie, jak na wakacjach, a pod stopami czuje gorący piasek. Barry Manilow, no i jego słynna Copacabana. Zanim zdobył wielką sławę, pracował w telewizji w archiwum w Nowym Jorku. Koledzy z pracy nazywali go wówczas grającym na pianinie listonoszem, ponieważ w przerwach obiadowych zawsze grał na fortepianie. Dał nam się poznać także jako aktor. Zagrał w kultowej komedii Czy leci z nami pilot? To już za 29 minut będzie 15. Tu Radio Złote Przeboje w niedzielne popołudnie, a w naszym cyklu najpiękniejsze duety polskie. To teraz piosenka, która pojawiła się 22 lata temu. Krzysztof Krawczyk, Edyta Bartosiewicz. Trudno tak razem być nam ze sobą.

0: Złoty przeboj.
1: Reklama. Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub uda z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm. A cappuccino też za 7?
10: Też.
9: A flat white?
10: Też.
9: A...
10: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
11: Ale sztosy.
10: Ale co?
11: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
13: Reklama. Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.

Zawsze lubię ten kawałek nucić, kiedy jadę samochodem. Mój jest ten kawałek podłogi, no oczywiście Mr. Zub w Radiu Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie. Za 9 minut będzie 15, 14 dzień czerwca mamy w kalendarzu, a dzisiaj swoje urodziny świętuje artysta, który, uwaga, uwaga, został wyrzucony ze szkoły w wieku 15 lat, a powodem było tylko to, że zafarbował sobie włosy na odważny pomarańczowy kolor. Zanim stał się światową legendą muzyki, to pracował m.in. jako wizażysta i jako model. Mam nadzieję, że tego artystę poznaliście bez problemów. To oczywiście Boy George, który dziś kończy 65. urodziny. Jest także do dziś wielkim przyjacielem Sir Eltona Johna. A my pozostajemy jeszcze na Wyspach Brytyjskich, gdzie w pierwszej połowie lat 80. rodzi się ten oto kultowy, a brytyjsko dodam jeszcze amerykański zespół. Przed wami London Beat w Radiu Złote Przeboje.

0: Zawsze mam ciary na plecach za każdym razem, kiedy serwuję wam kawałki tej formacji. To Lover 42 prosto z lat 80., a takich niezapomnianych, genialnych numerów na pewno po 15 nie zabraknie, zatem zostańcie z nami.
1: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
2: Autopromocja.
3: Muzyka nie ma przed nim żadnych tajemnic.
4: Zapraszam na wieczorne spotkania z największymi.
3: Porozmawiamy z gwiazdami i przedstawimy historię najważniejszych przebojów.
4: Słyszymy się już jutro po 18. Tomasz Brel.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Chylu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski.

0: Avanti24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo. Reklama.
5: Popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 15, a przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
6: Dramatyczna walka o życie nieprzytomnego niemowlęcia. Pytania o przyszłość ustawy zakazującej patostreamingu, co zrobi prezydent. Fale na śląskim odcinku A1 mają wreszcie zniknąć. Miriam Lipińska. Dramatyczna akcja ratowania życia niemowlęcia w Tychach na Śląsku. Doszło do niej przed komendą Straży Pożarnej. Matka wiozła samochodem swoje 7-miesięczne nieprzytomne dziecko. Cały czas była na linii z dyspozytorem numeru alarmowego, który pokierował ją właśnie do komendy Straży Pożarnej i kazał się tam zatrzymać. Strażacy natychmiast ruszyli z pomocą, wyciągnęli z samochodu dziecko, które nie oddychało, i zaczęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Po chwili przyjechała karetka i dziecko przejęli ratownicy, a w tym samym czasie zabezpieczono lądowisko dla śmigłowca LPR, który dołączył do akcji. Dzięki tej współpracy życie niemowlęcia udało się uratować. Jest w szpitalu. Ustawa zakazująca patostreamów przeszła w minionym tygodniu przez Sejm i niebawem trafi na biurko prezydenta. Na podpis Karola Nawrockiego liczy Grzegorz Schetyna z KO.
7: Mam nadzieję, że ta sprawa jest tak poza dyskusją, że tutaj weta nie będzie, ale to weto jest takim symbolem, będzie symbolem tej prezydentury.
6: Podpisania ustawy przez prezydenta spodziewa się Tobiasz Bocheński z PiSu, ale zaznacza, że ustawa musi spełniać pewne warunki.
8: Jeżeli ta ustawa w żaden sposób nie narusza wolności słowa, a potrafi celnie uderzyć w tych wszystkich, użyję kolokwialnego słowa, patusów, którzy po prostu robią straszne rzeczy w internecie, i będzie chroniła osoby najmłodsze przed ekspozycją na tego rodzaju treści, jak i różne osoby, które czasami występują w tego rodzaju patostreamach, niekoniecznie z własnej woli, to myślę, że na pewno prezydent podpisze.
6: Na razie ustawa trafi do Senatu. Tak zwane fale Dunaju na śląskim odcinku autostrady A1 między Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi mają wkrótce zniknąć. Ruszają przygotowania do usunięcia deformacji. Umowa na pierwszy etap ma być podpisana na przełomie czerwca i lipca, informuje Szymon Haczyk z GDDKiA.
9: Chodzi o odcinek ponad 3-kilometrowej jezdni autostrady A1 w kierunku Gliwic, tudzież Piekar Śląskich. Ten odcinek rozpoczyna się około 150 metrów za wiaduktem nad ulicą Kościuszki w Siemonii, a kończy się przy MOP do Bieszowice Zachód.
6: Pierwszy etap naprawy ma zakończyć się w przyszłym roku.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
11: Sponsorem programu jest właściciel okręgowej stacji kontroli pojazdów EkoWody Świdnica, ulica Towarowa 12. www.ekomyślnikwody.pl.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
10: Pogoda.
5: Na niedzielne popołudniowe spacery radzę zabrać ze sobą parasole, które na pewno się przydadzą. Także mogą pojawić się burze, i to w całym kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Suwałkach 10 stopni, najcieplej w okolicach Rzeszowa. Tam teraz termometry pokazują do 19.
11: Sponsorem programu był właściciel okręgowej stacji kontroli pojazdów EkoWody Świdnica, ulica Towarowa 12. www.ekomyślnikwody.pl.
12: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
5: To już 4 minuty po godzinie 15. No porę mamy taką, że jak znam życie, to większość z was już po niedzielnym obiedzie. No to teraz tylko i wyłącznie jakaś siesta. No to gorąco was zapraszam na tą muzyczną siestę do Radia Złote Przeboje. Obiecuję wam zagrać te najpiękniejsze i największe kawałki lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. To na dobry początek jedna z moich ulubionych ballad z lat 80. To była druga połowa tych lat. Przed wami The Hooters. No i słynny numer Johnny B.

Jeden z najbardziej charyzmatycznych polskich wokalistów lat 80. Artysta, który w młodości był także wybitnym sportowcem i słuchajcie, trzykrotnym mistrzem Polski w kajakarstwie. Byłaś serca biciem. I Andrzej Zaucha w niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. 13 minut po godzinie 15. To teraz pora na gwiazdę, która wszystkie swoje występy, słuchajcie, nagrywa, a następnego dnia szczegółowo je analizuje z kamerzystami, tancerzami i ekipą, skrupulatnie wszystko spisuje, no i wysyła takie specjalne newsy zespołowi, co poprawić, co dodać, co zmienić. A jej ulubioną cyfrą jest 4. Słuchajcie, jej mąż, czyli słynny Jay-Z, również urodził się 4 grudnia. Nawet tą 4 ma gdzieś tam podobno w intymnym miejscu wytatuowaną. To przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje. Beyoncé.

0: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.

0: i oddaj głos już dziś.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Reklama.

Ten artysta świadomie zdecydował, że nigdy nie założy rodziny ani nie będzie miał dzieci, ponieważ mogłoby to stanąć na drodze do jego wielkiej kariery. No i ta kariera jednak się udała. Cliff Richard w Radiu Złote Przeboje kiedyś wyznał, że w wolnym czasie to lubi chodzić po górach. Za 28 minut będzie czwarta, 14 dzień czerwca mamy w kalendarzu. Na dzisiaj swoje 68 urodziny świętuje lider formacji Cutting Crew. To Nick Van Eyde, który do dziś razem ze swoją kapelą koncertuje i nagrywa także nowe kawałki. No a teraz pora na artystę, który zanim został wielkim muzykiem, pracował jako piekarz. Przed wami DJ Bobo.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
1: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Startuje.

0: i oddaj głos już dziś.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniu Szka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
7: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.

0: relaksujemy Was takimi kawałkami w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To oczywiście Maria Magdalena, no i Sandra. Mariusz Stelmaszczyk w studiu Radia Złote Przeboje. Dzień
1: dobry. Tak jest, to ja. Dzień dobry.
0: Podobno niespodzianki szukujesz po godzinie 16:00. Muzyczne, tak powiedziałeś.
1: Muzyczne, otóż to. Na przykład...

0: Będzie co nieco o Eddie Van Halenie, który trafił kiedyś na płytę Michaela Jacksona, myślę, że wiecie jaką, ale w jaki sposób się tam pojawił, to też zdradzę za parę minut. Oraz też Kuba Sienkiewicz z Elektrycznej Gitar zdradzi wam swój koncert życia.
1: Będzie ciekawie, będzie przebojowo. Mariusz Stormaszczyk gorąco zaprasza. Wojtek Babiarczyk, cudownych godzin weekendowych wam jeszcze życzę.

0: Jednym z pierwszych plakatów, jakie wieszał nad swoim łóżkiem, był wizerunek Marka Bolana zespołu T-Rex. Tak kiedy zresztą powiedział mi Muniek Staszczyk. Zespół Tilafi Irish w radiu Złote Przeboje, a my dobijamy do godziny 16 i za chwilę zerkniemy co w newsach, co w pogodzie, a potem też świetna muzyka podczas tego popołudnia, bo zagram dla Was między innymi Manam czy też Leonarda Cohena.
1: Co za dzień.
2: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
1: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: O, cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy. Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
11: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
12: Już nie swędzi.
13: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Reklama.
0: Dzień dobry, godzina 16, czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
14: Koniec pakietu CPN, coraz bliżej, co na to kierowcy. Głosowanie w sprawie budżetu obywatelskiego w Małopolsce przedłużone. Zajrzymy też do specjalnej sali wytchnieniowej dla pacjentów onkologicznych w szpitalu w Sosnowcu. Miriam Lipińska. To prawdopodobnie ostatnie dwa tygodnie rządowego pakietu paliwowego. Jak zapowiedział premier Donald Tusk, latem pakiet CPN zostanie zakończony, ale nie wszyscy kierowcy są na to gotowi.
15: Nie jesteśmy gotowi, natomiast liczę na to, że na czas wakacji rząd wprowadzi nowe ulgi paliwowe dla rodzin szczególnie.
16: Ja nie jestem gotowy zobaczyć więcej.
17: Ja myślę, że można go wygasić. Jestem przedsiębiorcą i tracę na VAT.
18: Inna perspektywa.
17: Tak.
19: Przedsiębiorcami wszyscy tracimy na VAT.
20: Tak. Oprócz tego, że na VAT-cie, to jeszcze trzeba było się zastanowić, czy stałe opodatkowanie na takim poziomie ma sens. Raczej bym poszedł w kierunku rozwiązań systemowych, a nie doraźnych, bo to, co robi i obecny rząd, i wszystkie inne, to są tylko i wyłącznie rozwiązania doraźne i pod publikę.
14: Rządowy pakiet to niższe VAT i akcyza na paliwa, a także mechanizm ceny maksymalnej. Zagranica, skrajna prawica w Szwajcarii przegrywa referendum w sprawie migrantów. Według sondażowych wyników większość uprawnionych zagłosowała przeciwko wprowadzeniu w Szwajcarii maksymalnej liczby ludności. Próg miał zostać ustalony na poziomie 10 milionów osób. Referendum, choć teoretycznie dotyczyło liczby mieszkańców, w praktyce oznaczałoby konieczność wypowiedzenia przez Szwajcarię umowy o swobodnym przepływie osób w Unii Europejskiej. Głosowanie jeszcze trwa, wyniki wieczorem, ale prawdopodobnie pozostaną takie jak te sondażowe. Teraz o innym głosowaniu. W 9. edycji budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego zostało przedłużone o jeden dzień z powodu krótkotrwałej awarii technicznej. Mieszkańcy mogą zagłosować na wybrane projekty do 16 czerwca. Pierwotnie głosowanie miało się zakończyć jutro. Wygodne fotele, kawa, radio, dobra książka i widok na panoramę miasta, a przy dobrej pogodzie nawet na Beskidy. To specjalna strefa wytchnienia dla pacjentów onkologicznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Sosnowcu. Mogą tam zrelaksować się między kolejnymi. kolejnymi badaniami czy chemioterapią.
12: Tu pacjenci siedzą, wszyscy dyskutujemy, no i fajnie jest, no kawkę sobie zrobimy. No
18: to można to... zapomnieć, że się jest w szpitalu.
12: Wspólnie jest wesoło.
18: Czy można kogoś poznać też?
12: Tak, za dużo nas znajomych właśnie tu, no i się spotykamy.
14: Mówi jedna z pacjentek, pani Krystyna. Szpital podkreśla, że głównym celem jest poprawa samopoczucia psychicznego pacjentów, co ma wspierać proces leczenia.
21: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Ta wakacyjna pogoda zbytnio się nie spieszy, ponieważ jutro spodziewajcie się również przelotnych opadów deszczu praktycznie w całym kraju. Jeśli chodzi o temperatury, to też poniżej 20 stopni. No i też uwaga na wschodzie, bo tam mogą pojawić się burze. Dzień dobry, minęła godzina 16, Mariusz Estelmaszczyk ze starami Radia Złote Przeboje i mam dla was artystę, którego nie da się pomylić z żadnym innym. Tego niskiego głosu absolutnie nie da się powtórzyć. Leonard Cohen.

Zespół, do którego uwielbiam wracać i raz nawet dane było mi zobaczyć na żywo. Świetny głos Kory, ma nam Szary Mirerze w Radiu Złote Przeboje. Natomiast nie wiem, czy też zarywacie nocki. Ja przyznaję, że wczoraj poszedłem spać, czyli w zasadzie dzisiaj. Po drugiej, oglądając Mundial, no i też zawsze, kiedy organizowana jest taka impreza, no to też patrzymy na piosenki. Jak wiemy, królową jest tutaj jedna, jedyna w swoim rodzaju, Shakira, ale pan Shaggy popełnił kiedyś też kawałek, który był hymnem akurat Mistrzostw Europy w 2008 roku w Austrii. I Szwajcarii Feel the Rush, a zasłużył sobie na to dzięki temu, że przez lata wcześniej nagrywał numery, które nucił cały świat, jak na przykład Bombastic. Proszę, teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Dobrze wiedzieć. Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Podpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Włącz Radio Złote Przeboje jutro po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
4: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
8: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
10: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
11: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: Ach, to tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
13: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
14: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
15: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
16: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Bo w Media Expert taniej masz.

słowa Jacek Cygan, muzyka Wojciech Olszak, a głos Edyta Górniak prosto z jej debiutanckiego krążka Dotyk. Jestem kobietą w radiu Złote Przeboje. Natomiast my podczas tego niedzielnego popołudnia, jak już wszyscy po obiedzie zrelaksowani, no to mam odrobinę disco. Opowieść o, nazwijmy to, miłosnym napadzie. Hands Up, Otałan w radiu Złote Przeboje.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
7: Tato, co to za pan?
8: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
7: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
8: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
7: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
8: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
7: To z Tauronem.
8: Jasne, że tak. Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, taniej
9: masz. Kto zwalcza ból?
10: Fundary!
9: Kto?
10: Fundary!
11: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
13: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
15: Thank you.

W Radiu Złote Przeboje Uptown Girl, a więc absolutnie jeden z najbardziej rozpoznawalnych kawałków Billy'ego Joela. Zresztą w latach 90. kawałek też dostał jakby nowe życie, kiedy swoją wersję nagrała grupa Westlife.

Która wersja jest lepsza? No to zostawiam odpowiedź wam. Natomiast jeszcze przed 17 w Radiu Złote Przeboje zajrzymy do Szwecji, gdzie akurat tam na tworzeniu popowych przebojów znają się jak mało kto. Ann Winsborn, Everything I Do. Bardzo proszę.

0: King, Shy Guy w Radiu Złote Przeboje. Dobijamy do godziny 17:00. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości. No i będziemy sprawdzać, gdzie dzisiaj trzeba uważać na burzę.
1: Radio Złote Przeboje. Autopromocja.
2: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w Radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już jutro po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
3: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
9: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.
10: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
1: Citroen.
0: Na zegarach 17:00 w Radiu Złote Przeboje czas na tylko sprawdzone wiadomości.
11: Patomorfolożka Magdalena H. stanie przed sądem lekarskim. Ostrzeżenia przed burzami wciąż obowiązują dla niemal całej Polski. Ślązacy mają nowy pomysł, jak wywalczyć uznanie śląskiego za język regionalny. Miriam Lipińska. Samorząd lekarski z urzędu podejmie postępowanie w sprawie patomorfolożki. Na terenie należącej do niej kiedyś posesji znaleziono 32 ludzkie płody. Postępowanie prowadzi prokuratura. Magdalena H. została aresztowana tymczasowo na 3 miesiące. Środowisko lekarskie jest zbulwersowane tą sytuacją. I jak mówi Jakub Kosikowski, rzecznik samorządu lekarskiego, czynności dyscyplinarne zostaną w tym przypadku wszczęte z urzędu.
12: W aspekcie złamania ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, kodeks etyki lekarskiej i paru innych przepisów. Konsekwencje zawodowe również będą tutaj weryfikowane.
11: 57-letniej lekarce może grozić od pouczenia i nagany aż do pozbawienia prawa wykonywania zawodu. A w prokuraturze usłyszała zarzut bezczeszczenia zwłok i porzucenia niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Grozi jej nawet 12 lat więzienia. Burze wciąż groźne. Dziś synoptycy ostrzegają przed nimi w 11 regionach, wszędzie poza południem Polski. W części Pomorza i Pomorza Zachodniego burzom będą towarzyszyć ulewy. Może spaść nawet 45 mm deszczu, w pozostałych regionach do 25 mm. W czasie burz będzie też silniej wiało, w porywach do 75 km na godzinę. Alerty obowiązują do późnego wieczora. Wciąż nie wiadomo, co Iran zdecyduje w sprawie porozumienia z USA. Wiadomo natomiast, co znajduje się w dokumencie. Jak powiedział agencji Reutera wysoki rangą irański urzędnik, ostateczna wersja irańsko-amerykańskiego memorandum przewiduje m.in. otwarcie cieśniny Ormus i zdjęcie amerykańskich sankcji. Według zapowiedzi prezydenta prezydenta USA. Porozumienie miało być podpisane dziś, ale Iran wciąż nie potwierdził terminu. I na koniec zmieniamy temat. Ślązacy są zdeterminowani, by chronić śląską godkę. Po wetach prezydentów Andrzeja Dudy i Karola Nawrockiego w sprawie uznania śląskiego za język regionalny pojawił się pomysł wpisania godki na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO.
13: Cel jest niezmienny, uznanie języka śląskiego za język regionalny, Ślązaków za mniejszość etniczną, natomiast musimy niejako skoczyć w bok, żeby iść do przodu, w taką boczną ścieżkę międzynarodową, żeby docelowo uznać język śląski za język regionalny.
11: Mówi śląski europoseł KO Łukasz Kochut. Procedura może potrwać około 3 lat.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Jeśli chodzi o pogodę, to jutro w zasadzie będzie tak samo, a więc trochę słońca, trochę chmur, trochę przelotnych opadów deszczu, a na północy i na wschodzie mogą też jutro pojawiać się burze. Jutro na termometrach mniej więcej na północy 14-15 stopni, w centrum 17, na południu zresztą też. Godzina 17 minęła, Mariusz Ostelmaszczyk jestem i za chwilę mam dla Was świetne kawałki w Radiu Złote Przeboje, m.in. Bee Gees czy też Cher, oraz dowiecie się, jak zgarnąć bilety na koncert OMD, a wcześniej Rysiek Riedel i spółka Jam.

Panowie z Bee Gees nikomu przedstawiać nie trzeba. You Win Again w Radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, w Radiu Złote Przeboje macie szansę na bilety na OMD, czyli śmiało można powiedzieć pionierów synthpopu. Koncert odbędzie się 24 sierpnia w Warszawie. Wystarczy, że wejdziecie na stronę Radia Złote Przeboje i w kreatywny sposób rozwiniecie skrót OMD, używając trzech słów. A od jutra w poranku Radia Złote Przeboje najciekawsze odpowiedzi będą nagradzane, więc jest o co się bić, jest czego słuchać. Oto dowód. Proszę bardzo.

I tak właśnie potrzeba posłuchać takich kawałków, zdecydowanie tak podczas popołudnia, tego popołudnia z radiem Złote Przeboje, Demono, Kamień i Aksamit. Można się zdecydowanie akurat tak pozytywnie nastawić i nie myśleć o tym, że już jutro jest poniedziałek. Zresztą, no właśnie, też warto powoli odliczać do wakacji, no bo w końcu mamy połowę czerwca, mimo że pogoda jakby, no, trochę się nam buntuje, no ale ten numer, który teraz akurat usłyszycie, zdecydowanie z latem się kojarzy. Odrobina hiszpańskiego. Aserehe, Las Ketchup.

0: Autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
12: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
13: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
12: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
13: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
14: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.

0: Beauty i Fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
1: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca. Reklama.

Radio Złote Przeboje, Pet Shop Boys, It's a Sin, a więc historia, w której to wokalista Neil Tennant zbytnio nie tęskni za szkołą, do której chodził, gdzie absolutnie nie czuł się sobą. Choć przyznam, że ja jakoś za szkolnymi czasami też zbytnio nie tęsknię. Natomiast w Radiu Złote Przeboje powoli zbliżamy się do godziny 18, ale jeszcze mam dla Was coś, co na pewno umili podróż autem. Numer, który też był jednym z najczęściej granych kawałków we wszystkich stacjach radiowych w Europie w 1998 roku. Ace of Base, Life is a Flower.

0: Dobrze trafiliście, dobrze słyszycie, to jest Radio Złote Przeboje. Dobijamy do godziny 18, za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, a tam, no właśnie, o sporcie. No może nas nie ma na piłkarskim mundialu, nie ma w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie i Meksyku, ale za to w tenisie idzie nam ostatnio bardzo dobrze. Szczegóły za parę chwil.
1: Radio Złote Przeboje.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Reklama.
7: Godzina 18 w Radiu Złote Przeboje. Czas na tylko sprawdzone wiadomości.
8: Tenisista Kamil Majszak z pierwszym tytułem w karierze. Kolejne makabryczne znalezisko, tym razem w Poznaniu. Politycy o wizycie prezydenta Karola Nawrockiego w USA. Miriam Lipińska, a na początek sport. Tenisista Kamil Majszak wygrał turniej ATP w Schertogenbosch. To jego pierwszy triumf w turnieju tej rangi i zarazem największy sukces w karierze. Polak pokonał Australijczyka Alexa de Minora. Kości znalezione w Poznaniu podczas budowy chodnika na Naramowicach. Potwierdzono już, że to ludzkie szczątki. Teraz trwa ustalanie, czy znalezisko ma charakter kryminalny, czy to historyczne szczątki. Prezydent Karol Nawrocki na obchodach 250-lecia istnienia Stanów Zjednoczonych i 80. urodzinach Donalda Trumpa. Dziś wieczorem amerykańskiego czasu polski prezydent weźmie udział w gali mieszanych sztuk walki. Będzie też rozmawiać z Trumpem. Tomasz Fęska.
9: Według byłego wiceszefa dyplomacji Andrzeja Szejny z Lewicy ta nieformalna wizyta w Stanach jest świetną okazją, by przypomnieć Donaldowi Trumpowi jego obietnicę ulokowania w Polsce dodatkowych sił amerykańskich.
10: Bo w tej sprawie jak na razie nic konkretnego się jeszcze nie zdarzyło.
9: W podobnym tonie, choć nie szczędzący szpilek, wypowiada się europoseł PSL-u Krzysztof Hetman.
11: Liczę na to, że pan prezydent, czy to oglądając walki w klatce obok prezydenta Trumpa, czy konsumując jego urodzinowy tort, będzie miał okazję powiedzieć mu o naszych oczekiwaniach.
9: Każda okazja do rozmów z przywódcą USA jest dobra, odcina się koledzy z Europarlamentu Tobiasz Bocheński z PiSu.
12: Nawet gdyby Donald Trump proponował rozmowę na polu golfowym, to też należałoby ją prowadzić. W momencie, w którym Polska będzie miała gospodarkę porównywalną ze Stanami Zjednoczonymi, to wtedy my będziemy decydować i będziemy rozmawiać.
9: Kancelaria Karola Nawrockiego zapewnia, że prezydent poruszy temat stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce.
8: I na koniec wracamy do kraju. Kontrolerzy sanepidu pojechali nad morze. Od początku czerwca, tuż przed początkiem sezonu wakacyjnego, w nadmorskich gminach trwają kontrole w restauracjach, barach i kawiarniach. Inspektorzy sprawdzają poziom czystości i higieny w miejscach, do których lada dzień zjadą setki turystów.
13: 40% wszystkich takich ognisk zatruć pokarmowych występuje w sezonie letnim. I dlatego też ten sezon to jest okres wzmożonej pracy dla służb sanitarno-epidemiologicznych.
8: Mówi Renata Opiela z sanepidu w Szczecinie. Kontrole potrwają do końca września.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
15: Jeśli chodzi o pogodę, to ona jutro nas nie zaskoczy, ponieważ będzie tak samo jak dziś, czyli trochę słońca, trochę opadów deszczu, ale też mogą pojawić się burze. Te głównie na północy oraz na wschodzie. Jeśli chodzi o temperaturę, to też bez rewelacji, poniżej 20 stopni. Dzień dobry, wieczór. 18 wybiła, Mariusz Stelmaszczyk jestem. Radio Złote Przeboje gra i ja też grać się będę. Tym bardziej, że mam dla was człowieka, który no był takim, bym powiedział, człowiekiem sprzeczności. Bo z jednej strony mówiło się, że jest nieśmiały, a z tej drugiej strony z kolei organizował imprezy za miliony. Freddie Mercury, Queen. I want to break free. Bardzo proszę, w Radiu Złote Przeboje.

0: i zdecydowanie tutaj czucie klimat lat 80. Grupa Eurythmics, która to w przeciwieństwie do innych zespołów, zwłaszcza na samym początku kariery, nie miała zbyt dużego budżetu, dlatego piosenki powstawały w nie zawsze takich najlepszych warunkach, ale to też ma swój urok, bo czasami można wsłuchać się, że te numery brzmią surowo i dodają tego klimatu. My natomiast w Radiu Złote Przeboje przenosimy się do roku 2009, kiedy to ukazał się album Ani Wyszkoni, Pan i Pani.
1: Czy ten pan i pani są w sobie zakochani? Czy ta pani tego pana chce?
0: Największy przebój z płyty nie został napisany przez samą wokalistkę. Jego autorem jest Wojtek Klich, muzyk bluesowy i lider grupy Zio. Utwór Czy ten pan i pani, który w 2009 roku zdobył prestiżową nagrodę srebrnej premiery na festiwalu w Opolu, ogólnie stał się przełomem w jej karierze i też odcięciu od tego, co robiła wcześniej razem z grupą Łzy. No to posłuchajmy już teraz w Radiu Złote Przeboje. Ania Wyszkoni, czy ten pan i pani?
2: Czy ten

Adamski Seal Killer, no podobno tekst do tej piosenki powstał w około pół godziny i równie błyskawicznie stał się hitem w Wielkiej Brytanii i wzniósł obu artystów na zupełnie inny poziom. No a dla Seala był to właściwie start kariery. Natomiast w Radiu Złote Przeboje zaglądamy teraz do roku 1982. Premierę miał wtedy film Znachor, odbyła się 54. ceremonia wręczenia Oscarów, gdzie najlepszym filmem okazały się Rydwany Ognia. W tym roku powstał zespół Lady Punk.

Również w 1982 roku ukazał się album Thriller Michaela Jacksona. Podczas prac nad płytą producent Quincy Jones nakłaniał Michaela, by nagrać kawałek z przynajmniej lekko rockowym pazurem. Chodzi oczywiście o Beat It, gdzie znalazło się także gitarowe solo w wykonaniu Eddiego Van Halena. Zresztą początkowo gitarzysta otrzymał telefon z taką właśnie propozycją, ale uznał, że to niemożliwe, że ktoś sobie robi żarty. Dopiero po jakimś czasie, kiedy doszło do niego, że może współpracować z Michaelem Jacksonem, no to nie zastanawiał się ani chwili. Słuchamy już teraz w Radiu Złote Przeboje, Michael Jackson, Beat It.

0: Kto zwalcza ból? Kto?
1: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
2: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
3: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: Ach, to tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
5: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
10: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
11: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
12: Już nie swędzi.
13: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Tato, co to za pan?
15: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
14: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
15: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
14: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
15: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
14: To z Tauronem.
15: Jasne, że tak.
7: Poznaj ofertę Tanie Godziny z Serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
16: Money, money, money!
17: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
16: Wygrałam w Cherry Money!
17: Cherry Money?
16: Nowy Ekspres Los!
17: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
18: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
19: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
20: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
22: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
0: Co za dzień.
1: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
23: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
24: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
25: Citroën.

0: Przynajmniej u mnie w studiu to nóżka chodzi przy takich dźwiękach. Moloko, Sing It Back, Radio Złote Przeboje. No, proszę Państwa, już teraz na temat Manamu i Marka Jackowskiego opowiada Kuba Sienkiewicz z elektrycznych gitar.
1: Chciałem szczególnie podkreślić, że Manam nie wziął się znikąd, że sam Jackowski występował jeszcze wcześniej w składzie Ocean, zespołu, który eksperymentował bardzo interesujący sposób muzyką, taką muzyką świata, można powiedzieć, i muzyką folkową. Zresztą i Waglewski przecież występował, grał w zespole Ocean, współpracował z tym składem. Wielu innych muzyków gościnnie czy na stałe, jak chociażby Tomasz Stańko. No ale wracając do Manamu, te doświadczenia w graniu eksperymentalnym potem bardzo śmiesznie i w sposób ciekawy przełożyły się na jego granie, jego używanie instrumentu i używanie gitary elektrycznej w Manamie. Jego styl, mimo że został podporządkowany rock'n'rollowi, to zachował taką dziką swobodę, nadal jaką słyszałem wcześniej w zespole Ocean.
0: A my posłuchajmy Marka Jackowskiego, Oprócz błękitnego nieba, teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już jutro po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0%. I do września nie płacisz. RRSO 0%.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
11: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
12: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
13: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
12: Oraz bekonu i syropu klonowego.
13: Trudno wskazać faworyta.
12: Spróbuj, może tobie się uda.
13: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
0: Reklama.
14: Godzina 19, niedziela, więc to jest ta chwila, żeby móc trochę odpocząć właśnie po weekendzie, mieć czas dla siebie ze świetną muzyką, której w radiu Złote Przeboje nie brakuje. A oto dowód, kawałek Big Japan.

0: Weekend powoli się kończy, ale nie świetna muzyka w Radiu Złote Przeboje i to był dowód, bo można było się zdecydowanie doładować i pobudzić Konga. Natomiast proszę Państwa, już teraz o początkach, o pierwszej płycie zespołu Wilki opowiada Robert Gawliński.
1: Dzięki wspaniałej pomocy Michała Rollingera, mojego kumpla i człowieka, z którym grałem w pierwszym swoim w ogóle zespole, czyli w zespole Gniew, takim punkowym jeszcze, później to on ewoluował, już później był podział w zespole, to też śmieszne czasy, bo część chciała grać hard rocka, część chciała grać punka. No piękne to było. Jak to w młodych zespołach, on to tak się zdarza
2: tak,
1: często.
2: Tak, tak, tak.
1: Więc wiesz, no i w końcu żeśmy grali i jakieś numery z riffami, rodem, tam z cepów i z tam innych zespołów, wiesz, a część graliśmy jakieś takie nowofalowe, dziwne zupełnie zajawki i łączyliśmy to na koncercie. Wychodziło nieźle. Natomiast no, później miałem czas po wielu różnych sytuacjach miałem czas właśnie no, usiąść i zważyć się na tej wadze. I z Michałem Rollingerem, który towarzyszył mi właśnie przez te lata, nawet na początku w Madame grał tak samo Michał, stworzyliśmy tę pierwszą płytę Wilków. No to odpaliło jakoś niesamowicie, Son of the Blue Sky szczególnie odpaliło po prostu jakoś tak światowo. I wtedy, wiesz, ale my wtedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że my jesteśmy właściwie już zawodowymi muzykami. Ja sobie zdałem sprawę jakby z tego, że to już ja jestem trochę na to skazany.
0: A my posłuchajmy Wilków, Aborygen, już teraz w Radiu Złote Przeboje.

W radiu Złote Przeboje The Lion Sleeps Tonight. Choć przyznam, że w mojej głowie siedzi scena, kiedy to Timon i Pumba z filmu Król Lew śpiewają właśnie ten kawałek i to w środku dżungli, potężnej dżungli, że tak zacytuję klasyka. Chyba będzie trzeba wrócić się do tej kultowej bajki kiedyś. My natomiast zaglądamy teraz do roku 1989, kiedy ukazał się kawałek Tiny Turner I Don't Wanna Lose You. I don't wanna lose you. Opowiada on o dojrzałej miłości, takiej, która przeszła już wiele prób. Teksty stworzyli doświadczeni autorzy przebojów Albert Hammond i Graham Lale. No i Tina była zachwycona tym numerem od pierwszego przesłuchania. My zresztą też, więc gramy go teraz w Radiu Złote Przeboje. I Don't Wanna Lose You.

0: Marian,
1: a
0: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
1: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
0: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
1: Wygodnie i za darmo.
0: No.
2: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Zdecydowanie tej grupy nie można pomylić z żadną inną, czyli Fleetwood Mac w radiu Złote Przeboje podczas tego już wieczoru, niedzielnego wieczoru, a o swoim koncercie życia posłuchajcie, jak opowiada Kuba Sienkiewicz, elektryczne gitary.
1: Eric Clapton w sali kongresowej w roku 78. Co było ważne? Brzmienie gitary Claptona w tamtym okresie było bardzo brudne, punk rockowe, niepoukładane, ale porywające jednocześnie. Było to bardzo spontaniczne granie muzyka, który jeszcze poszukiwał. On przywitał się z widownią po prostu bardzo jednym głośnym dźwiękiem i wszyscy już byli zależni od tego, jak Eric Clapton kiwnie palcem. Zachwyceni reagowali na każdy dźwięk. Potrafił zelektryzować widownię. Zresztą wszystkie jego wykonania były bardzo dobrze przemyślane, jeśli chodzi o rozkład napięcia i kulminacji w utworze. Ja sobie potem to wielokrotnie odtwarzałem z tego nagrania bootlegowego, żeby prześledzić, jak to się w ogóle robi, prawda? Jakimi środkami można osiągnąć coś takiego.
0: A wy pamiętacie swój ulubiony koncert, na którym byliście? W Radiu Złote Przeboje już teraz elektryczne gitary. Nie pij, Piotrek. A ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony czas i słyszymy się za tydzień w sobotę po godzinie 18. Miłego!

0: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Marian, a gdzie mogę kupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Reklama.
2: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
3: I ponownie słyszymy się w Radiu Złote Przeboje na 91,8 FM o naszej stałej porze. Słyszymy się oczywiście w magazynie Tydzień w Wałbrzychu. Ja nazywam się Igor Kociubiński i bardzo serdecznie zapraszam Was na ten najbliższy odcinek, na tę najbliższą godzinę tego programu, w którym rozmawiać będziemy m.in. o działalności Fundacji Dźwiękoszczelni. Jak mówi jej założyciel Grzegorz Wójciuk, powstała ona z potrzeby serca, bo nie potrafią przechodzić obojętnie obok ludzi, którym świat powiedział: nie teraz, nie dla ciebie, nie dasz rady.
4: Rok temu zabraliśmy grupę dzieciaków z 8 bodajże lub 9 domów dziecka, domów opiekuńczo-wychowawczych na festiwal Metanoia, który odbył się we Wrocławiu. Tam oni mieli okazję zobaczyć troszeczkę od zaplecza to wszystko, jak to się odbywa. I widać było w oczach tych ludzi ogromne zainteresowanie. Zacząłem też opowiadać im o sobie, kim byłem, przez co przeszedłem.
3: A przez te trudności pomogła przejść muzyka. Szczegóły już za chwilę i trzymając się tego artystycznego, muzycznego wątku, będziemy Was także zapraszać na 23. odsłonę Festiwalu Księżnej Daisy, który startuje na początku wakacji 2 lipca.
5: Pojawiają się tutaj artyści, którzy zazwyczaj na co dzień nie występują w ogóle w regionie wałbrzyskim, ani nawet w województwie dolnośląskim. Pojawiają się rzadko, bo są najczęściej związani z Warszawą albo ze scenami światowymi. I to jest jedyna taka okazja, żeby ich tutaj zobaczyć.
3: Przed nami także przegląd wydarzeń tygodnia. Nie zabraknie więc informacji z życia Wałbrzycha, czy też życia całego Dolnego Śląska. O finansach Bogdan Widawka opowie m.in.
6: Festiwal, wyjazd integracyjny czy odnowienie parku. Na to wszystko można zdobyć pieniądze z dolnośląskich małych grantów, do których nabór ruszył w poniedziałek.
3: Jakie kwoty w tym roku będą do dyspozycji? Kto może ubiegać się o te dofinansowania? To zdradzimy Wam już za kilka chwil, a ja już teraz zapraszam na spotkanie z Grzegorzem Wójciukiem z Fundacji Dźwiękoszczelni. Od tego zaczynamy.
2: Tydzień w Wałbrzychu.
3: Ostatnio zapraszaliśmy Państwa na imprezę, na festiwal, na wydarzenia charytatywne w Dziećmorowicach, ale to jedno z wielu wydarzeń, które pewnie na horyzoncie, wydarzeń, które dzieje się za sprawą Fundacji Dźwiękoszczelni, którą dzisiaj będziemy w Radiu Złote Przeboje przedstawiać. Zaczynając od tego, jak Fundacja powstała, jakie są początki?
4: Początki fundacji. Fundacja jest świeża dosyć. Ona powstała w lipcu zeszłego roku. Już pierwsze jakieś tam działania, aby ją uruchomić, odpalić, zaczęły się na początku roku. Tak naprawdę w momencie, kiedy odpaliliśmy zespół Proca, bo jestem też wokalistą i założycielem grupy rockowej Proca, i kiedy ona już zaczęła nabierać realnego kształtu, kiedy zaczęliśmy koncertować, kiedy tych naszych wystąpień publicznych było coraz więcej i też dużo wystąpień charytatywnych, narodziła się w sercu taka właśnie potrzeba, żeby przyspieszyć z tą fundacją, tym bardziej, że na horyzoncie pokazała się Ania. Ania to jest dziewczynka z porażeniem czterokończynowym, która w wieku 8 lat nagle stała paraliżu i porusza się do tej pory. Teraz ma 21 lat na wózku inwalidzkim. Chcieliśmy jej pomóc, jej rodzinie i samej Ani, w tym, aby dostawała się z parteru na pierwsze piętro. To jest codziennie, była to walka, było to bardzo uciążliwe, szczególnie dla rodziny Ani. Pomogliśmy w ten sposób, że pomogliśmy w organizacji. Tak naprawdę to największą robotę na tym festiwalu dla Ani, bo były to dwa festiwale. Wspólne granie wspiera Anię. Taki tytuł nosił ten festiwal. Pierwszy odbył się w Szawniezdroju, drugi odbył się w Wałbrzychu na Poniatowie, na dzielnicy Poniatów, gdzie Ania mieszka. Tam na Poniatowie był to festiwal dwudniowy. No, największą robotę zrobiła rodzina Ani. Bardzo mega zorganizowani ludzie, ale wiele osób po drodze się dołączyło. Bardzo dużo osób, których się nie spodziewaliśmy, sami dzwonili, sami się włączali do tej akcji. Pojawiały się osoby, których w ogóle miało nie być, a robili świetną robotę. Wszyscy oczywiście na zasadzie wolontariatu. Było bardzo dobrze. Tam zobaczyliśmy, że to działa, że można, że ludzie się jednoczą, jeśli mają jakiś cel i jeśli jest ktoś, kto jest w stanie tego dopilnować, kto jest w stanie to poprowadzić. prowadzić i to wtedy nie ma przeszkód żadnych.
3: Zaczęliśmy od pytania, jak powstała, ale przechodzimy do najważniejszego, po co? Bo można byłoby powiedzieć, że to historia, jakich wiele, zespół koncertujący, grupa ludzi, która chce pomóc, no ale jakby powołanie fundacji to chęć działania na trochę szerszą skalę. Więc jaka jest idea, jaki jest pomysł?
4: Tak, w ogóle w statucie fundacji mamy wiele punktów, wszystkie są punktami pomocowymi. My stawiamy na pomoc tym, którzy jej realnie potrzebują. Jak ktoś ma sprawne ręce, sprawny umysł, to potrafi sobie poradzić ze wszystkim. No chyba, że jest w uzależnieniu i tym się też zajmujemy. Współpracujemy z ośrodkiem Arka, który bezpośrednio jest podpięty jako jeden byt z fundacją Jesus Christ Security. Oni mają ośrodek terapeutyczny. Razem z nimi też angażujemy się w wydawanie posiłków dla osób w kryzysie. Dwa razy w tygodniu, we wtorki i w soboty na dzielnicy Sobięcin. Robimy to już od 8 lat. Ja osobiście byłem w tym ośrodku. Byłem w tym ośrodku na terapii, ponieważ sam kiedyś miałem problemy związane z nałogami. Później zostałem w tym ośrodku przez wiele lat jako pracownik i tam właśnie założyliśmy tą wydawkę jedzenia, która funkcjonuje do tej pory. Też zajmujemy się osobami bezdomnymi. To się wiąże jedno z drugim. Przeważnie spożywanie alkoholu czy jakichkolwiek innych używek cięższych prowadzi do bezdomności, prowadzi do życia na ulicy i mnie też to spotkało. Dlatego jestem człowiekiem, który rozumie te osoby i który jest w stanie im realnie pomóc. Mamy ten ośrodek, mamy kontakty, wiemy jak to robić. Przede wszystkim ja wiem, co ci ludzie czują, bo byłem w podobnej sytuacji. Żadna książka, żaden film tego nie opisze. Ja po prostu przeżyłem to. To jest ogromnie bolesna rzecz i nie do opisania. Jest to ogromny ból, ogromna trauma i ci ludzie lądują w nieciekawych miejscach nie dlatego, że sobie to wybrali, tylko dlatego, że tak się po prostu stało. Coś ich do tego czy zmusiło, czy coś ich przeraziło, coś przestraszyło. Coś w życiu przerosło ich możliwości i dlatego to robimy, bo wbrew temu, co opinia publiczna głosi, ci ludzie wcale nie są przegrani. Ci ludzie są chwilowo w kryzysie, ale za chwilę może się okazać, że to są bardzo wartościowi ludzie, którzy mają w sobie niesamowity potencjał.
3: Cieszę to, że trudną historię twoją osobistą udało się przekuć w coś pozytywnego, ale z drugiej strony no, myślę sobie też tak na chłodno podchodząc do rzeczywistości, że właśnie z drugiej strony jest to wyzwanie, bo często jest tak, że chęć pomocy to jedno, ale chęć skorzystania z tej pomocy to też drugie.
4: To jest ogromny problem właśnie, bo tak powiem ci, statystyki są przerażające wręcz, bo na 1000 osób wyjdzie jedna. Wiesz, ja kiedykolwiek, gdziekolwiek jestem, jak widzę ulicy, na ulicy osobę, która potrzebuje pomocy, która gdzieś tam prosi o jakieś pieniądze, czy widzę, że po prostu z daleka widać taką osobę, że jest w potrzebie, że trzeba jej pomóc. Wyciągam do takiej osoby rękę i prawie zawsze to jest, no, spotykam się z odmową. Zawsze jest coś innego do załatwienia, zawsze jest coś pilniejszego. Ja ci powiem, o co chodzi. Ten człowiek naprawdę chce pomocy, ale wstydzi się przed samym sobą to raz i przed innym wyrazić to, powiedzieć to na głos. Boi się i też to uzależnienie blokuje go przed tym, żeby on skorzystał z takiej pomocy, bo za chwilę zamknie się dostęp do alkoholu, czy do narkotyków i tak to działa. Trudno to opisać. Te rzeczy, które dzieją się w mózgu człowieka uzależnionego są dla mnie, chociaż sam się z tym borykałem, nie do pojęcia, jakie to jest silne, jakie to jest mocne. Bardzo trudno to i ciężko to opisać, ale to jest choroba i musimy tak na to patrzeć. Tak jak na chorobę, jak widzimy człowieka, który idzie o kuli, automatycznie mu współczujemy, a jak widzimy człowieka na ulicy, automatycznie czujemy do niego odrazę i mam w środku się rodzi taka myśl, że ktoś sobie po prostu tak postanowił. Nie, nieprawda. Nie postanowił sobie. To jest choroba, która niszczy jego głowę i przede wszystkim niszczy nie tylko jego życie, ale życie też jego bliskich i trzeba z tym walczyć.
3: To jest jedna grupa osób, które mogą skorzystać z waszej pomocy, walka z kryzysem bezdomności, walka z uzależnieniami, ale rękę wyciągacie także do najmłodszych, z tego co wiem. I to jest kolejna grupa, o której chyba warto wspomnieć.
4: To jest ta grupa, na której mi najbardziej zależy, bo ta grupa, którą opisałem przed chwilą, to są ludzie, którzy już są w jakimś dołku, którzy już coś zaliczyli i tu już trzeba zaradzić, tu już trzeba pomagać, tu już trzeba wyciągać ich z tego miejsca nieciekawego. Ale jeśli chodzi o tych młodych ludzi, wartościowych bardzo, bardzo często, bo grupa ludzi, która popada w nałogi, to są osoby wrażliwe. Mało kto zdaje sobie sprawę, że to są ludzie, którzy są bardzo uzdolnieni artystycznie w różnych kierunkach sztuki, gdzieś tam sobie chodzą, szukają, lawirują i często ta odklejka od rzeczywistości, to tak naprawdę nie jest odklejka od rzeczywistości, tylko to jest poszukiwanie jakiejś inspiracji, jakiejś chęci dosięgnięcia czegoś głębszego. Stąd się biorą też właśnie te fazy typu, a spróbuję narkotyku, czy spróbuję alkoholu, coś się we mnie poszerzy, coś bardziej zrozumiem. To jest kłamstwo. To nic się nie poszerzy, no poszerzyć mogą się tylko problemy, ale to jest tak ogólnie przez świat artystyczny postrzegane, że na początku w dobrym guście jest coś tam spróbować. To nieprawda. Każdemu to powtarzam, że to jest jedno wielkie kłamstwo, że nie tędy droga. Jeżeli ktoś chce iść w kierunku artystycznym, to tylko i wyłącznie na trzeźwo i tylko i wyłącznie pod opieką ludzi, którzy się na tym znają. I właśnie takie miejsce my chcemy stworzyć. My osobiście spotykamy się z dzieciakami z różnego środowiska, z domów opiekuńczo-wychowawczych, z różnych ośrodków i te dzieci już są, ta młodzież. Niektórzy po wyrokach, niektórzy po próbach samobójczych, bardzo wiele osób już po przejściach, po jakichś terapiach, po jakichś traumach. Często samotni, często bliskie osoby już nie żyją, nie mają się do kogo zwrócić, ta trauma się ciągnie za nimi, nie mają co ze sobą zrobić, szukają autorytetów nie tam, gdzie trzeba i my chcemy dla nich takiego miejsca, gdzie będą się czuli naprawdę jak u siebie.
3: I takie miejsce w Wałbrzychu powstaje. Ma być to przestrzeń, która będzie dla nich nie tylko bezpiecznym schronieniem, ale także przestrzenią do artystycznych działań. O tym wszystkim dziś w programie Radia Złote Przeboje rozmawiamy z Grzegorzem Wójciukiem z Fundacji Dźwięk Oszczelni. Do tego spotkania wracamy za moment, a teraz krótka przerwa na wiadomości z regionu, bo z nami jest już Bogdan Widawka.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Wałbrzychu.
6: Witam. Drogowcy dostali zielone światło dla przebudowy dolnośląskiego odcinka A4, ale na razie tylko tego z Legnicy przez Krzywą do Krzyżowej. Bardziej zatłoczony odcinek do Wrocławia jeszcze czeka na analizy wariantu przebudowy. A o tym, co już jest pewne i kiedy ruszą wyczekiwane prace, opowie nasza reporterka Grażyna Wiatr.
1: Remont A4 z Legnicy do Krzyżowej ruszy najwcześniej na początku przyszłego roku. Jest już cały plan, który zakłada rozbudowę do 3 pasów i awaryjnego w każdym kierunku, mówi mi Magdalena Szumia z Dolnośląskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
7: Następnie przebudujemy węzły drogowe, wybudujemy nowe obiekty inżynierskie.
1: A też jeszcze zanim zacznie się przebudowa, ze względu na zły stan płyt betonowych, potrzebny będzie jeszcze remont na tym odcinku.
6: A ten szybki remont będzie w wakacje. Ponad 60 kierowców przekroczyło dozwoloną prędkość podczas niedawnej akcji przeprowadzonej przez policjantów wałbrzyskiej drogówki. Policjanci skontrolowali 109 pojazdów na terenie Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego. Działania odbyły się 3 czerwca, były ukierunkowane przede wszystkim na kierowców łamiących przepisy dotyczące ograniczeń prędkości. W akcji brało udział 20 policjantów ruchu drogowego, którzy prowadzili kontrole w miejscach szczególnie narażonych na niebezpieczne zdarzenia, w rejonach przejść dla pieszych, skrzyżowań i na drogach o dużym natężeniu ruchu. O przebiegu akcji można przeczytać na stronie dziennikwałbrzych.pl. Festiwal, wyjazd integracyjny czy odnowienie parku. Na to wszystko można zdobyć pieniądze z dolnośląskich małych grantów, do których nabór ruszył w poniedziałek. Do realizacji wybranych zostanie 105 projektów. Mówi marszałek województwa dolnośląskiego Paweł Gancarz.
8: Na ten rok zabezpieczona w budżecie jest kwota 1 000 000 zł, prawie dwukrotnie wyższa niż w roku ubiegłym. Jest to odpowiedź na duże zainteresowanie, którym ten projekt się cieszył.
6: Zwycięskie projekty będą wybierane w 5 okręgach. Wałbrzyskim, wrocławskim, legnickim, jeleniogórskim i w mieście Wrocław. Wszystkie pomysły będą musiały być zrealizowane jeszcze w tym roku, a dokładnie od połowy sierpnia do połowy listopada. Od 9 czerwca w Wałbrzychu przy Ratuszowej ruszył specjalny punkt, w którym policjanci bez żadnych formalności i bez wcześniejszych zapowiedzi sprawdzają stan techniczny autokaru i trzeźwość kierowcy. To odpowiedź mundurowych na lawinowo rosnącą liczbę zgłoszeń przed zbliżającymi się wakacjami. Czerwiec to tradycyjnie czas intensywnych wyjazdów szkolnych i przedwakacyjnych wycieczek. Dla policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu to oznacza setki telefonów od rodziców i nauczycieli z prośbą o skontrolowanie pojazdu przed trasą. Do tej pory realizacja takich zgłoszeń bywała logistycznym wyzwaniem, bo prośby o interwencję dotyczyły zazwyczaj tych samych godzin porannych, podczas gdy miejsca zbiórek dzieliły nieraz dziesiątki kilometrów na terenie całego powiatu. Teraz wystarczy podjechać na parking przy ulicy Ratuszowej i nie trzeba wcześniej zgłaszać chęci takiej kontroli. Pisał o tym Wałbrzych24.com. I to już wszystko w przeglądzie wydarzeń tygodnia w Wałbrzychu. Bogdan Widawka, bardzo dziękuję za uwagę. Wracamy do autora magazynu Tydzień w Wałbrzychu, Igora Kociubińskiego.
2: Radio Złote Przeboje 91 i 8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
3: Bardzo dziękujemy i wracamy teraz jeszcze do Fundacji Dźwięk Oszczelni. Pomaga nam wałbrzyskiej młodzieży z domów dziecka oraz placówek wychowawczych. Problemy z prawem, brak bliskich, złe wzorce, równie złe autorytety, czasem narkotyki i inne uzależnienia. To lista rzeczy, zjawisk, od których uwagę Fundacja chce odwracać muzyką. Moim i Państwa gościem jest dziś Grzegorz Wójciuk.
2: Tydzień w Wałbrzychu.
3: Nie brzmi to jak najlepszy start w życiu, niezależnie od tego, o jakim wieku mówimy, ale to dzieci i młodzież, więc te widełki wiekowe są dość spore. Ciężko tak wchodzić w dorosłe życie. Wy ten start chcecie im dać troszkę lepszy, odciągając uwagę od tego, co może być zagrożeniem, czyli od uzależnień i trybu życia, który delikatnie mówiąc będzie niezdrowy i zagrażający ich przyszłemu bezpieczeństwu. No właśnie, w jaki sposób?
4: No, najlepszą alternatywą według mnie jest muzyka. Muzyka, ktoś pięknie powiedział, łagodzi obyczaje, muzyka leczy, muzyka kształtuje. Tak jak powiedziałem wcześniej, dobrze poprowadzona nauka pod tym kątem może przynieść niesamowite efekty. Rok temu zabraliśmy grupę dzieciaków z 8 bodajże lub 9 domów dziecka, domów opiekuńczo-wychowawczych na festiwal Metanoia, który odbył się we Wrocławiu. Tam oni mieli okazję zobaczyć troszeczkę od zaplecza to wszystko, jak to się odbywa. I widać było w oczach tych ludzi, że ogromne zainteresowanie. I zacząłem też opowiadać im o sobie, kim byłem, przez co przeszedłem. I teraz inaczej mi się już z nimi rozmawia. Oni już widzą we mnie inną osobę. Wiedzą, że ja nie gwiazdorzę, ja nikomu nic nie próbuję udowodnić, nie próbuję nikomu nic pokazać, że ja coś osiągnąłem, nie. Przede wszystkim ja pokazuję publicznie swoją twarz, mówię o tym moim przeszłym życiu. Oczywiście jest we mnie troszeczkę wstydu, bo nie jest to, nie jest łatwo o tym mówić, o tym, co się przeżyło, o tym, jak się prowadziło, jakie się złe życie prowadziło na ulicy, ile było cierpienia, ile przykrych rzeczy, ale uważam, że trzeba o tym mówić, bo inaczej te dzieci nie zobaczą, że jest zagrożenie. A to zagrożenie trzeba im realnie pokazać, ale też jednocześnie trzeba odciąć ich od przeszłego życia. Trzeba raz na zawsze powiedzieć, to już było. To już było, zostawiamy to. Idziemy do przodu. I tutaj mega fajna jest muzyka. W naszym klubie muzycznym chcemy tak. Po pierwsze, wydobyć z nich to, co mają w sobie. Czyli tą właśnie artystyczną duszę. Jeżeli ktoś jest tekściarzem, pomóc mu napisać ten tekst. Pomóc mu go zredagować. Jeżeli ktoś miał zawsze marzenie grania na jakimś instrumencie, u nas będzie mógł. Mamy znajomości. Możemy wejść do studia. Możemy nagrać kawałek. Możemy stworzyć zespół z tych młodych dzieciaków, które mogą realnie jeździć z nami po koncertach. Mogą koncertować. Mamy też znajomości wśród różnych realizatorów. Możemy nagrać z nimi teledysk. Jako zespół Proca znamy też bardzo wiele innych zespołów i z każdym, z kim rozmawiamy, każdy mega chętnie się do tego przyłączy. Znamy też wielu muzyków, którzy zawodowo uczą, czy śpiewu, czy gry na instrumentach. Wszyscy chcą się do tego dołączyć. Już dostajemy różne fanty. Zespół Półtony na naszym festiwalu, który dopiero co się skończył, 2 dni temu, ofiarował nam piecyk basowy. No i takie rzeczy właśnie się dzieją. Każdy chce coś dać od siebie, bo widzą, że to jest realne ratowanie ludzkiego życia i zabawa jednocześnie. A te dzieci tego potrzebują. Te dzieci często nie miały w ogóle powodu do radości w swoim życiu. Tutaj mają się czuć bezpiecznie, mają czuć się spełnione i mają odetchnąć, zostawić to stare życie i zacząć piękne, nowe życie, pełne sukcesów.
3: Pierwsze szlaki przetarte, pierwszy sprzęt się pojawia, ale domyślam się, że potrzeby są ogromne. Żyjemy w o tyle fortunnych, dobrych czasach, że mówi się o coraz większej dostępności sprzętu. No, jeszcze 20-30 lat temu, czy 40, zdobycie gitary elektrycznej wiązało się z dość dużym wyzwaniem. Dzisiaj to jest troszkę bardziej na wyciągnięcie ręki, no ale biorąc pod uwagę, jak mnie mam całkiem sporą grupę, no to te potrzeby są większe. Jak one dzisiaj wyglądają? Czego potrzebujecie? Jak to chcecie stworzyć?
4: Potrzebujemy wszystkiego. Potrzebujemy wiedzy, potrzebujemy osób uprawnionych, wykwalifikowanych, a przede wszystkim chętnych, które chcą to robić. My jesteśmy fundacją non-profit. Nie stać nas na to, żeby komuś płacić. Wiadomo, w jakimś stopniu musimy. Wszystko pokrywamy z własnej kieszeni i ten festiwal też nam pokazał, że nie są to małe koszta. Wręcz przeciwnie, są to ogromne koszta. Organizacja takiego festiwalu to jest duże przedsięwzięcie. Masa czasu, masa pracy dla wielu osób. Po godzinach, bo każdy z nas prowadzi swoje życie, każdy musi pracować, musi zarabiać, musi zajmować się swoimi rzeczami. Ale czego nam potrzeba? No przede wszystkim, i tutaj zabrzmi to banalnie, ale pieniędzy. Tego potrzeba nam na pewno. Trzeba przede wszystkim stworzyć miejsce. Miejsce jest. Mamy dwa miejsca do wyboru. Cały czas zastanawiamy się, które z nich wybrać. Nie wiemy jeszcze, dlatego nie powiemy nic głośno, nie powiemy nic oficjalnie. Życie mnie nauczyło, żeby do końca lepiej się nie odzywać, niż powiedzieć coś głupiego, później tego żałować albo odkręcać niepotrzebnie. Tym bardziej medialnie, kiedy teraz wszyscy żyją tymi mediami. Każdy ma z reżyserem, operatorem kamery, bo każdy ma w telefonie takie funkcje i wszyscy się na tym znają. Lepiej przemilczeć i mówić wtedy, kiedy już ma się pewne konkretne konkrety do powiedzenia. Konkrety są takie, że na pewno mamy ludzi, którzy już będą chcieli z nami współpracować, czyli tak jak mówiłem, ci realizatorzy, ci wszyscy muzycy, to jest. Mamy wolontariuszy, chętnych, pedagogów, którzy też chcą, to jest. Miejsce, no praktycznie jest. Też przydałaby nam się bardzo wiedza z zakresu prowadzenia fundacji samej, bo fundacja powstała z potrzeby serca. My naprawdę nie mieliśmy i nie mamy tak naprawdę do tej pory pojęcia, jak to robić. Bardzo chcemy to robić, bardzo chcemy pomagać, ale nie za bardzo umiemy. Potrzebowalibyśmy kogoś, kto nas po prostu poprowadzi za rękę. Jakiegoś autorytetu, pod który moglibyśmy się podpiąć. I mówię to publicznie, ponieważ nie będę udawał, że jestem jakimś, nie wiem, mega kozakiem, bo nie jestem, bo jestem w tym laikiem, a chcę być profesjonalistą przede wszystkim. Chcę, żeby te dzieci miały jak najlepiej, żeby to było bardzo profesjonalnie zrobione i żeby nie popełniać żadnych błędów. Na razie te błędy popełniamy my, czyli dorośli ludzie, którzy się w to angażują i tak ma zostać. W momencie, kiedy wystrzeli ośrodek, już tych błędów ma nie być. To już musi być w pełni funkcjonujący ośrodek, placówka, gdzie te dzieci będą naprawdę miały dobrze.
3: Okazją, żeby was bliżej poznać, są wydarzenia, które organizujecie. Jedno z nich już za nami, ale kiedy rozmawialiśmy wcześniej, wspominałeś, że ten kalendarz jest już zaplanowany z dużo większym wyprzedzeniem, więc będzie okazja, żeby z Fundacją Dźwięk Oszczelni się jeszcze spotkać. Być może dowiedzieć się, w jaki sposób można pomóc, w jaki sposób tę własną cegiełkę można dołożyć, by pomóc najmłodszym. No właśnie, kiedy i jak?
4: Na pewno klepnięta jest metanoia. To jest 15 sierpnia w klubie, który zresztą już znasz, Igor. Jest to klub Głębia w Wałbrzychu na ulicy Stacyjnej 11, ponieważ też współpracujemy z Michałem The Rock. To wam powie coś więcej. Tutaj informacja do słuchaczy. Michał organizuje różne muzyczne imprezy. Chłopak też się bardzo zaangażował, bardzo mu się podoba ta akcja, też oczywiście wolontaryjnie. Jesteśmy z nim we współpracy i tam odbędzie się festiwal. Ten, o którym mówiłem wcześniej, na który zawieźliśmy dzieci rok temu w październiku. Festiwal Metanoia. Będzie to takie bardziej przedstawienie muzyczno-artystyczne. Ściągamy różnych ludzi tutaj z okolicy, z Dolnego Śląska, różnych artystów, rzeźbiarzy, malarzy, ludzi, którzy będą uczyli gry na instrumentach, ludzi, którzy pokażą, jak ciąć sample, jak obsługiwać MPC-tki, tworzyć bity hip-hopowe, ale także nie tylko. Będzie troszeczkę mechaniki, będzie nauka naprawy motocyklów. Klub Boanerges się w to zaangażował. Także no, szykujemy jak najwięcej atrakcji na ten sierpień. No i oczywiście zapraszamy też was, wasze radio. Chętnie jeszcze po drodze byśmy tam porozmawiali sobie na ten temat. Czym bliżej będzie już wydarzenia, to na pewno więcej będziemy mieli tych informacji, jak to się odbędzie, ale termin już jest klepnięty. Jest to 15 sierpień. Przypominam, klub Głębia, ulica Stacyjna 11, Wałbrzych, dzielnica Szczawienko. Wcześniej jeszcze w czerwcu odbędzie się piknik muzyczny. No i tutaj też znowu pojawiły się dwa miejsca. Jeszcze tydzień temu mieliśmy informację o jednym. Teraz już mamy informację o drugim miejscu. Dlatego badamy to, sprawdzamy, gdzie będzie lepiej. I tutaj od razu też chcielibyśmy, żeby jak najbardziej to było przystępne dla Wałbrzyszan. Też chcielibyśmy oczywiście, aby byli przedstawiciele tych ośrodków opiekuńczo-wychowawczych. Jest to oczywiście znowu związane z masą pracy. Te prace już się rozpoczęły, już zaczynamy działać, nie śpimy, jeszcze nie opadł kurz po festiwalu dźwięku, a już zaczynamy podnosić powoli kurtynę kolejnego festiwalu i jestem pewien, że ta kurtyna w tym czerwcu zawiśnie, nie do końca jeszcze wiem gdzie.
3: Na pewno do tych wydarzeń jeszcze będziemy wracać. Ja chciałem jeszcze o jedną rzecz zapytać, bo mówiliśmy o podopiecznych, o grupie młodzieży, ale warto, żeby to zadziałało na wyobraźnię. Czy to jest konkretna grupa, jakaś zamknięta w jakiejś określonej liczbie na dzisiaj, która chce z wami działać, czy to jest nieokreślone? Jak to działa?
4: Jeżeli chodzi o te ośrodki opiekuńczo-wychowawcze, tu w najbliższej naszej okolicy jest to na dzień dzisiejszy, oczywiście może ta cyfra się zmienić. Są to dane, które ja posiadam, są bodajże sprzed dwóch tygodni, 147 dzieciaków, którzy, nie tylko dzieciaków, to już są prawie dorośli ludzie, z którymi chcielibyśmy współpracować, ale nie tylko. Klub Centrum Muzyczne Siła Dźwięku będzie otwarte dla każdego. każdego tak naprawdę, bez względu na wiek nawet, czy to przyjdzie chłopak, który ma 6 lat, czy przyjdzie ktoś, kto ma 60. No, oczywiście, najbardziej chcielibyśmy uratować tych młodych ludzi, tych, którzy chodzą po ulicy, nie mają co ze sobą zrobić. W tych celujemy najbardziej. I właśnie w takich, którzy nie mają środków finansowych, nie mają możliwości. Tam będą mogli przyjść, dostać instrument do ręki, za darmo sobie zrealizować swoje marzenie, popróbować, sprawdzić. Najlepiej zostać z nami i też takich ludzi chcemy tam jako wychowanków, którzy po prostu mają serce, którzy są z powołania społecznikami. Cóż więcej mogę powiedzieć? No, dźwiękoszczelni na tym się opierają. Stąd nazwa dźwiękoszczelni, że my ten dźwięk, który każdy człowiek ma w sobie jako małe dziecko, dźwięk, który jest wszystkiego pewien, który wierzy, że może polecieć w kosmos, że może dosięgnąć dna oceanu, który może zbudować wszystko, który może zostać strażakiem, policjantem, lekarzem. Dzieci w to wierzą i ten dźwięk w nas jest. Później, kiedy dorastamy, ten dźwięk przycicha, a później znika, całkowicie gaśnie. My ten dźwięk chcemy znowu usłyszeć i zamknąć go w sobie i go nie wypuścić, a jednocześnie nie chcemy żadnych niepotrzebnych hałasów z zewnątrz wpuścić do środka. Dlatego jesteśmy dźwiękoszczelni.
3: Mówił założyciel tej fundacji Grzegorz Wójciuk.
2: Tydzień w Wałbrzychu.
3: Za chwilę zaproszenie na 23. Festiwal Księżnej Daisy, niezmiennie organizowany przez Filharmonię Sudecką. Przed nami więc kolejny muzyczny akcent w programie Radia Złote Przeboje. Ta końcówka sezonu artystycznego, końcówka roku szkolnego bardzo artystyczna. No i te wakacje w 2026 muzycznie będzie można powitać po raz kolejny z muzykami Filharmonii Sudeckiej i całym mnóstwem gości, którzy pojawią się w Wałbrzychu. Ale o tym za moment. Bo najpierw o inwestycjach w mieście. Postępy na budowach relacjonował w minionym tygodniu w swoich mediach społecznościowych prezydent Wałbrzycha Roman Szałemej, między innymi na ulicy Oczki.
2: Co słychać w twojej dzielnicy?
9: Korzystając z wiosennej, a właściwie już letniej pogody, dobrych warunków, kontynuujemy intensywne prace przede wszystkim na wielu projektach drogowych. To jest jeden z takich projektów, który być może niedostrzegany specjalnie poza mieszkańcami tej części jest niezwykle ważny. To jest ulica Oczki. Ulica Oczki na Starym Zdroju. Przez nią przebiegać będzie trasa ścieżki rowerowej, tak zwanej Europejki. Połączyliśmy dwa zadania i wykonanie ścieżki, na którą dostaliśmy dofinansowanie z Unii Europejskiej i remont tej ulicy, która była kompletnie zdewastowana, podobnie zresztą jak szereg innych lokalnych jeszcze ulic, do których się stopniowo zabieramy. Tutaj na ulicy Oczki mamy już wykonane przyłącza wodociągowe. Spółka gazownictwa pracuje również już, jeśli chodzi o tą infrastrukturę gazowniczą. Za chwilę rozpocznie się remont kanalizacji deszczowej, sanitarnej, no i na końcu położenie nawierzchni. Ulica Doktora Oczki na Starym Zdroju jako element łączący budowę ścieżki rowerowej wzdłuż obwodnicy i kolejny remont lokalnej ulicy, które to remonty w tej chwili kładziemy wyraźny akcent.
3: Zmiany widoczne zaczynają być także na ulicach Lubelskiej i Browarnej.
9: Jesteśmy na budowie ulicy Lubelskiej, która właściwie już zaczyna wyglądać, jakby miała za chwilę się zakończyć. To jest ulica Lubelska, obok budowany jest parking przy przychodni przy ulicy Browarnej. Przypominam, ten parking będzie w części dostępny bezpłatnie dla pacjentów przychodni przy ulicy Browarnej. Sama ulica Browarna też będzie w pełni wyremontowana. To bardzo ważne miejsce, ono zaczyna nam dopełniać cały układ komunikacyjny, trochę alternatywny do samej obwodnicy, bo wiemy, że ruch tam jest ogromny. Tu będzie nieco łatwiej, nieco spokojniej. Zakończenie prac zakładamy, że może być do końca czerwca, jeśli pogoda się taka utrzyma.
2: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
3: Zatem trzymamy kciuki za sprzyjającą aurę. Kciuki z pewnością trzyma także prezydent Wałbrzycha Roman Szałemej. A przed nami w audycji Radia Złote Przeboje kolejny temat. No i ważna informacja dla miłośników muzyki, bowiem jeszcze tylko kilkanaście dni pozostało do 23. odsłony festiwalu księżnej Daisy. Na to muzyczne święto do Wałbrzycha i nie tylko zaprasza Katarzyna Barczyk.
2: Tydzień w Wałbrzychu.
3: Te wszystkie czerwcowe wydarzenia, w których będziemy mogli wziąć udział, one są oczywiście najważniejsze z perspektywy artystów, którzy wystąpią na scenie. Natomiast dla wielu to może być taki przedsmak tego, co wydarzy się chwilę później, bo przyzwyczailiśmy się do tego, że już od wielu lat ten okres letni, około wakacyjny, to jest czas, w którym odbywa się cyklicznie festiwal Daisy. Ten 23 już w tym roku. Zanim o programie opowiemy, to myślę, że warto to skierować słowa do tych, którzy być może jeszcze nie korzystali z tej oferty, być może tylko o istnieniu festiwalu słyszeli, zresztą ciężko nie słyszeć, kiedy odbywa się od tylu lat, ale dotychczas nie przekonało ich jeszcze nic, co by sprawiło, żeby się na tej imprezie pojawili, być może wychodząc z założenia, że to nie jest wydarzenie dla mnie. Czym więc festiwal Daisy jest?
5: Festiwal Księżnej Daisy to jest taki twór, który w sobie zawiera trochę sprzeczności, bo on nie jest mainstreamowy, dlatego też nie zbiera się u nas tak ogromna widownia, jak bywa to na naszych wydarzeniach w sezonie, ale z kolei nie jest zupełnie kameralny, bo też od 3 lat, kiedy organizujemy ten festiwal jako Filharmonia, gra podczas niego nasza orkiestra, o czym też za chwilę powiem. Natomiast jest o tyle ważny i przyciągający, że pojawiają się tutaj artyści, którzy zazwyczaj na co dzień nie występują w ogóle w regionie wałbrzyskim, ani nawet w województwie dolnośląskim, pojawiają się rzadko, bo są najczęściej związani z Warszawą albo ze scenami światowymi. I to jest jedyna taka okazja, żeby ich tutaj zobaczyć. Oni też często po raz pierwszy przyjeżdżają do Wałbrzycha, czy do Sokołowska, w którym też organizujemy wydarzenia. A co wspanialsze, ten festiwal jest dofinansowywany corocznie przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W tym roku też Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego nam pomaga, Stowarzyszenie Artystów Stoart, jak i Urząd Miasta Wałbrzych. Także jest to bardzo impreza, która już troszeczkę wchodzi, właściwie 24 rok wchodzi w tkankę miasta, a trzeci rok już i też w tą Dolnośląską. Poszerza troszkę zasięgi, bo i wrocławianie do nas przyjeżdżają. I chociaż tak pojawia się trochę, bo zawsze w kwietniu, w maju zaznaczamy swoją obecność, potem czerwiec, lipiec, jest kilka wydarzeń i on znika na resztę roku. To myślę, że to jest bardzo ciekawa propozycja, którą warto sobie przepatrzeć i albo pojawić się na całym festiwalu, a co do tego dofinansowania, bilety na wydarzenia są po prostu porównywalne do cen biletów do kina, mimo że to pojawiają się naprawdę gwiazdy muzyki klasycznej, w tym roku też jazzowej, alternatywnej, więc mimo, że jest w troszeczkę daleko położonym Wałbrzychu, to myślę, że warto sobie te wydarzenia przepatrzeć i na któreś się zdecydować. Chociaż na jedno, żeby zobaczyć też, jaka atmosfera temu festiwalowi towarzyszy. To jest taka atmosfera kameralnych spotkań, możliwości rozmowy też z tymi artystami, czy przed, czy po wydarzeniach. I dowiedzenia się też nie tylko tego, co chcą pokazać na scenie, ale tego, co ich w ogóle na tą scenę zaprowadziło i skąd takie właśnie, a nie inne wybory artystyczne. To też myślę, że jest bardzo ciekawe.
3: Ja pozwoliłem sobie rozpocząć od zaproszenia dla tych, którzy jeszcze nie byli, ale też nie możemy oczywiście zapominać o gronie stałych bywalców, bo ono jest i jak się domyślam, zapewne jest to grupa osób, która co roku na tych koncertach i wydarzeniach się pojawia. Więc przejdźmy do tej części publiczności, widowni i odbiorców. Czytając opis festiwalu, tam za każdym razem można zauważyć informację, że to jest impreza, która ewoluuje, która się zmienia. Więc moje pytanie, co tych stałych bywalców w tym roku zaskoczy? Czy to będzie jakaś odsłona, która zapadnie w ich pamięć pod jakimkolwiek względem?
5: Myślę, że tak, bo po raz pierwszy w tej naszej filharmonicznej rzeczywistości wychodzimy z muzyką z instytucji w plener i dzięki urzędowi też możemy zorganizować koncert na placu teatralnym w amfiteatrze przed Teatrem Dramatycznym w fajnej przestrzeni, w której w piątek po pracy przychodząc będzie można posłuchać muzyki ludowej, europejskiej, bo pojawią się i serbskie, i macedońskie, bułgarskie, klezmerskie też klimaty, ale i tanga, Piazzolli, Galliano, coś, co publiczność bardzo lubi, coś, co od razu wpada w ucho i właściwie te melodie znamy, kojarzymy, nawet jeśli nie potrafimy ich nazwać. I przed tym wydarzeniem też rozmawiamy cały czas ze szkołą tańca pewną, która ma zamiar nas troszeczkę roztańczyć, czyli wprowadzić w klimat tej muzyki, ale też ona jest nieodłączna, łącznie związana z ruchem, więc pokazać, że można i nawet na wydarzeniach organizowanych przez Filharmonię można się też czasem ruszyć, pobawić, a później zasiąść, wysłuchać, a może kontynuować tę zabawę i wspólną biesiadę. I też, a po tym koncercie z kolei zupełnie inny klimat nagle wejdziemy. Będzie chwila przerwy, żeby się troszeczkę przestawić. No i pojawią się prawykonania, niepublikowane kompozycje, które już mogłyby właściwie odejść w niepamięć, ale dzięki temu, że jest Piotr Damasiewicz i inni muzycy, którzy zgodzili się wystąpić w sekstecie jazzowym, zostaną przedstawione kompozycje Gerarda Lebika. Pomyśleliśmy, że w tym roku właśnie w związku z tym, że już go nie ma, możemy coś zrobić, żeby ta pamięć o nim trwała, zwłaszcza, że nie było chyba jeszcze takiego koncertu, który od tamtej pory, kiedy odszedł, przedstawiałby jego twórczość, a na pewno też nie tą, którą my weźmiemy na warsztat, czyli te utwory z wczesnego okresu twórczości, kiedy tworzył jeszcze utwory takie łączące różne gatunki, ale w stronę takiego jazzu melodyjnego, romantycznego. I to jest coś, co myślę będzie odkryciem, zwłaszcza dla tych, którzy go pamiętają z ostatnich lat, różnych eksperymentów. To jest inny świat Gerarda Lebika, w który też chcemy Państwa zaprosić.
3: To te nowości, to te nietypowe elementy programu, które mogą zwrócić naszą uwagę, ale sam program dużo dłuższy, bo to kilka festiwalowych dni, więc jeśli już ten apetyt rozbudziliśmy, jeśli mamy grono słuchaczy Radia Złote Przeboje, które teraz dochodzi do wniosku, że okej, początek lipca to jest ta data, którą sobie w kalendarzu zarezerwuję, no to przejdźmy do szczegółów programu. Co jeszcze przed nami?
5: Myślę, że najważniejszy jest początek i koniec w wrażeniu festiwalowym również, więc zaczynamy koncert z orkiestrą właśnie. Mimo tego, że festiwal kiedyś był kameralny, to orkiestry chcemy wysłuchać w niewielkim składzie, bo niewielki jest potrzebny do wykonania 4,5 roku Antonio Vivaldiego, ale wiadomo, że one przyciągają do tej pory słuchaczy, ale były grane i są grane, to są może jedne z najczęściej granych w ogóle koncertów czy dzieło muzyki klasycznej, więc je troszeczkę podrasujemy, jeśli mogę tak powiedzieć, za pomocą solisty, którym jest Marcin Markowicz, dyrektor festiwalu również, i on pomiędzy tymi koncertami, a może nawet i w trakcie poszczególnych części, przedstawi improwizacje. Czy to będą jakieś popisy, czy wirtuozerskie kadencje, to się wszystko okaże, ale będzie też nawiązywał kontakt z publicznością, nie tylko muzyką, ale i słowem. Więc myślę, że to będzie bardzo ciekawe wydarzenie, które potoczy się tak, jak w danym momencie, mimo tego, co oczywiście, co planujemy, dzięki Państwa udziałowi też, potoczy się w jakiś ciekawy sposób i pokaże nam jakiś wymiar wydarzenia innego niż taki typowy koncert symfoniczny.
2: Tydzień w Wałbrzychu.
3: A to tylko część atrakcji, które czekają na Was w ramach tegorocznej, 23. już odsłony Festiwalu Księżnej Daisy. O programie tego wydarzenia dziś w naszym magazynie opowiada, przypominam, Katarzyna Barczyk. I do spotkania z nią wracamy w Radiu Złote Przeboje po krótkiej przerwie. Będziemy rozmawiać o kolejnych punktach programu i atrakcjach, które już w lipcu w Wałbrzychu i okolicach. Bądźcie z nami.
2: Aktywnie w Wałbrzychu.
3: Jeśli szukacie pomysłu na spędzenie wolnych chwil aktywnie w naszym mieście i regionie, no to tutaj warto posiłkować się między innymi wiedzą i materiałami, które dostępne są w Wałbrzyskim Oddziale PTTK. Tam znajdziecie między innymi folder propozycje pieszych wycieczek. No i jedną z tych propozycji jest Ptasia Kopa i Lisi Kamień. Wędrówkę zaczynamy od dworca kolejowego. Jego ciekawa architektura nawiązuje do istniejącego tutaj kiedyś uzdrowiska Stary Zdrój. Przechodzimy na drugą stronę ulicy, następnie za znakami Europejskiego Szlaku Długodystansowego. Idziemy ulicami 11 listopada i Pocztową. Dalej docieramy do ulicy Przechodniej, którą wspinamy się między ogródkami działkowymi na zbocza Ptasiej Kopy. Na szczycie znajduje się miejsce odpoczynku, a punkt widokowy 200 metrów dalej. Od kolejnego wierzchołka Lisiego Kamienia dzieli nas kilka minut. Dalej niebieskim szlakiem kierujemy się do ulicy Świerkowej. Mijamy skrzyżowanie z ulicą Strzegomską, wchodząc na Zagórzańską, którą docieramy do osiedla górniczego dzielnicy Rusinowa. Skręcając w prawo, dojdziemy do ulicy Bystrzyckiej, przy której mijamy Park Rusinowa. Stąd autobusem numer 5 dotrzemy już do centrum miasta.
2: Ciekawy Wałbrzych.
3: Lisia sztolnia w Wałbrzychu to jeden z najcenniejszych zabytków techniki górniczej w Polsce, uznany za unikatowy przykład inżynierii z przełomu XVIII i XIX wieku. Jej historia jest nierozerwalnie związana z rozwojem górnictwa węglowego na Dolnym Śląsku, które odegrało kluczową rolę w industrializacji regionu. Tę historię postanowili przypomnieć dziennikarze serwisu wałbrzych24.com. Uruchomiona w 1794 roku sztolnia była pionierskim osiągnięciem technologicznym, łącząc funkcję odwadniania kopalń, transportu urobku i wentylacji. Przyciągała uwagę monarchów i turystów, a dziś, mimo niedostępności, pozostaje symbolem innowacyjności wałbrzyskiego górnictwa. To węglowe w regionie wałbrzyskim ma długą tradycję sięgającą XVI wieku. Pierwsze udokumentowane wzmianki o wydobyciu węgla pochodzą z 1561 roku, a w 1604 roku Dipolt Czetryc, właściciel miasta, wydał pierwsze prawo górnicze. Początkowo eksploatacja miała charakter lokalny i opierała się na metodach odkrywkowych, głównie w rejonie Lisiego Wzgórza. Rozwój górnictwa przyspieszył w XVIII wieku pod panowaniem pruskich Hochbergów, którzy dostrzegli potencjał węgla kamiennego. W 1747 roku działało 7 kopalń, a do 1790 roku ich liczba wzrosła do 38, co świadczy o dynamicznym wzroście zapotrzebowania na surowiec i konieczności wprowadzenia zaawansowanych technologii. Budowa lisiej sztolni, zwanej początkowo sztolnią nawigacyjną, rozpoczęła się 17 grudnia 1791 roku z inicjatywy pruskiego zarządu górniczego. Celem było rozwiązanie problemów z odwadnianiem kopalń, wentylacją wyrobisk i transportem węgla. Sztolnia miała pełnić wielofunkcyjną rolę. Odwadniać podziemne wyrobiska, umożliwiać spławianie urobku łodziami, przewietrzać kopalnie i udostępniać złoża. Projekt czerpał inspiracje z angielskich i niemieckich rozwiązań, ale dostosowano go do lokalnych warunków geologicznych. Drążenie sztolni o długości około 1400 metrów zakończono 18 września, 3 lata później. Wybudowano ją na poziomie 410 metrów nad poziomem morza w Lisim Wzgórzu, stosując drewniane obudowy w niestabilnych odcinkach i pozostawiając bez obudowy fragmenty w zwięzłych skałach. Wzdłuż trasy rozmieszczono szybiki wentylacyjne co 100-200 metrów, a w 1795 roku dodano piec wentylacyjny z 10-metrowym kominem. Lisia sztolnia była pionierskim osiągnięciem. Jako pierwsza na kontynencie europejskim sztolnia przystosowana do transportu węgla łodziami. Węgiel z kopalń Fuchs, Emilie i Louise Charlotte spławiano do stawu u wylotu sztolni, skąd transportowano go wozami konnymi do portu na Odrze w Malczycach. Łodzie obsługiwane przez ciskaczy przewoziły od 2 do 5 jednostek urobku, a w korytarzach zamontowano drewniane uchwyty do manewrowania. W miejscach bez wody stosowano konie lub platformy na kołach. Po 1854 roku z powodu wyczerpania złóż na poziomie sztolni wprowadzono transport kołowy, a w 1867 roku sztolnię zamknięto, przechodząc na wydobycie szybowe. Sztolnia szybko stała się atrakcją turystyczną. W 1800 roku odwiedził ją król Prus Fryderyk Wilhelm III z żoną Luizą, a w 1801 roku John Quincy Adams, późniejszy prezydent USA, który opisał ją w listach. W latach 30. XIX wieku w nieużywanej części wyrobiska powstała komnata Szukmana, sala o wymiarach 13 na 5 na 4 metry, służąca uroczystym spotkaniom, co podkreślało prestiż obiektu. A jakie były kulisy upadku tego miejsca, jak dalej potoczyły się losy lisiej sztolni, tego dowiecie się, zaglądając do artykułu w serwisie wałbrzych24.com.
2: Radio Złote Przewoje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
3: Na co wybrać się do kina, jaki film warto będzie obejrzeć w czerwcu? O tym wszystkim już za moment w Radiu Złote Przeboje. Przed nami także zapowiedź najnowszego spektaklu w Teatrze imienia Jerzego Szaniawskiego. Iliadą pożegnamy ten sezon artystyczny na dużej scenie, ale za te teatralne kulisy zajrzymy dopiero za kilka minut, bo teraz jeszcze wracamy do spotkania z Katarzyną Barczyk z Filharmonii Sudeckiej. Przypominam, dziś w Radiu Złote Przeboje zapraszamy Państwa na 23. Festiwal Księżnej Daisy, który startuje w lipcu.
2: Tydzień w Wałbrzychu.
5: Finał z kolei 5 lipca, bo ten festiwal jak zwykle planujemy sobie na taki przedłużony weekend od czwartku do niedzieli, 2-5 lipca i kończymy koncertem Szymona Neringa o nazwie Resonans w takim ciekawym układzie, to możecie sobie Państwo zobaczyć na stronie czy w programach. Podczas niego będziemy mogli wysłuchać sonat Beethovena i dzieł Fryderyka Chopina. Szymon Nering to jest nazwisko, które swego czasu też wywołało duży ferment, ale i do tej pory jest nazywany jako jeden z największych adeptów sztuki fortepianowej. Gra i u nas, i na całym świecie i bardzo się cieszymy, jesteśmy zachwyceni i zaszczyceni, że możemy go gościć w Wałbrzychu. Także proszę tej okazji nie przegapić i być razem z nami w niedzielę o 18.
3: To te najważniejsze punkty programu, ale tak sobie myślę, że ktoś może dojść do wniosku, że zgłębiając tajniki programu, idei festiwalu, pomyśli sobie: okej, no ale to muzyka poważna, może niekoniecznie klasyczna tylko i wyłącznie, ale szeroko pojęta muzyka poważna, której ja nie znam. Czy więc festiwal z Pani perspektywy może być dobrą okazją do tego, żeby przekroczyć ten próg własnego komfortu, który sprawia, że wychodzimy z założenia, że to jest muzycznie nie nasza bajka na przykład?
5: Tak, myślę, że to jest bardzo dobry moment też, żeby zacząć, albo żeby pogłębić to doświadczenie, ponieważ będą się odbywały również spotkania z artystami, które nie tylko u nas w Filharmonii, ale i w zaprzyjaźnionej kawiarni Pozytywka. Będziemy informować na naszych mediach, o której godzinie który artysta się pojawi i będzie można z nim trochę porozmawiać. Też po koncertach, tak jak mówię, również ta sztuka, której może nie zawsze ją rozumiemy i przez to nie przyjmujemy jej zawsze, bo nie znamy trochę jej języka, ona będzie właśnie przybliżana podczas takich spotkań i będzie serwowana też, myślę, w takim dobrze przyswajalnym tempie. Koncerty nie są długie, są skupione głównie zazwyczaj na jakimś jednym dziele i dzięki temu, że też pojawiają się inni słuchacze, którzy są chętni zazwyczaj właśnie do takich spotkań, które towarzyszą festiwalowi, rozmów, to może być takie wielowymiarowe doświadczenie. Jeszcze jedno wydarzenie, które pokazuje charakter naszego festiwalu, który zawsze łączył i gatunki muzyczne, ale i sztuki. Też zawsze teatr się pojawia podczas tego wydarzenia. I tutaj mamy w tym roku przyjemność wrócić do rozmów z panią Gabrielą Muskałą, która się pojawi, już miała być u nas 2 lata temu, to się nie udało przez terminy. Teraz pokaże swój monodram Podróż do Buenos Aires, który też w wielu miejscach się już ukazał. Zebrał bardzo dużo pozytywnych recenzji, choć sam w sobie jest trochę trudny do przyjęcia. To znaczy, towarzyszą mu trudne emocje na scenie, bo jest to spektakl o walce z postępującą utratą pamięci, z tożsamością, która ucieka i widzimy właściwie jakieś wspomnienia, które się mieszają z wytworami, wrażeniami przepływającymi przez aktorkę. Gabriela nie tylko tę postać Walerki pokazuje, ale i napisała ten tekst razem ze swoją siostrą Moniką, więc jest on totalnie jej od początku do końca i myślę, że dlatego też robi tak wielkie wrażenie. My będziemy mogli go podziwiać w Sokołowsku w sobotę 4 lipca o 18.
3: I Państwo wychodzicie nie tylko w plener, ale także poza salę koncertową i poza granice sztuki. I to chyba kolejny magnes, bo jeśli wyjdziemy z założenia albo mamy poczucie, że muzyka nie jest tym, co nas najbardziej przyciąga, no to ta forma teatralna może być tym, co sprawi, że jednak festiwal będzie mieszkańcom Wałbrzycha, regionu i Dolnego Śląska trochę bliższy.
5: Tak, teatrowi też zawsze towarzyszy w jakiś sposób muzyka i czasem właśnie brakuje nam w tej muzyce tekstu, żeby zrozumieć, co za nią się kryje, a tutaj mamy to połączenie. Też nie zawsze robimy tutaj jakieś filharmonii wynajmy teatralne. Często do nas przyjeżdżają różne teatry, które ściągają widownie też bardzo chętnie, więc widać, że te formy, w których łączą się sztuki, są bardzo chętnie przyjmowane i poszukiwane, ale chcemy je pokazywać tylko te najlepsze. Chcemy być gwarantem tej najlepszej jakości i to też podczas tego festiwalu, myślę, możemy Państwu zapewnić.
3: Czas płynie bardzo szybko, szczególnie jeśli jesteśmy niecierpliwi i do wakacji odliczamy. Jak jest z zainteresowaniem? Czy jest tak, że musimy się spieszyć i mobilizować już teraz, by bilety i wejściówki zdobywać, czy jednak do wakacji będzie można spokojnie poczekać?
5: Już bilety oczywiście widzimy, że jest pewne zainteresowanie i znikają. Jeszcze mają Państwo szansę

0: i przy okazji właśnie załatwić sobie kilka spraw albo spotkać się z rodziną, przyjaciółmi. Zapraszamy do Sokołowska. Ten klimat tam będzie na pewno troszkę inny niż w mieście.
1: Ja myślę, że przytoczyliśmy już wystarczająco dużą liczbę argumentów, które sprawią, że te wakacje rozpoczniemy muzycznie właśnie z 23. Festiwalem Księżnej Daisy, więc myślę, że chyba takim najlepszym sposobem na to, by tych nieprzekonanych jeszcze dotychczas przekonać, jest zostawienie ich z datą, żeby jeszcze mogli przemyśleć, zastanowić się, kiedy więc zapraszamy, przypomnijmy.
0: 2 lipca rozpoczynamy o godzinie 19, 3 lipca dwa wydarzenia, 4 lipca również dwa wydarzenia w Sokołowsku i 5 lipca w Filharmonii Sudeckiej uroczyście kończymy festiwal o godzinie 18.
1: I to dobry sposób, by ten sezon pożegnać, bo przed nami wakacyjna przerwa i będziemy musieli się troszkę uzbroić w cierpliwość w oczekiwaniu na kolejne wydarzenia muzyczne.
0: Dokładnie tak. Co później, co w kolejnym sezonie, to będą musieli jeszcze Państwo poczekać i proszę, żeby zostać z nami i śledzić nasze media społecznościowe, naszą stronę internetową. Już w najbliższym czasie, kiedy tylko skończy się też konkurs na dyrektora, będziemy mogli ogłaszać kolejne wydarzenia i zapraszać Państwa znowu do nas.
1: 23. Festiwal Księżnej Daisy wielkimi krokami się zbliża, a o programie tegorocznej edycji dziś w naszym magazynie, przypomnę, opowiadała Katarzyna Barczyk z Filharmonii Sudeckiej. Za chwilę także filmowe premiery w wałbrzyskim kinie Apollo, ale najpierw o działaniach wałbrzyskich policjantów.
2: Kryminalny Wałbrzych.
1: Niebezpiecznie bywa na wałbrzyskich drogach przez nieostrożność kierowców, czego świadectwem może być sytuacja, która miała miejsce w miniony piątek przed godziną 10 w Sztawnie Zdroju. Tam na skrzyżowaniu ulicy Łączyńskiego z Długą i Szczawieńską zderzyły się dwa pojazdy. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Funkcjonariusze podczas czynności wykonywanych na miejscu zdarzenia ustalili, że 33-letnia wałbrzyszanka, jadąc w kierunku Podzamcza, wjechała samochodem osobowym na skrzyżowanie pomimo dawanego na sygnalizatorze czerwonego sygnału, tym samym doprowadzając do kolizji drogowej z jadącym prawidłowo od strony ulicy Długiej w Wałbrzychu samochodem osobowym, który kierowany był przez mieszkańca Szczawna Zdroju. Dowody rejestracyjne obu pojazdów zostały zatrzymane ze względu na uszkodzenia, a sprawczyni tego zdarzenia została ukarana mandatem karnym w wysokości 1500 zł i 15 punktami karnymi. No i tutaj policjanci po raz kolejny zwracają się z apelem o ostrożną jazdę i stosowanie się do przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym. Przypominają, że za samo niezastosowanie się do sygnalizatora w przypadku ujawnienia takiego wykroczenia funkcjonariusze mogą ukarać kierującego mandatem karnym w kwocie 500 zł oraz nakładają 15 punktów karnych. Może zostać również sporządzona dokumentacja do sądu, a ten zasądzić może grzywnę nawet do 30 tysięcy zł.
2: Co jest grane w Wałbrzychu?
1: Dzień Objawienia. Najnowszy film Stevena Spielberga to jedna z propozycji, jedna z premier tego weekendu, który obejrzeć możecie w wałbrzyskim kinie Apollo. Film opowiada o chwili, w której pytanie, czy jesteśmy sami we wszechświecie, przestaje być teorią, a staje się realnym zagrożeniem. Gdy podczas transmisji na żywo prezenterka pogody niespodziewanie zaczyna mówić w obcym języku, świat ogarnia niepokój, a spekulacje o kontakcie z istotami pozaziemskimi błyskawicznie wymykają się spod kontroli. W centrum historii znajduje się Daniel, analityk do spraw cyberbezpieczeństwa, który jako jedyny potrafi zrozumieć tajemniczy przekaz. Gdy postanawia ujawnić prawdę, wchodzi w konflikt z rządem, gotowym zrobić wszystko, by zachować ją w tajemnicy. Nowy film Stevena Spielberga zapowiada się jako widowiskowy science fiction o strachu, władzy i momencie, w którym cała ludzkość musi zmierzyć się z tym, co niewyobrażalne. Ale na tym repertuar się nie kończy, bo na ten weekend mamy także Drugie życie. Ciepła, pełna światła opowieść o kobiecie, która po latach stabilnego życia zostaje zmuszona do zaczęcia wszystkiego od nowa. Maria Angeles od 40 lat mieszka w Tangerze, w miejscu, które stało się częścią jej codzienności i tożsamości. Gdy musi je opuścić, początkowo traktuje to jako stratę, ale z czasem odkrywa, że nowy etap może przynieść nie tylko zmianę, lecz także przyjaźń, bliskość i niespodziewane uczucie. Nowy film Mariam Tuzani to subtelna i pełna wdzięczności opowieść o kobiecej niezależności, przywiązaniu do miejsca i odwadze, by otworzyć się na życie jeszcze raz. W roli głównej zachwyca Carmen Maura, tworząc portret bohaterki pełnej humoru, czułości i wewnętrznej siły. Ten weekend to także pokaz przedpremierowy filmu Ojczyzna, który na dużym ekranie zagości

0: na stałe za kilka dni. Najnowszy film Pawła Pawlikowskiego, poruszająca opowieść o relacji Thomasa Manna i jego córki Eriki, rozgrywająca się w powojennych Niemczech w cieniu rodzącej się zimnej wojny. Wspólna podróż z Frankfurtu do Weimaru staje się dla bohaterów czymś więcej niż tylko trasą przez kraj po katastrofie. To także droga przez rodzinne napięcia, pamięć, miłość i pytania o tożsamość. Film został znakomicie przyjęty w Cannes, gdzie doceniono zarówno aktorstwo, jak i minimalistyczne, wyjątkowo sugestywne zdjęcia. Paweł Pawlikowski otrzymał nagrodę za reżyserię, a sama ojczyzna została uznana za jeden z najważniejszych tytułów tegorocznego konkursu. W rolach głównych występują Hans Zichler i Sandra Hiller, a w roli specjalnej pojawia się także Joanna Kulik. To jeśli chodzi o filmowe propozycje, ale mam także dobrą wiadomość dla miłośników teatru, bowiem wprawdzie ten sezon artystyczny na scenie Teatru Szaniawskiego kończy się już powoli, to jednak kończy się bardzo mocnym akcentem, bo przed nami premiera, którą zamkniemy czerwcowy repertuar. Chodzi o spektakl Iliada, którego premiera odbędzie się 27 czerwca, no i jeszcze przez kilka pierwszych lipcowych dni ten tytuł na scenie w repertuarze będzie gościł. Jak mówią przedstawiciele teatru, przeniesienie posłu Homera powierzyli oni Pawłowi Świątkowi. Reżyser ten, regularnie pracujący w Szaniawskich, ma ogromne zdolności opowiadania dużych narracji poprzez precyzyjny wybór tematów i scen, logiczną organizację tekstu i dynamicznie sceniczny montaż. Chcemy, żeby nasza Iliada była fabularną opowieścią, przygodowym spektaklem, który prezentuje fundamentalne dla kultury euroamerykańskiej wzory i tropy. Nie interesuje nas bryk z lektury. Przeciwnie, jesteśmy pewni, że jest dziś miejsce w teatrze na szerokie opowieści, których plan treściowy wykracza poza jeden wątek. Tym samym dedykujemy spektakl uczniom, nauczycielom i pedagogom, którzy stanowią dużą część naszej widowni. Teatralna Iliada w Wałbrzyskiej odsłonie premierowo na dużej scenie 27 czerwca. Kolejny pokaz w tym miesiącu 28 i ten tytuł także w lipcowym repertuarze na pożegnanie się pojawi. Iliadę zobaczycie także 3, 4 i 5 lipca przed wakacyjną przerwą. A wcześniej goszczą także takie tytuły jak Immanuel Kant od 16 czerwca czy 07 w reżyserii Agaty Puszczy 20 i 21 czerwca.
1: Tydzień w Wałbrzychu.
0: Wiadomości i propozycje kulturalne to ostatni element naszej wałbrzyskiej audycji. Ja nazywam się Igor Kociubiński, to był program Tydzień w Wałbrzychu. Bardzo dziękuję, że byliście z nami przez tę godzinę i oczywiście niezmiennie zapraszam na kolejne odsłony.
1: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.

0: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: Jak zwykle w weekend w Radiu Złote Przeboje na 91,8 FM sprawdzamy, co ważnego, co ciekawego dzieje się w mieście. Igor Chociubiński, witam bardzo serdecznie i zapraszam na magazyn Tydzień w Wałbrzychu. A w nim dziś m.in. o otwarciu filii Dolnośląskiego Ośrodka Adopcyjnego.
2: Rozpoczynamy funkcjonowanie ośrodka preadopcyjnego w Wałbrzychu. Przede wszystkim ośrodek dla subregionu i tej ziemi wałbrzyskiej.
3: Jest to decyzja, która jest niezwykle ważna dla setek, a nawet dla tysięcy dzieci, które czekają na szczęśliwą, bezpieczną rodzinę.
4: Procedura kilkumiesięczna, ona wymaga częstych wizyt, konsultacji, spotkań, warsztatów i bliskość tego ośrodka jest wręcz niezbędna.
1: Podpowiemy Wam także, jak zdobyć dofinansowania w ramach tegorocznej odsłony dolnośląskich małych grantów i kto o te środki może się ubiegać.
5: Starczy 3 osoby dorosłe, które chcą zrealizować przedsięwzięcie, mają pomysł, fajny pomysł i mogą w tym konkursie wystartować.
1: Co więcej, sporo tematów ważnych z perspektywy życia mieszkańców regionu wałbrzyskiego i Dolnego Śląska przygotował także Bogdan Widawka w przeglądzie wydarzeń tygodnia. Będzie m.in. o komunikacji, więc ważne informacje dla kierowców.
6: Rozbudowa dolnośląskiego odcinka A4 może ruszyć już w przyszłym roku. Zapowiadana od lat inwestycja jednak ma nadal spore problemy.
1: Więcej szczegółów już za kilka chwil. Zapraszam.
0: Tydzień w Wałbrzychu.
1: W Wałbrzychu powstaje filia ośrodka adopcyjnego Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej. Ma ona przyspieszyć procedury adopcyjne, a także być formą takiego bezpośredniego wsparcia dla przyszłych rodziców. O kulisach tej inwestycji mówił m.in. Wojciech Bochnak, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
2: Temat bardzo ważny dla subregionu wałbrzyskiego. Tym tematem wspólnie z panią dyrektor Kisztolińską zajmowaliśmy się od kilku miesięcy. Z badań, które mamy od kilku lat, wiemy, że subregion wałbrzyski potrzebuje ośrodka preadopcyjnego. Radni wojewódzcy przeznaczyli w budżecie 350 tysięcy na realizację i na utworzenie filii ośrodka preadopcyjnego. Z badań, które mamy i z konkretnych danych wynika, że subregion wałbrzyski potrzebuje takiego ośrodka m.in. ze względu na to, że około 100 dzieci do tej pory musiała przyjeżdżać do Wrocławia, oczywiście ze swoimi prawnymi opiekunami w przyszłości. Natomiast to, co jest dla nas bardzo ważne, my realizując projekt zrównoważonego rozwoju Dolnego Śląska, oprócz Wrocławia, ośrodka preadopcyjnego Jeleniej Góry, rozpoczynamy również funkcjonowanie ośrodka preadopcyjnego w Wałbrzychu. Z nami są przedstawicielki tego subregionu też, gdzie zamieszkują i rozumieją bardzo ważne projekty. Jest też pani radna Monika Wodarczyk, która w ramach klubu Koalicji Obywatelskiej zajmuje się tym projektem. I chciałem bardzo serdecznie podziękować za wsparcie wszystkich radnych, ale też za wsparcie parlamentarzystów, pani wojewody, pani dyrektor, pani prezydent, bo wiemy, że mamy wsparcie miasta Wałbrzycha w tym projekcie i zrównoważony rozwój będzie funkcjonował na Dolnym Śląsku i ośrodek preadopcyjny. Rozpoczynamy jego funkcjonowanie w mieście w Wałbrzychu. Jest to przede wszystkim ośrodek dla subregionu i tej ziemi wałbrzyskiej.
1: O regionalnych potrzebach w temacie adopcji mówiła także wojewoda dolnośląska Anna Żabska.
4: Wiemy doskonale, że ponad 8 tysięcy dzieci na całym Dolnym Śląsku przebywa w pieczy zastępczej, a najważniejsze, celem nas wszystkich jest to, by te dzieci znalazły trwałą rodzinę, nawiązały trwałe rodzicielskie więzy, więc taki ośrodek jak najbardziej wypełnia tę potrzebę stworzenia rodziny dla tych dzieci, bo nie ma nic bardziej ważnego i piękniejszego niż zbudowanie, znalezienie kochającej rodziny, która będzie wspierała rozwój tych dzieci. Patrząc po pierwsze na jakie zalety ma ten ośrodek, to tutaj nie trzeba nikogo przekonywać. Każdy, kto wie, kto przechodził taką procedurę, bo to jest przecież procedura kilkumiesięczna, ona wymaga częstych wizyt, konsultacji, spotkań, warsztatów. I bliskość tego ośrodka właśnie w Wałbrzychu, w drugim co do wielkości mieście na Dolnym Śląsku, jest wręcz niezbędna. W związku z tym te rodziny, które decydowały się na adopcję, ale także te, które szukają dzisiaj swojego celu, mogą skorzystać właśnie z oferty ośrodka adopcyjnego, by tam zobaczyć, czy spełniają te wymagania, te kryteria dotyczące bycia rodzicem, ale przede wszystkim mają wsparcie, wsparcie ekspertów, profesjonalistów, którzy w takim ośrodku pracują. Ja bardzo się cieszę i to będę wyrazicielem tej radości tych najmłodszych, którzy dzięki temu, że ten ośrodek będzie bliżej właśnie tego obszaru, czy tej grupy ludności, która tego potrzebuje, te dzieci, które znajdą dzięki temu swoją kochającą rodzinę, będą najszerszej wśród, o to chodzi. To wsparcie i współdziałanie wszystkich szczebli władzy, od zaczynając właśnie lokalnej, po wojewódzką, po rządową, to tylko dzięki temu możemy wspólnie zbudować trwały system wsparcia dla rodzin, ale przede wszystkim dla tych, którzy najbardziej tego potrzebują, dla najmłodszych mieszkanek Dolnego Śląska.
1: O znaczeniu tej inwestycji dla miasta i regionu mówiła także wałbrzyska posłanka Sylwia Bielawska.
3: Drugie co do wielkości miasto na terenie Dolnego Śląska będzie posiadało swój własny ośrodek adopcyjny, co jest niezwykle istotne z bardzo wielu względów, ale również z takiego względu prestiżowego i historycznego. Wałbrzych wraca na mapę bardzo ważnych instytucji, które się pojawiają w naszym mieście. Ale przede wszystkim jest to decyzja, która jest niezwykle ważna dla setek, a nawet dla tysięcy dzieci, które czekają na szczęśliwą, bezpieczną rodzinę. Wałbrzych od lat spełnia te marzenia. Procedura, która była do tej pory prowadzona w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wsparcie, które było tam udzielane, okazuje się, że jest wsparciem niewystarczającym, ponieważ tak jak zostało to już wcześniej powiedziane, osoby te musiały bardzo często jeździć do Wrocławia, aby załatwiać formalności. A pamiętajmy, że adopcja to nie tylko formalności, to przede wszystkim proces budowania relacji i więzi. Cała ta procedura będzie mogła teraz w sposób bezpieczny przebiegać właśnie na terenie miasta Wałbrzycha. To dzięki temu mamy nadzieję, że przy połączeniu naszego ogromnego doświadczenia w pozyskiwaniu właśnie rodzin, które chciałyby być albo rodzinami zastępczymi, albo chciałyby być rodzinami adopcyjnymi, cały ten proces będzie mógł się odbywać w warunkach, na miejscu, przede wszystkim tam, gdzie jest blisko, ale przede wszystkim przy wykorzystaniu bardzo dużej wiedzy i umiejętności osób, które są przeszkolone już do tego zadania. To jest niezwykle ważne, że miejsce, w którym po pierwsze będzie znajdował się ten ośrodek, to też jest miejsce niezwykłe. Dlatego, że jest to miejsce, gdzie w pobliżu są również specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznej, z których wiedzy i doświadczenia również będzie można korzystać, ale również niedaleko, nieopodal, jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. I dzięki temu to współdziałanie tych trzech jednostek, mamy nadzieję, że przełoży się przede wszystkim na ogromny sukces. Sukces polegający na tym, że setki dzieci, które wciąż czekają na bezpieczny dom, na szczęśliwy dom, odnajdą właśnie swoich rodziców.
1: Czy otwarcie filii Dolnośląskiego Ośrodka Adopcyjnego w naszym mieście będzie wyzwaniem dla Wałbrzycha? O tym z kolei mówiła wiceprezydent miasta Anna Elżbieciak-Stec.
7: Oczywiście zapewniam, że jesteśmy w Wałbrzychu przygotowani organizacyjnie. Dziękuję pani dyrektor za dotychczasową współpracę, która przebiega bez żadnych, nawet najmniejszych zakłóceń. Deklaruję dalsze wsparcie. Bardzo się cieszymy, że taka filia powstanie w Wałbrzychu, gdyż jeśli likwidacja bariery, jaką jest odległość, może spowodować, że dzieci szybciej trafią do kochających domów, to właśnie w Wałbrzychu taki ośrodek powinien powstać i powstanie już z dniem 1 września. Jeszcze raz bardzo serdecznie państwu dziękuję.
1: Dlaczego to właśnie Wałbrzych był najlepszą lokalizacją dla nowej filii ośrodka adopcyjnego, mówiła z kolei Ewa Kisztelińska, dyrektorka Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej.
8: Od lat obserwowaliśmy i obserwujemy wzrost liczby dzieci tutaj z subregionu wałbrzyskiego, zgłaszanych właśnie do procedury adopcyjnej. I chcę państwu powiedzieć, że te liczby są znacząco większe w porównaniu do na przykład subregionu legnickiego czy jeleniogórskiego. W związku z tym faktem wydaje się bardzo zasadne, aby właśnie w Wałbrzychu uruchomić tę filię. 1 września środki samorządu województwa dolnośląskiego na uruchomienie i to pierwsze funkcjonowanie w roku 2026, później od 2027. Mamy nadzieję, że funkcjonowanie już ośrodka będzie finansowane z Ministerstwa Rodziny, Pracy, Polityki Społecznej, tak jak i filii jeleniogórskiej, czy właśnie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej, tutaj naszego ośrodka adopcyjnego. To, co dla nas też jest istotne, to współpraca, lepsza współpraca też pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w proces adopcji, bo to wszystko ma służyć temu, aby jeszcze sprawniej te procedury prowadzić, czyli zarówno sądy, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, czy organizatorów pieczy zastępczej. Są to dla nas niezmiernie ważne kwestie, bo ta odległość to nie tylko odległość, którą musi pokonać ewentualnie dziecko i opiekun. To też właśnie kwestia rodziców, przyszłych rodziców adopcyjnych, którzy tak naprawdę podejmują te decyzje poprzez często bezpośredni, profesjonalny kontakt. I tutaj też istotne jest, że będziemy nadal współpracować z ośrodkiem adopcyjnym naszym wrocławskim. Filia będzie zatrudniała naszych specjalistów, pedagogów, psychologów, ale także posiadamy własny autorski program, który nazywa się Kochania Godne, który jest zatwierdzony przez ministerstwo, dzięki któremu też dobór tych rodziców i weryfikacja gwarantuje to, że te dzieci trafią do bezpiecznych domów.
1: Mówiła Ewa Kisztolińska, dyrektorka Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej, a nowa filia ośrodka adopcyjnego w Wałbrzychu rozpocznie swoją działalność już we wrześniu. Teraz w programie Czas na wiadomości z regionu. Co działo się w okolicy, to sprawdzą dla Was jak zwykle Bogdan Widawka.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Wałbrzychu.
6: Witam, zaczynamy od pieniędzy i to całkiem sporych. Do 8,5 tysiąca złotych można dostać na realizację swojego pomysłu w ramach dolnośląskich małych grantów. Projekty mogą zgłaszać grupy trzyosobowe, a pieniądze można przeznaczyć na różne rzeczy, mówi wicemarszałek województwa dolnośląskiego Michał Rado.
9: Warsztaty, wyjazdy integracyjne, ale też rewitalizacje parków, różnego rodzaju projekty, które aktywizują, które działają dla dobra lokalnej społeczności czy dla miejsca, w którym mieszkamy.
6: Nabór wniosków do dolnośląskich małych grantów rozpoczął się w poniedziałek 8 czerwca i potrwa do 19 czerwca, a do realizacji wybranych zostanie 105 pomysłów. 70-letnia Wałbrzyszanka odebrała telefon od mężczyzny, który przedstawił się jako pracownik banku. Chyba domyślacie się, co było dalej. Rozmówca poinformował seniorkę, że ktoś próbuje włamać się na jej konto bankowe, a jedynym sposobem na uratowanie oszczędności jest natychmiastowe przelanie pieniędzy na bezpieczne konto. Zaniepokojona kobieta uwierzyła oszustowi, wykonała dwa przelewy, straciła w ten sposób blisko 12 tysięcy złotych. Dopiero po czasie zorientowała się, że padła ofiarą przestępców. Wałbrzyska policja apeluje do rodzin i opiekunów seniorów. Jedna krótka rozmowa może uchronić bliską osobę przed utratą oszczędności całego życia. Rozbudowa dolnośląskiego odcinka A4 może ruszyć już w przyszłym roku. Zapowiadana od lat inwestycja jednak ma nadal spore problemy. Na razie zielone światło do ogłaszania przetargu dostały odcinki Legnica-Krzywa, a pierwszej kolejności Krzywa-Krzyżowa. Do tego miejsca, gdzie autostrada krzyżuje się z A18 w kierunku Berlina. Stan starej jezdni A4 w tym miejscu zostawia wiele do życzenia. Na rozpoczęcie przebudowy nawet nie można spokojnie czekać, bo jeszcze w wakacje będzie szybka wymiana spękanych płyt betonowych. Nie ma tam też pasa awaryjnego, a ograniczenie prędkości jest do 110 km na godzinę. To się zmieni.
10: A4 pomiędzy Krzyżową a Krzywą rozbudujemy tak, aby spełniała wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego. Planujemy, że realizacja inwestycji, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z założeniami, to będzie przypadać na lata 2027-2031.
6: Zapewnia Magdalena Szumiata z Dolnośląskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Niepewny jest los A4 bliżej Wrocławia. Tam na nowo trwają analizy dla budowy nowego śladu, nowej trzypasmowej A4, który ominie stolicę regionu. W związku z dużą ilością zgłoszeń dotyczących kontroli autokarów, policjanci drogówki z Wałbrzycha informują, że w okresie przedwakacyjnym od 6.45 do 8.40 podstawowe elementy stanu technicznego autokarów, wymagane uprawnienia kierowców i ich trzeźwość można sprawdzić w specjalnie uruchomionym w tym celu punkcie kontrolnym przy ulicy Ratuszowej w Wałbrzychu. Ważne jest to, że nie trzeba wcześniej takiej kontroli zgłaszać. Szczegóły są na stronie wałbrzyszek.com. Tym tematem kończymy przegląd wydarzeń tygodnia w Wałbrzychu. Bogdan Widawka, bardzo dziękuję. Wracamy do Igora Kociubińskiego i jego gości.
0: Radio Złote Przewoje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: A dokładniej wracamy do jednego z tematów, który Bogdan właśnie chwilkę temu w przeglądzie poruszył. Masz pomysł na lokalne działanie w swojej miejscowości, dzielnicy, osiedlu albo najbliższej społeczności? to teraz jest doskonały moment, bo można zdobyć środki na realizację takich właśnie pomysłów. To wszystko w ramach Dolnośląskich Małych Grantów. Nabór do tego projektu trwa do 19 czerwca. A na czym to dokładnie polega? To m.in. w rozmowie z marszałkiem województwa dolnośląskiego Pawłem Gancarzem sprawdzała nasza reporterka Joanna Strutyńska.
0: Tydzień w Wałbrzychu.
5: Dolnośląskie Małe Granty to inicjatywa, która jest realizowana przez samorząd województwa dolnośląskiego przez ostatnie kilkanaście lat. Kwota około 4 milionów złotych została rozdystrybuowana właśnie w ten sposób. Dla grup nieformalnych, dla stowarzyszeń, ale również grup nieformalnych wystarczy 3 osoby dorosłe, które chcą zrealizować przedsięwzięcie, mają pomysł, fajny pomysł i mogą w tym konkursie wystartować. Kwoty projektów do 8,5 tysiąca złotych na zadanie. Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z projektem. Zwiększona pula środków finansowych na ten rok. W ubiegłym roku była to kwota kilkuset tysięcy złotych. Na ten rok zabezpieczona w budżecie jest kwota miliona złotych, prawie dwukrotnie wyższa niż w roku ubiegłym. Jest to odpowiedź na duże zainteresowanie, którym ten projekt się cieszył, na dużą ilość wniosków. Stąd zdecydowaliśmy jako samorząd województwa, jako zarząd, jako też później sejmik w budżecie na zwiększoną alokację na ten cel. Cel oczywiście szczytny, wsparcie inicjatyw oddolnych. Ich zawsze, nigdy nie brakowało na Dolnym Śląsku, zawsze ich było dużo. Stąd takie podejście do tego przedsięwzięcia. W tym roku nowość w postępowaniu przetargowym. Wyłoniliśmy jak zawsze operatora. Najkorzystniejszą ofertę złożył Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, który dzisiaj będzie zajmował się przyjęciem wniosków, ich weryfikacją i przedstawieniem, i później rozpatrzeniem, ale też realizacją.
11: Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego. Ogłosiliśmy 13. edycję Dolnośląskich Małych Grantów, program, który trwa nieprzerwanie od 2017 roku. Samorząd województwa przeznaczył na tą inicjatywę już blisko 4 miliony złotych. W tym roku nowość, ponieważ podwajamy budżet, dotychczas było to 500 tysięcy, w tym roku jest to milion złotych. Kwoty, o które się możemy starać, to jest 8,5 tysiąca złotych na dany projekt. W małych grantach najfajniejsze jest to, że realizować projekty mogą grupy nieformalne, że to nie musi być stowarzyszenie, nie musi być żadna organizacja. 3 dorosłe osoby, które mają ciekawy projekt na zmianę swojego środowiska lokalnego, na zaangażowanie, na mobilizację swoich mieszkańców, mogą złożyć taki projekt. Nabór trwa od 8 czerwca do 19 czerwca i realizacja projektów to jest od 15 sierpnia do 15 listopada. Gorąco zachęcam do udziału, ponieważ naprawdę jest mało takich projektów, że nie musimy być nigdzie zrzeszeni, sformalizowani, a możemy coś zrobić dla lokalnej społeczności.
12: Co możemy zgłosić?
11: Tak naprawdę są to różnego rodzaju warsztaty, różnego rodzaju, nie wiem, odbudowa jakichś miejsc do użytku społecznego, wyjazdy integracyjne, różnego rodzaju projekty, które aktywizują, które działają dla dobra lokalnej społeczności, czy dla miejsca, w którym mieszkamy tak naprawdę. Różnego rodzaju też festyny typu Mikołajki, Dni Dziecka, różnego rodzaju wydarzenia sportowe, ale też chociażby małe rewitalizacje parków, czy jakieś budowy wiatr przy świetlicach. Tak naprawdę tutaj pomysłów jest bardzo dużo. Chodzi o to, żeby to były projekty społeczne, które angażują też społeczność lokalną, i więc jak najbardziej tutaj jest dowolność. Nie ma takich kryteriów, ale warto tutaj składać te wnioski. Takich projektów, tak jak już powiedziałem, jest mało, a można zrealizować ciekawe projekty. I co ciekawe, zrealizowaliśmy 600 wniosków. W tym roku planujemy 105 w 5 okręgach. Podzieliliśmy nasze województwo na 5 okręgów. Okręg Wałbrzyski, Wrocławski, Legnicki, Miasto Wrocław i Jeleniogórski. Mieszkańcy tych regionów mogą jak najbardziej składać te wnioski, na które czekamy, ponieważ warto, naprawdę warto i zachęcamy.
12: A ten podział oznacza też podział pieniędzy?
11: Nie, tutaj myślę, że tak, są podzielone na każdy jest relatywnie i 5 okręgów, więc będą porówno podzielone te wnioski z danych okręgów, więc myślę, że to spokojnie każdy okręg będzie sprawiedliwie podzielony i mieszkańcy ich dostaną tę samą ilość projektów jak pozostałe.
13: Robert Jagła, prezes Funduszu Regionu Wałbrzyskiego.
12: Mówiliśmy o dużym zainteresowaniu małymi grantami. Jak będą wybierane te zwycięskie projekty? Co zadecyduje o tym, że wygrają te, a nie?
13: Oczywiście czekamy w tej chwili na zgłoszenia. Do 19 czerwca będą przyjmowane zgłoszenia. Nie ma co się śpieszyć, trzeba nas spokojnie przygotować. Nie liczy się, kto pierwszy, ten lepszy, tylko w tym przypadku czekamy na wszystkie zgłoszone granty, a nas Następnie komisja konkursowa się zbierze, ma swoich przedstawicieli, m.in. również Urząd Marszałkowski ma swojego przedstawiciela tej komisji i komisja będzie oceniała wszystkie granty, wybierze te najlepsze, te 105 grantów, które będą najlepsze. Oczywiście po pierwsze muszą spełniać wymogi formalne, czyli po pierwsze grupa inicjatywna, która będzie składała, muszą to być osoby prywatne, musi być lider tej grupy, no i oczywiście punktacja za poszczególne składniki tego, co chcą zorganizować dane instytucje. My to robimy po raz pierwszy, może nie tyle, że się uczymy, bo Fundusz Regionu Wałbrzyskiego różne pożyczki, tak, czy tam dotacje, czy granty udzielał, więc to dla nas nie jest nowość, ale niemniej jednak, jeżeli chodzi o małe granty, to tak.
12: No tak, ale co będzie decydowało o wygranej? Spełniamy warunki formalne, ale oryginalność pomysłu, czy...
13: Oczywiście będą wybierane najbardziej wartościowe projekty, wszystkie te, które będą spełniały zapotrzebowanie danego miejsca, w którym będą organizowane, czyli wartość społeczna, wartość edukacyjna dla młodzieży, ale nie tylko dla młodzieży, bo to też mogą być dla projekty, które będą realizowane dla seniorów. Punktacja będzie oczywiście ogłoszona, czyli wszystkie informacje, które są potrzebne, które trzeba zrealizować, kryteria, będą na naszej stronie internetowej www.dolnośląskiemałegranty.pl bez polskich znaków.
12: Czy warto, można się inspirować tym, co już było, co wygrało wcześniej?
13: Ja myślę, że tak, że trzeba podejść do tego, co się dzieje, jakie jest zapotrzebowanie na poszczególnych miejscach, skąd te granty będą pochodziły, jeśli nie granty, tylko imprezy, które będą organizowane, czy wydarzenia. Ale warto też podejrzeć, co robili poprzednicy, w jaki sposób, co ich inspirowało. Myślę, że tak, to ponad 600 grantów, które było realizowane, to też jest inspiracja dla innych i przykład.
12: Mało czasu na składanie wniosków, skomplikowane są te formularze?
13: Nie, myślę, że to generalnie nie. Ci, którzy już składali, to już dla nich nie będzie pierwszy znak. Wiemy o tym, że odsetek jest duży, że bardzo dużo wpływa tych wniosków. Niestety kwota była prawie 500 tysięcy. Niemniej jednak to jest niemała kwota, ale na Dolnym Śląsku to jednak było za mało, stąd i radni, i pan marszałek podjęli decyzję o tym, żeby zwiększyć tę kwotę do miliona i cieszę się bardzo. Mam nadzieję, że w tym razem będzie więcej takich instytucji, grantobiorców, które złożą wnioski.
0: Zmieniamy temat.
1: A teraz kolejny temat. Miniony tydzień to również ważne wydarzenie dla mieszkańców Bielawy. Mam tu na myśli otwarcie nowej linii kolejowej z Wrocławia do dwóch nowych stacji, Bielawa Jezioro i Bielawa Góry Sobie. Pierwsze pociągi ruszają w ten weekend, a o rozwoju sieci w tym kierunku mówił podczas konferencji m.in. Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
0: Tym żyje Wałbrzych.
14: Bardzo ważne połączenie pod względem turystycznym, ale też takim, które dopuszcza tlen właśnie do takich gmin, takich miast jak Bielawa. To, co myślę istotne, charakterystyczne, to nazwy przystanków, które są. Pan burmistrz bardzo mocno zabiegał i walczył o to, pomimo tego, że wszyscy kolejarze się uwzięli i nie chcieli tych nazw sprofilować pod kątem turystycznym, tak jak Bielawa Jezioro czy Bielawa Góry Sowie, które jednoznacznie wskazuje na atrakcję turystyczną, ale też daje jasny komunikat pasażerowi, gdzie ma wysiąść. W którym punkcie podróży. I myślę, to jest taki element drobny, ale charakterystyczny dla tych dwóch przystanków. Na zakończenie przypomnę, że ostatnie 15 lat to 78 km zrewitalizowanych linii kolejowych. Naszą ambicją, tak jak tu stoimy, samorządu województwa tej kadencji, pana marszałka Rado, pana dyrektora Masłowskiego, ale też moją, jest, żeby w najbliższych 3 latach zrewitalizować, przywrócić do życia kolejne 220 km. Jak Państwo widzą, liczba, ilość jest imponująca.
15: Michał Radowice, marszałek województwa dolnośląskiego. Po 49 latach pociąg wraca na te dwa przystanki, wraca na tą trasę. Całość tego odcinka to jest 4 km. Całość zadania liczy 16 km, ponieważ trwa remont, trwa rewitalizacja linii od Bielawy Góry Sowie do Srebrnej Góry. Całość inwestycji 60 milionów złotych. Ten odcinek, o którym dzisiaj mówimy, którym dzisiaj się poruszaliśmy, kosztował nas blisko 18 milionów złotych. Odcinek do Srebrnej Góry kosztuje 41 milionów złotych i zostanie oddany do końca tego roku, więc mamy się z czego cieszyć. Jest to jedna z najbardziej malowniczych tras, ponieważ czy to wysiadamy nad jeziorem, czy wysiadamy na trasie na Góry Sowie, więc naprawdę warto tutaj przyjechać. Sam miałem przyjemność niedawno tutaj gościć i zapraszam z rodzinami samemu. Warto. Ale też muszę zaznaczyć, że jest to pierwsza linia, która została przejęta przez samorząd województwa dolnośląskiego i została zrewitalizowana, więc tutaj też możemy się tym pochwalić.
16: Mateusz Masłowski, dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei. Dzisiaj przełomowy moment, ten 4-kilometrowy pierwszy etap rewitalizacji linii 318 dobiegł końca. Jest to etap bardzo trudny wykonawczo, bo jest to linia trudna geometrycznie. Jest geometria miejscami taka, że promień łuku jest mniejszy niż 300 metrów. Jest to bardzo trudny promień jak na warunki kolejowe. Bardzo, bardzo mocny zakręt, mówiąc kolokwialnie. Do tego mamy również bardzo duże różnice terenowe, czyli ten spadek miejscami jest na 21 promili. To jest oczywiście nic w porównaniu do Karpacza, gdzie to było prawie 40 promili. To już w ogóle pociąg, no nie chcę powiedzieć, że ledwo podjeżdżał, ale miał bardzo duże problemy, żeby podjechać. Na przykład przystanek, na którym się znajdujemy, czyli Bielawa Jezioro, jest to przystanek, na który musieliśmy uzyskać odstępstwo od Ministerstwa Infrastruktury, dlatego że on jest na pochyleniu 18-promilowym, więc też trudna inwestycja, ciekawa inwestycja, właśnie dlatego ona została zetapowana na dwa etapy. Dzisiaj ten pierwszy etap dobiega końca, drugi etap, 12-kilometrowy odcinek do Srebrnej Góry, będzie zakończony w tym roku, myślę, że w grudniu.
17: Andrzej Hordy, burmistrz Bielawy.
18: Znajdujemy się na terenie kempingu Sudety w Bielawie, mieście, które przez ponad 200 lat żyło z włókiennictwa. Niestety w pierwszej dekadzie XXI wieku ta branża całkowicie upadła i w konsekwencji władze lokalne musiały poszukiwać pomysłu na zapełnienie tej luki miejsc pracy, podatków, dochodów do budżetu. Jednym z pomysłów była właśnie turystyka. Zbiornik wody przemysłowej, na której obecnie się znajdujemy, kiedyś nazywał się zbiornikiem Sudety, dziś ma bardziej marketingową nazwę turystyczną, Jezioro Bielawskie, i na tym akwenem budujemy nowy produkt turystyczny, tak jak powiedziałem, pod nazwą Camping Sudety. Odwiedza go w ciągu roku ponad 100 tysięcy osób. Osób, które rezydują śpiąc na terenie pola kempingowego, ale także turystów jednodniowych, którzy przyjeżdżają z Wrocławia, ze Świdnicy, z Wałbrzycha i dalszych miejscowości od Bielawy. Chcąc spędzić tutaj czas nad wodą, idąc w góry, jeżdżąc na rowerach, spacerując. Dzięki inwestycjom, które robimy wspólnie tutaj z województwem dolnośląskim, tutaj dziękuję przy okazji panu marszałkowi i zarządowi województwa, że wspiera nasze inwestycje. W ten teren w ciągu ostatnich 2 lat zainwestowaliśmy blisko 50 milionów złotych. Droga, na której państwo stoicie, to nic innego jak ścieżka rowerowa w ramach trasy Eurovelo 9, dofinansowana ze środków regionalnych, unijnych. Za chwilkę będziemy otwierać pomost, który prowadzi na wyspę. Pomost wsparty również z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej. Tuż za nami jest boisko do koszykówki 3x3. Rewitalizujemy teren właśnie kempingu, tworząc bazę infrastrukturalną za 18 milionów, z czego 15 to jest dotacja również z regionalnych funduszy rozwoju turystyki na Dolnym Śląsku. Budujemy korty w ramach programu też dolnośląskiego, budowy kortów do tenisa i padla, więc tworzymy nowy produkt turystyczny, bardzo zróżnicowany, bardzo atrakcyjny i mam nadzieję, że pociąg, który dzisiaj już podjechał pierwszy raz na tą stację, a od niedzieli ruszy regularnym rejsem do Bielawy Jezioro i do Bielawy Góry Sowie, spowoduje, że napłyną tutaj turyści i że miasto będzie się ożywiać, korzystając właśnie z tej branży. Także jeszcze raz wszystkim bardzo serdecznie dziękuję panu marszałkowi za zrozumienie, za chęć pomocy, za wsparcie i wszystkim osobom, które odpowiedzialne były za te inwestycje w ramach DSDiK, w ramach Kolei Dolnośląskich, Urzędu Marszałkowskiego, pracowników urzędu, którzy tutaj wspólnie realizowali to dzieło. Bardzo się cieszę, bo przypomnę, że w 2019 roku Bielawa została włączona z powrotem po wykluczeniu kolejowym. Stacja Bielawa Zachodnia została ożywiona. Dziś piszemy dalszą historię, kolejne 2 przystanki w Bielawie, więc dziś już będziemy mieli 4 i to będzie miasto, które ma jedną z większą liczbę przystanków na Dolnym Śląsku. Zachęcam do przyjeżdżania do Bielawy, czy to na jeden dzień, czy na tydzień, czy nawet i na miesiąc. Mamy gdzie spędzać czas.
0: Radio Złote Przewoje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: Zatem dobre wiadomości i zmiany dla mieszkańców Bielawy. Niestety nieco mniejszy optymizm mogą zachować dolnośląscy kierowcy, którzy liczyli na przykład na szybsze powstanie przedłużonej trasy S5 w naszym regionie. Temu właśnie poświęcone było spotkanie przedstawicieli Deklaracji Sudeckiej, o którym rozmawiałem z Marcinem Ryłko, rzecznikiem Jeleniogórskiego Urzędu Miasta, bo to właśnie w stolicy Karkonoszy gościła m.in. delegacja z Wałbrzycha.
0: ważne dla mieszkańców Wałbrzycha.
19: Deklaracja sudecka jest formą porozumienia samorządowców z południa Dolnego Śląska, ponieważ tutaj, tak jak samorządowcy, którzy są w tej inicjatywie, podkreślają, no mamy obecnie do czynienia z Dolnym Śląskiem dwóch prędkości. Mamy tą lepiej rozwiniętą, o wyższym PKB część północną, czyli tu przede wszystkim powiaty wrocławski i Zagłębie Miedziowe, czyli Legnica, Lubin, Polkowice. No i mamy tą część południową, która rozwija się niestety troszeczkę wolniej. Tu głównie powiaty właśnie wałbrzyski i jeleniogórski. No i ta deklaracja sudecka polega na tym, to się nazywa Stowarzyszenie Sudety 2035. Polega to na tym, że no, ta część południowa apeluje o to i wnioskuje cały czas o to, żeby była traktowana w sposób troszeczkę inaczej i inne formy merytoryczne brane pod uwagę przy podziale na przykład środków unijnych, czy też inne traktowanie tych powiatów, które nie mają takich szans rozwojowych jak te powiaty północne. No i faktycznie takie spotkanie odbyło się w Jeleniej Górze w minionym tygodniu, a dotyczyło ono tematu, który właśnie wiąże się z tym, że to południe Dolnego Śląska jest troszeczkę mniej rozwinięte, między innymi też komunikacyjnie i tej komunikacji właśnie to spotkanie dotyczyło.
1: To była okazja do zaznaczenia potrzeb, takiego sygnału, że jest tutaj taki obszar, w którym mamy sporo rzeczy do przepracowania, natomiast no, mam nieodparte wrażenie, że takich optymistycznych wniosków brak, że jednak to, o co apelowaliśmy, czyli lepsze skomunikowanie tego regionu, to owszem, jest rzecz do zrobienia, ale jak się okazuje, nie w tej najbliższej perspektywie.
19: No tak, tak naprawdę to spotkanie dotyczyło jedynego ważnego projektu, o który wnioskują samorządowcy, ale nie tylko właśnie z południa Dolnego Śląska, tylko tak naprawdę z całego Dolnego Śląska, bo mówimy tutaj o przedłużeniu drogi ekspresowej S5, która na dzień dzisiejszy w planie rozwoju dróg szybkiego ruchu w Polsce ma kończyć się w Sadach Dolnych, czyli idzie od strony Wrocławia do Sadów Dolnych. No i tutaj jest apel samorządowców, przede wszystkim inicjatorem tego pomysłu jest prezydent Jeleniej Góry, o to, żeby po pierwsze ta S5 została wydłużona do Jeleniej Góry, ale żeby też nie kończyła się w Jeleniej Górze, tylko wykorzystany mógł być potencjał tej drogi, czyli przebiegała dalej w kierunku Lubania i dalej w dwóch rozgałęzieniach, to jest w stronę Czech przez Zawidów w kierunku Liberca i w stronę Jędrzychowic jako alternatywa do obciążonej już dzisiaj maksymalnie autostrady A4. No i tutaj, tak jak powiedziałem, gościliśmy wiceministra odpowiedzialnego za właśnie drogi w Polsce, gościliśmy prezydenta Wrocławia, gościliśmy wicewojewodę, gościliśmy szefa Dolnośląskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, był też przedstawiciel Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei, także wszyscy kompetentni, odpowiedzialni właśnie za planowanie, za budowę, za przebieg dróg na terenie Dolnego Śląska. No i tutaj wszyscy samorządowcy stoją murem za tym, że to połączenie jest jak najbardziej potrzebne. Dla nas w ogóle jest niezrozumiałe stanowisko obecne władz centralnych, że ta droga mogłaby się faktycznie kończyć, tak jak my o tym mówimy, kończyć w polu, bo no, skomunikowanie Kotliny Jeleniogórskiej, regionu Karkonoszy, które tak jak wszyscy, którzy podróżują, już tak naprawdę wcześniej jeszcze mówiliśmy o bardzo dużym natężeniu ruchu w okresach weekendowych, a szczególnie długo weekendowych, świątecznych czy wakacyjnych. Teraz tak naprawdę na co dzień już jest problem, żeby poruszać się pomiędzy Jelenią Górą, a czy to węzłem do drogi S3 w Sadach, czy na przykład Wrocławiem, ale też w drugą stronę, w kierunku Czech i w kierunku Zgorzelca i dalej w kierunku Niemiec. No, jesteśmy regionem, który bardzo mocno odczuwa to wykluczenie komunikacyjne i ta droga jest tak naprawdę być albo nie być dla nas, jako dla regionu turystycznego, jednego z najważniejszych regionów turystycznych w Polsce. Przeprowadziliśmy badania na odcinku pomiędzy Jelenią Górą a Bolkowem i one w takich szczytowych faktycznie momentach osiągają 25 tysięcy pojazdów na dobę. To jest naprawdę ogromne obciążenie dla drogi klasy no, dwupasmowej, tak? Tu nie mówimy o drodze ekspresowej, ani no, żadnej drodze, która umożliwiałaby bezpieczne, tak? Już nie mówię o szybkim, ale bezpieczne poruszanie się na tym odcinku. Dodatkowo jesteśmy w terenie górskim, więc ta droga jest mocno pokręcona. No, pewnie nie ma osoby, która nie podróżowałaby w kierunku Bolkowa, czy w kierunku Wrocławia z Jeleniej Góry, czy choćby z Kotliny Jeleniogórskiej, albo i w drugą stronę, tak? Turystów przyjeżdża do nas około 5 milionów rocznie w region Karkonoszy, więc masę ludzi naprawdę zderza się z tym utrudnieniem i ten czas dojazdu cały czas się wydłuża, a cały czas mamy do czynienia z korkami, ale też jest niebezpiecznie, tak? No, nie ma tygodnia, żeby nie dochodziło do jakichś niebezpiecznych zdarzeń i dla nas to jest, no, być, tak jak powiedziałem, być albo nie być, tak? To przedłużenie drogi S5 przede wszystkim do Jeleniej Góry, ale później wykorzystanie tego, i o tym też podkreślają samorządowcy z powiatów zgorzeleckiego, z powiatu lubańskiego, że dla nich to też jest niesamowicie istotne, ponieważ oni też widzą wykluczenie komunikacyjne swojego regionu. Czy to właśnie połączenie tutaj przez Jelenią Górę w kierunku dróg szybkiego ruchu, czy to drogi ekspresowej S3, czy autostrady A4, ale też bardzo ważne jest, i tu jest bardzo istotna informacja, że takim rozwiązaniem też jest zainteresowana strona czeska, czyli właśnie w kierunku z Lubania, w kierunku Liberca i dalej w kierunku Pragi. Tak naprawdę od granicy polsko-czeskiej w okolicach Zawidowa jest około 30 km po stronie czeskiej do dróg szybkiego ruchu i tutaj Czesi są bardzo zainteresowani wybudowaniem od granicy właśnie polskiej tam łącznika. To jest o wiele łatwiejszy teren niż ten, w którym mamy obecnie przejście graniczne w Jakuszycach, które jest i tak mocno obciążone, ale trudno dostępne. Wiemy, co się tam dzieje choćby w zimie, tak? Wiemy, jak trudno dojechać od strony Szklarskiej Poręby i wiemy, jak też trudny dojazd jest choćby do Pragi, tak? To połączenie otwierałoby nas na Czechy i dalej na południe Europy, ale też Czechów na północ, tak, Europy i na Polskę. I Czesi, zarówno jeżeli chodzi o władze centralne, jak i władze kraju libereckiego, tutaj wyraziły ogromne zainteresowanie właśnie takim rozwiązaniem. Więc po pierwsze, przedłużenie tej drogi S5 do Jeleniej Góry i dalej w tych kierunkach, o których powiedziałem, to jest no, warunek sine qua non dla Kotliny Jeleniogórskiej, dla regionu jeleniogórskiego, dla byłego województwa jeleniogórskiego, powiatów karkonoskiego, kamiennogórskiego, lubańskiego i zgorzeleckiego, ale to jest też bardzo dobre rozwiązanie komunikacyjne zarówno dla całego Dolnego Śląska, dla całego kraju i myślę, że tej części Europy też, bo ten ruch właśnie tranzytowy północ-południe, południe-północ szedłby właśnie tymi drogami.
1: Obszar komunikacji to jest jeden wątek, tych wątków pewnie będzie dużo więcej, biorąc pod uwagę ilość regionów zaangażowanych w tę inicjatywę, zestawiając chociażby dwa największe, najbliższe, Jelenia Góra i Wałbrzych. No, każdy z tych miejsc ma pewnie swoją listę potrzeb. Macie takie poczucie, że to jest mówienie jednym głosem, czy jednak jest obawa, że tutaj każdy będzie się skupiał na tym, co jest najbliżej, co jest najważniejsze dla mojego miasta, mojego regionu?
19: To właśnie uczestnicy spotkania teraz, tego, które odbyło się w Jeleniej Górze, czyli prezydent Jeleniej Góry, prezydent Wałbrzycha i prezydent Wrocławia, podkreślali, że pierwszy raz mamy od pewnego czasu do czynienia z taką sytuacją, że Dolny Śląsk, te największe ośrodki mówią jednym głosem. Nie ma tak, że tak, to podkreślał też prezydent Wałbrzycha Roman Szołemej, że kiedyś Wrocław był Wrocław i patrzył tylko na siebie i tak naprawdę Dolny Śląsk był poza Wrocławiem. Dzisiaj to myślenie jest zupełnie inne i Wrocław tak samo widzi siebie jako część Dolnego Śląska, a nie tylko i wyłącznie stolicę i największe miasto. Jest to największe miasto i trzeba im to oddać, ale no, mają świadomość tego, że ta komunikacja czy równy rozwój całego województwa jest z korzyścią tak naprawdę dla wszystkich, tak? I ten duży też na tym będzie korzystać, tak?
1: Mówił rzecznik Jeleniogórskiego Urzędu Miasta Marcin Ryłko po kolejnym spotkaniu przedstawicieli Deklaracji Sudeckiej, którą tworzą m.in. władze Wałbrzycha.
0: Aktywnie w Wałbrzychu.
1: Toyota Eco Półmaraton Wałbrzych odbędzie się w naszym regionie po raz 26. Mimo, że pozostało jeszcze sporo czasu, to znamy już pierwsze szczegóły związane z tymi zawodami. Organizatorzy Eco Półmaratonu Wałbrzych ogłosili m.in. termin przyszłorocznej edycji wydarzenia. I tak, biegi towarzyszące, jak informuje serwis wałbrzyszek.com, odbędą się 5 września, a bieg główny 6 września 2026 roku. To jedno z największych i najważniejszych wydarzeń sportowych na Dolnym Śląsku, które co roku przyciąga tysiące biegaczy z całej Polski oraz z zagranicy. Miniona 25. edycja półmaratonu wałbrzyskiego okazała się rekordowa pod każdym względem. Do udziału zgłosiło się 3550 uczestników, a blisko 3200 biegaczy ukończyło dystansę półmaratonu oraz biegu na 10 km. Wydarzenie zostało bardzo wysoko ocenione zarówno przez zawodników, jak i partnerów technicznych. Półmaraton ponownie odbywać będzie się także w koronie półmaratonów polskich. To prestiżowe wyróżnienie otrzymują biegi o najwyższym poziomie organizacyjnym, atrakcyjnej trasie i dużym zainteresowaniu zawodników. Do ich grona zaliczyć możemy półmaraton warszawski, półmaraton ślężański, a na liście kolejnych wydarzeń są Poznań, Białystok, Wrocław, Grodzisk, Szczecin, wspomniany Wałbrzych, półmaraton Lechitów, półmaraton gdański i półmaraton królewski Krakowia, którym zakończymy cały cykl 11 października. Zapisy na zawody już ruszyły.
0: Ciekawy Wałbrzych.
1: A w tej części naszego magazynu dziś wyjątkowo i nietypowo, bo temat społeczny. Zazwyczaj rozmawiamy o ciekawostkach związanych z miastem, z regionem. Dziś o samotności Wałbrzyszan. Tej samotności i izolacji zapobiegać ma wałbrzyska kampania Zmarł, bo nikt nie zapukał, w którą już od kilku miesięcy angażują się także wałbrzyscy strażacy, o czym więcej już teraz rzecznik Tomasz Kwiatkowski.
20: To jest kampania Urzędu Miasta, ale też i nasza Straży Pożarnej, Policji, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. My o tej kampanii społecznej dlatego chcielibyśmy przekazać więcej informacji, że w tym sezonie właśnie jesiennym, zimowym, gdzie zamykamy się bardziej w domach, gdzie nas nie ma, możemy nie widzieć sąsiada, osoby nam bliskiej, która blisko nas mieszka. Może się okazać, że ta osoba potrzebuje pomocy, potrzebuje wsparcia, potrzebuje tak naprawdę dobrego słowa, a przede wszystkim też kwestii takiej zapytania, czy tej osobie nic się nie stało, czy ona dalej żyje, bo my jako strażacy wyjeżdżamy i to mogę powiedzieć, że coraz częściej do sytuacji, gdzie należy otworzyć lokal mieszkalny, a w środku ta osoba już od kilku, a niestety czasami kilkunastu dni jest tak naprawdę już osobą martwą, bez życia, więc kampania społeczna miasta, policji, straży pożarnej, MOPS-u skierowana do mieszkańców szeroko pojętego też i regionu, żeby zwracać uwagę na swoich sąsiadów, na osoby w naszym otoczeniu.
1: To chyba trudny czas. Ja rozmawiałem z mieszkańcami Wałbrzycha przy okazji inauguracji tej kampanii o tym, jak wyglądają ich stosunki sąsiedzkie, czy w ogóle znają swoich sąsiadów, czy kojarzą. No i okazuje się, że tak naprawdę jak jesteśmy w stanie połączyć twarz z drzwiami, to już jest duży sukces. No i większość, w zasadzie chyba niezależnie od wieku i okresu w życiu, mówi o tym, że, no, że się nie znamy, że po prostu się mijamy i jest trudniej. I rozumiem, że te statystyki waszych interwencji też to potwierdzają chyba.
20: Tak, niestety tak. I to w odniesieniu głównie do, można powiedzieć, takich nowszych osiedli, ale nowszych, które były budowane w latach 80. i 90., czyli osiedli z wielkiej płyty, gdzie kiedyś wprowadzali się ludzie młodzi, teraz to są już seniorzy i takie osiedla z wielkiej płyty u nas tutaj na terenie miasta to są głównie osiedla, w których zamieszkują osoby starsze. I rzeczywiście w jednej bramie, w jednym budynku oni nie do końca się mogą ze sobą znać, nie znają się przez ileś lat, więc to jest duży problem i coraz częściej wyjeżdżamy właśnie do tego typu interwencji.
1: Czasem pojawia się taka myśl, że jest cienka granica między zaburzaniem miru domowego, wchodzeniu komuś z butami w życie, w cudzysłowie, no a taką troską. Jakie sytuacje, jakie okoliczności powinny wzbudzić nasze wątpliwości? No bo czasem wydaje nam się, że kogoś długo nie widzieliśmy, ale pomyślimy, że zadzwonimy po pomoc, no to zaraz wizja straży pożarnej, wyłamywania drzwi, a okazuje się, że ktoś na przykład na zakupy wyszedł.
20: No tak, my jako strażacy jesteśmy tą ostatecznością rzeczywiście, czyli funkcjonariusz, który wchodzi przez zniszczone drzwi, bądź przez okno, przez balkon. Tutaj może chodzi o kwestię zapoznania się z tą osobą, która jest koło nas, zapoznania się z jej codziennymi problemami albo sposobem na życie, nie wchodzenie komuś z buta do mieszkania, ale po prostu zwykłej, normalnej takiej sąsiedzkiej rozmowy, może nawiązania relacji na zasadzie, jeżeli czegoś potrzebujesz, to ja ci pomogę i na odwrót, ale to wydaje mi się taka moja rada, więcej to by powiedzieli zapewne pracownicy socjalni, którzy się z tym stykają bezpośrednio. My tutaj niestety jesteśmy tym podmiotem, który wchodzi w tej ostatecznej chwili, nie żebyśmy nie chcieli wykonywać swojej pracy, ale żebyśmy musieli to wykonywać jak najrzadziej.
0: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: Ta kampania informacyjna w mieście cały czas trwa. Na pewno będziemy o niej jeszcze przypominać, a teraz zmieniamy temat, czas na wątek sportowy i przypomnienie o międzynarodowych sukcesach Wałbrzyszan. To właśnie jest celem powstającej od kilku lat przed budynkiem Aquazdroju Alei Gwiazd, o której miałem przyjemność porozmawiać z prezeską tego kompleksu, Kamilą Świerczyńską.
0: To warto wiedzieć o Wałbrzychu.
2: 6 lat temu przed wejściem do Akwazdroju od strony basenu utworzono Wałbrzyską Aleję Gwiazd Sportu. To taka przestrzeń, która ma upamiętniać Wałbrzyszan, którzy wzięli udział w olimpiadach, czy to letniej, czy zimowej. No to jednak są to niesamowite osiągnięcia sportowe. 6 lat temu utytułowaliśmy 6 takich osób. W tym roku, w roku 80-lecia wałbrzyskiego sportu, postanowiliśmy dołożyć kolejne nazwiska. Wybór naprawdę był trudny, ponieważ mamy wielu sportowców z osiągnięciami, o których chcemy pamiętać, warto pamiętać, bo robimy to nie tylko dla nich, czy dla nas tutaj pracujących, ale przede wszystkim dla młodszych pokoleń, żeby idąc zobaczyli, że mamy tutaj Wałbrzyszanina, który 40 lat temu brał udział w olimpiadzie i zdobył tam zaszczytne tytuły. Więc to jest faktycznie niezwykła wartość. W tym roku nagradzaliśmy tym tytułem Bronisława Bebela, związanego z siatkówką. Była również Agnieszka Wieszczek-Kordus oraz Roman Magdziarczyk. Pozostałe dwie osoby, dwaj olimpijczycy, byli z nami obecni. Po odsłonięciu gwiazd była to bardzo wyjątkowa chwila, wzruszająca i miła przede wszystkim dla sportowców. Poszliśmy na było się spotkanie z młodzieżą przede wszystkim, bo zależy nam właśnie na tym, żeby młodzież poznawała tę historię, żeby się uczyła, jak zostać takim olimpijczykiem, co jest potrzebne, żeby być sportowcem, ale też jak kiedyś tak naprawdę się trenowało. Więc tu i Agnieszka Wieszczek-Kordus i Roman Magdziarczyk, no to faktycznie kopalnie wiedzy, ciekawych opowieści, historii, więc była to wartościowa rzecz. Oczywiście ta aleja jest jeszcze niewyczerpana, ponieważ mamy jeszcze olimpijczyków. Po olimpijczykach będziemy sięgać po kolejnych znanych sportowców. Przy tej okazji przygotowaliśmy wystawę. Jest to ekspozycja pamiątek, myślę, że ze wszystkich dyscyplin sportowych, które są związane z naszym miejscem, z naszym miastem, którzy sportowców, klubów, zgrupowań, stowarzyszeń, które chciały się podzielić swoimi, no tak naprawdę bezcennymi pamiątkami. Więc mamy i stroje z olimpiad, i stroje z mistrzostw, Mistrzostw Polski, medale, nawet but, puchary. To nawet jest bardzo ciekawe z takiego punktu widzenia nawet artystycznego, jak się zmieniały te puchary na przestrzeni lat w różnych dyscyplinach. Gablot jest sporo, jest tego naprawdę bardzo dużo, więc bardzo dziękujemy wszystkim, że się podzielili z nami tymi swoimi drogocennymi skarbami. No i w tym roku taka ekspozycja u nas na pewno będzie. Zobaczymy, czy będziemy ją zmieniać, natomiast na pewno przez dłuższy czas będzie. Widzimy ciekawość osób, które przechodzą, zaglądają, no i po prostu Wałbrzych stawia na sport i czy to poprzez Aleję Gwiazd, czy choćby poprzez nadanie tytułów zasłużony dla wałbrzyskiego sportu po raz pierwszy. Takie tytuły przyznano w Wałbrzychu, więc myślę, że mamy się kim chwalić, a młodzi mają od kogo czerpać przykład.
1: No i to taka inspiracja i motywacja chyba też jednocześnie, bo ci starsi, którzy pamiętają te wydarzenia i sportowe zmagania, mogą wspominać spoglądając na Aleję Gwiazd, a ci dużo młodsi mogą szukać tych płytek, które są jeszcze puste, z wyobrażeniem, że być może za jakiś czas tutaj moje nazwisko się pojawi.
2: Absolutnie tak. Ja myślę, że tutaj dosyć fajną ciekawostką jest fakt, iż zasłużeni dla wałbrzyskiego sportu mogłoby się wydawać, że będą to tylko osoby, które faktycznie od lat mają mnóstwo osiągnięć, tytułów, kiedyś trenowały, dzisiaj są trenerami. Natomiast tu mamy bardzo różnorodną grupę. Mamy oczywiście choćby trenera siatkówki czy futbolu amerykańskiego flagowego, ale mamy na przykład Filipa Drzewieckiego, czyli bardzo młodego człowieka, który nadal uczy się w 4. liceum ogólnokształcącym w Wałbrzychu, a już jest mistrzem świata, więc no, ta różnorodność, jakiej osoby przyznające ten tytuł zastosowały, myślę, że jest naprawdę inspirująca, bo pokazuje, że każdy ma szansę. Każdy ma szansę faktycznie być docenionym na każdym poziomie, a w takim roku, jak 80-lecie wałbrzyskiego sportu, no to, co było słychać również z ust tych młodych sportowców, że to ma dużą wartość.
1: Jeśli zatem sport jest tą wartością priorytetową w naszym życiu, to na pewno regularnie odwiedzamy Akwazdrój, korzystamy z oferty. No i Państwo, zakładam, że biorąc pod uwagę porę roku, pracy troszkę więcej teraz macie. Rozpoczął się sezon wiosenny, lato na horyzoncie. Czy to jest odczuwalne, jeśli chodzi o intensywność tych działań?
2: Zdecydowanie tak. Pod sam koniec marca otworzyliśmy basen po przerwie technologicznej i wałbrzyszanie oraz osoby z zewnątrz faktycznie bardzo ochoczo odwiedzają nas. Ciągle mamy zapisy do szkółki pływackiej Aqua Splash i faktycznie osoby dołączają. To jest bardzo miłe, bo świadczy o tym, że ten proces nauki jest skuteczny. Jeżeli ktoś nadal ma ochotę podszkolić się przed sezonem letnim, to zapraszamy. Oczywiście oblężenie nadal przeżywa strefa fitness. Mamy listy rezerwowych na mnóstwo zajęć każdego dnia. Jest bardzo różnorodnie, choć trochę się śmiejemy, że jesteśmy taką stolicą pilatesu niemal, że mamy w różnej formie i tych zajęć są najpopularniejsze zajęcia wśród naszych uczestniczek. Więc generalnie nie narzekamy na brak klientów, staramy się spełnić ich oczekiwania i gwarantować komfortowy pobyt, bo są to goście indywidualni, ale zaczął się też sezon znowu zgrupowań. Gościmy choćby kadrę PZPN, młodych chłopców, którzy faktycznie w znacznej grupie u nas trenują, mają tutaj swoją taką akademię, przyjeżdżają regularnie, co nas bardzo, bardzo cieszy, a przed nami naprawdę bogaty kalendarz i wydarzeń zewnętrznych. Szykujemy się do dużego sportowego dnia dziecka dla wszystkich dostępnego na zewnątrz. Rozpoczynają się z lada moment biegi bezpłatne, przygotowujące do

0: Chodzi o obiekt jest, istnieje, jeśli tak, to może zdradźmy.
1: Tak, prowadzimy działania projektowe na wielu etapach. Chcemy dodawać nowe dyscypliny sportowe, które będzie można uprawiać w naszym obiekcie amatorsko, bo jest to miejsce dla każdego, bez względu na to, jaki poziom zaawansowania prezentuje, to chcemy, żeby po prostu mógł tu rozwijać swoją pasję i spędzać też miło czas, stąd restauracja czy wyremontowany snack bar. Na pewno takim największym, najważniejszym celem jest budowa letniego parku wodnego. Jesteśmy po otwarciu przetargu na przygotowanie dokumentacji, przygotowaniu PFU na budowę parku letniego. Mamy dużo ofert, trwa ich analiza, wzywanie do uzupełnień, wyjaśnień. Bardzo cieszy to zainteresowanie tak naprawdę, bo my mamy swoją koncepcję, wiemy jak ona powinna wyglądać, ale no teraz oddajemy to w ręce profesjonalistów, więc liczymy na to, że w maju uda się podpisać umowę z wybraną firmą, która będzie miała 3 miesiące na przygotowanie takiego projektu.
0: A efektów końcowych w postaci tego obiektu będziemy mogli spodziewać się kiedy?
1: No na pewno to będzie troszeczkę dłuższa chwila, nie chciałabym tutaj deklarować żadnej konkretnej daty, ponieważ to wszystko będzie wynikiem kolejnych postępowań w tej procedurze, więc my mamy przyjęty jakiś harmonogram, natomiast poczekamy na efekty i zobaczymy, jak to w trakcie się ułoży.
0: No raczej w latach będziemy liczyli.
1: No na pewno nie w miesiącach, niestety. Mimo chęci, ale jeszcze troszeczkę musimy się uzbroić w cierpliwość.
0: Ale myślę, że oprócz daty warto, czy też znaczy terminu spodziewanego, warto wspomnieć o miejscu, bo nie wszyscy wiedzą gdzie.
1: Letni park wodny będzie usytuowany na miejscu obecnego parkingu, bezpośrednio przed wejściem na basen, gdyż chcemy połączyć te dwie przestrzenie w pewien sposób. Jest to też najbardziej słoneczna, najdłużej nasłoneczniona część zewnętrzna, więc w okresie letnim no to jest wiadomo rekomendowane, żeby było jak najdłużej i najcieplej. W związku z czym w innym miejscu będzie zlokalizowany również parking, dlatego są to dwie duże inwestycje, które toczymy równolegle. Duże wyzwanie, ale myślę, że to jest to, czego mieszkańcy oczekują i to, czego nam brakuje zapewne w tym miejscu. Także Akwa-Zdrój będzie jeszcze większym kompleksem.
0: O czym zapewniała prezeska spółki Kamila Świerczyńska. Za chwilę wiadomości kulturalne w Radiu Złote Przeboje i zaproszenie na muzyczne świętowanie w naszej filharmonii, ale najpierw wieści z wałbrzyskich dróg.
2: Kryminalny Wałbrzych.
0: W minioną środę policjanci pionu prewencji z pierwszego komisariatu prowadzili na terenie powiatu wałbrzyskiego akcję pod nazwą Trzeźwy Poranek. W trakcie środowych działań ku miłemu zaskoczeniu nie było osób, które wsiadłyby za kółko pod wpływem alkoholu. Policjanci przebadali na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu 187 kierujących, a punkt działań zorganizowany został w Sztawnie Zdroju na ulicy Słowackiego. I jak wspomniałem, tym razem obyło się bez nietrzeźwych, co, jak podkreślają wałbrzyscy policjanci, bardzo cieszy. Marcin Świeży z wałbrzyskiej policji przypomina jednak, że powinniśmy zachować szczególną ostrożność i zwracać uwagę na innych uczestników ruchu.
3: Po raz kolejny apelujemy, jeżeli widzą Państwo, że osoba chce jechać pojazdem, a wcześniej spożywała alkohol, uniemożliwmy jej to. Należy także powiadomić dyżurnego centrum powiadamiania ratunkowego pod numerem alarmowym 112, który przekaże informacje policji, a dyżurny najbliższej jednostki wyśle na miejsce zdarzenia patrol. Bardzo ważny jest brak społecznego przyzwolenia na tego typu zachowania. Pamiętajmy, za popełnienie przestępstwa jazdy w stanie nietrzeźwości każdego kierującego czeka wysoka grzywna, a sąd może ukarać sprawcę dodatkowo długotrwałym zakazem kierowania pojazdami, a także karą pozbawienia wolności do lat 3.
2: Co jest grane w Wałbrzychu?
0: A na koniec muzyczny akcent i zaproszenie na ostatnie w tym sezonie koncerty w Filharmonii Dolnośląskiej. Poleca Katarzyna Barczyk.
4: Kolejny piątek, 19 czerwca, należy u nas do perkusistów, młodzieży z Gdańska, chóru mieszanego, solistów pod kierownictwem profesora Piotra Sud. Arcydzieła, premiery i potęga perkusji. To jest koncert, podczas którego nie zabraknie wrażeń, bo usłyszymy i prawykonania utworów Piotra Komorowskiego. Tutaj będzie koncert na wibrafon i orkiestrę i Przemysława Packa Demiurgos. Prawie wszyscy kompozytorzy utworów, które usłyszymy tego wieczora, będą razem z nami. To się rzadko zdarza w filharmoniach. Pozostałe utwory to są bowiem kompozycja i aranżacja Piotra Sud, solisty tego wieczoru, a poza nim na scenie pojawi się skrzypaczka Karolina Sud, perkusista Bartłomiej Sud, zbieżność nazwisk nie jest przypadkowa. Przedstawią utwór Piotra Konstroj na skrzypce, wibrafon, zespół perkusyjny Tu znów wracamy do młodzieży gdańskiej grupy perkusyjnej i chór mieszany Filharmonii Sudeckiej, a także efekty elektroniczne, wizualne. Także już wkraczamy w taką nową,

0: Mówię wizualną rzeczywistość powoli. Coraz więcej tego u nas. Wieczór zakończy suita z opery Turandot z uwielbianymi przez widownię, poruszającymi serce melodiami, ale w aranżacji głównie wykorzystującej instrumenty perkusyjne. Perkusiści zostaną z nami do niedzieli i już bez towarzyszenia orkiestry jeszcze głębiej nas zaproszą do swojego świata, przedstawiając rytmy z niemal wszystkich kontynentów. I to odbędzie się w niedzielę 21 czerwca o godzinie 11. Jeszcze zanim wyjedziemy na wakacje. Ominęliśmy sobotę 20 czerwca, a tego dnia o godzinie 18 będą mogli Państwo zobaczyć naszą koncertmistrzynię, panią Dorotę Gracę-Kosek, jako solistkę. Obok niej pojawią się skrzypek Mateusz Mroczek, wiolonczelista Michał Bień i pianista Piotr Łukaszczyk. Wypełnią oni wieczór nastrojowymi utworami. Pojawi się sonata skrzypcowa Adur Franka, c-moll Griega i sonata na wiolonczele i fortepian Samuela Barbera. Koncert nazywa się bowiem Na początku była sonata. Przyniesie nam okazję do porównań tej formy u różnych kompozytorów i też zatopienia się w klasyce, która jest bogata kompozycyjnie, wyrazowo. Myślę, że będzie można troszeczkę stracić poczucie czasu. I zostało nam zakończenie sezonu, które w tym roku wypada na koncert, ten koncert na 26 czerwca. To jest też oczywiście piątek, godzina 19. Nadal są bilety na to wydarzenie, dlatego o nim mówię. Bardzo ważny to jest dla nas koncert, którego randze odpowiada wybór dzieła. A tego wieczora oddajemy totalnie pole Gustawowi Mahlerowi, który też rzadko się u nas pojawia, a wybrzmi jego czwarta symfonia G-dur. Naszą orkiestrę poprowadzi jej kierownik artystyczny, jednocześnie podsumowując pierwszy sezon współpracy, i zaśpiewa fenomenalna Ewa Tracz.
1: Więcej szczegółów znajdziecie na stronie internetowej Filharmonii Sudeckiej. To tylko część wydarzeń, bo jeszcze jeden koncert przed nami, ale o nim może już innym razem, bo nasz czas dobiegł końca w magazynie Tydzień w Wałbrzychu. Ja bardzo dziękuję za uwagę. Igor Kociubiński, kłaniam się nisko i zapraszam na kolejne odcinki.
2: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu. To jest Radio Złote Przeboje.